Polska jest piękna, wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem

0: Melo Radio Śląsk.
1: Aby tu malo! I venga conmigo!

0: się, że nie ucieknę.
1: Przed nadużywaniem, byciem lekkomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem krwi.

Posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

Czasami siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda ci

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Panie Pascalu,
2: tak?
1: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
2: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
1: A to pędzę, lecę, pa!
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Kiciu,
5: a?
4: Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
5: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
6: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
5: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
6: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
5: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
7: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach Lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie 1,79 zł za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
12: Chyba rurka.
11: A, no faktycznie.
12: No.
13: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty ProAce Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
17: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
18: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
19: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Garut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
20: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: Radia Śląsk.
1: Poruszamy tematy ważne i ciekawe. Magda Tkaczyk, zapraszam. Teatr to wyjątkowa dziedzina sztuki, w której najważniejszy jest żywy kontakt między aktorem i widzem. Teatr jednak to nie tylko przedstawienia, gra na scenie oraz budynek, w którym odbywają się spektakle. To przede wszystkim ludzie, którzy opowiadają historię i budzą emocje. Za chwilę porozmawiamy też o tym, jak teatr niesamowicie potrafi łączyć. Przekonali się o tym m.in. właściciele Teatru Żelaznego w Katowicach. Scena ta przeszła długą drogę od stowarzyszenia w Ligocie przez kultową siedzibę na dworcu w Piotrowicach, aż po obecną lokalizację przy Gliwickiej. Opowiada o tym dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska.
0: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
1: Zacznijmy od samego początku, czyli od 2011 roku. Jak to się zaczęło?
2: Mnie przy samym początku nie było, bo ja do teatru dołączyłam w 2014 roku, ale Piotr marzył o tym, żeby sobie teatr swój założyć, kiedy był na emigracji. Przez kilka lat był w Szkocji, tam chodził do szkoły aktorskiej i wrócił do Polski z założeniem, że otworzy sobie swój teatr. No i jak powiedział, tak zrobił. Zaczął na Ligocie, tam był pierwszy rok działalności, później trzeba było zmienić siedzibę ze względu na jakieś modernizacje dworców, no i potem już kolejne wiele lat w Piotrowicach.
1: Kogo zapraszaliście na deski waszego teatru?
2: To zawsze były osoby, które były tak zwane kontraktowe, czyli przychodziły na konkretne spektakle, były organizowane castingi. To nie był stały zespół, tak jak jest to w państwowych teatrach, gdzie są aktorzy na etacie i po prostu ich się eksploatuje w zależności od tego, jak ten repertuar się układa. Tutaj w zależności od tego, jaki tytuł był wybrany, do tego przygotowywało się castingi. Aktorzy zjeżdżali wtedy z całej Polski i była wybierana obsada.
1: Pierwszy spektakl zagrany przez Teatr Żelazny?
2: To była ballada o bezpańskiej Suce i Gołębiu. Nie miałam okazji tego zobaczyć, bo tak jak mówię, dołączyłam później, ale to był pierwszy tytuł, który tam padł.
1: No i teatr sobie działa, funkcjonuje, zyskuje coraz większą popularność, a później przychodzi kolejny taki przełom, dosyć trudny czas pandemii, wtedy kiedy te wszystkie instytucje kulturalne zamykają się przez obostrzenia. Co robicie?
2: To był dla nas bardzo trudny okres, tym bardziej, że tuż przed pandemią weszliśmy na troszeczkę inny poziom prowadzenia teatru, bo staliśmy się bardzo popularni. Odmawialiśmy biletów, bo nie było miejsc. Na 2 tygodnie przed graniem zawsze już była pełna sala, więc troszeczkę tak mogliśmy się rozpasać w tym, jak jest fajnie, jak ludzie chcą do nas chodzić, jak bawią ich nasze sztuki. I nagle to się musiało w jednym momencie po prostu urwać, bo teatr został zamknięty. No i zmieniliśmy profil działalności, ponieważ mój mąż zawsze myśli też trochę biznesowo, trochę o przetrwaniu i ciągłość była dla niego ważna, żeby po prostu móc z czego żyć. Ja w ogóle w pandemii nie wierzyłam. Myślałam, że za 2 miesiące wszystko otworzą, w ogóle po prostu to przeczekajmy. On miał przeczucie, że to będzie dużo dłuższe. No i otworzyliśmy warzywniak. Jeździliśmy codziennie na giełdę, mieliśmy pełnoprawny warzywniak, który był otwarty, który miał dowozy warzyw, no i bardzo nas widzowie wspierali, zainteresowały się również nami wszelakie media, i śniadaniowe, i informacyjne, było bardzo dużo wtedy reportaży, no i śmialiśmy się, że jednak aktorstwo nam nie dało takiej popularności jak ten warzywniak.
1: Warzywniak twoja nać.
2: Twoja nać.
1: Tak. Pamiętacie, ile przez ten czas sprzedaliście tych warzyw?
2: Powiem tak, w pierwszym miesiącu brutto myśmy sprzedali warzyw za 30 tysięcy. Jakby nasz warzywniaku w ciągu miesiąca tyle zarobi, no naprawdę trzeba albo być bardzo długo na rynku. Ale to, że my byliśmy i że było o nas po prostu głośno, to ludzie z Rudy Śląskiej przyjeżdżali i w ogóle z całej aglomeracji, żeby tylko u nas kupić, nas zobaczyć, z nami pogadać, nas wesprzeć przede wszystkim, bo też wiedzieli, że za tym stoją również takie obowiązki, jak właśnie utrzymanie budynku podczas pandemii. Bo o ile oczywiście teatr został zamknięty, o tyle koszty utrzymania budynku nie. Wręcz zostały nam podwojone przez łaskawe PKP, dokładnie na początku pandemii, więc na to wszystko trzeba było zarobić, no i warzywa temu służyły.
1: Czyli generalnie wszyscy przyjeżdżali nie po warzywa, ale dla was, dla aktorów.
2: Tak. Bardzo duże wsparcie czuliśmy od widzów, od wszystkich osób, które nas wcześniej odwiedzały. Bywały też takie oczywiście, które dopiero wtedy nas poznały, no i kiedy już pandemia się uspokoiła, to dopiero naszymi widzami zostali, bo wcześniej nie mieli okazji, ale ten szum spowodował, że po prostu się nami zainteresowali.
1: Jest po pandemii i jest też nowa siedziba Teatru Żelaznego. Przenieśliście się teraz na Załęże. Co to za budynek?
2: To jest budynek po byłej szkole. Stary, niemiecki, piękny budynek. 3-kondygnacyjny. No i tam prowadzimy całą naszą obecną działalność. Mamy, obok budynku jest postawiona hala, która jest naszą sceną teatralną na 140 osób. Do tego oczywiście w głównym budynku mamy biura, sale warsztatowe, bo prowadzimy też warsztaty aktorskie. No i takie części różne administracyjne, których potrzebujemy, pokoje dla aktorów. Zajmujemy cały budynek.
1: I od 2021 roku nowy adres Teatru Żelaznego to ulica Gliwicka 148A w katowickiej dzielnicy Załęże. Miasto i teatr przewidują stworzenie nowoczesnego kompleksu kulturalnego. Trzymamy kciuki za realizację. A moim gościem była dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie pozostajemy na teatralnej scenie, ale przenosimy się teraz do Chorzowa, gdzie od 2020 roku działa Teatr Anatomia. To niezależna instytucja kultury i autorski teatr sceniczny założony przez Ritę Reis. Samo Stowarzyszenie Anatomia od 2025 roku popularyzuje kulturę lokalną, autorską i niepowtarzalną. Głównym celem jest to, by sztuka była przystępna, pożądana i rozwijająca. Dlatego stowarzyszenie stara się dotrzeć do środowisk, w których jest ona czymś trudno dostępnym albo obcym. Siedzibę ma w dawnym gmachu bankowym przy ulicy Fryderyka Chopina 10. Służy ona nie tylko samemu zespołowi, ale otwiera się również na innych niezależnych twórców oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. O czym rozmawiam z pełnomocnikiem prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciejem Zielińskim.
0: Nasz Śląsk i Zagłębie.
1: Teatr Anatomia może zaskakiwać, bo tworzy autorskie spektakle w gatunkach rzadko spotykanych na scenach.
3: To jest to, co spowodowało, że zwróciłem taką dużą uwagę na Teatr Anatomia. I sam Teatr Anatomia to nie ma być teatr, w którym gra tylko Teatr Anatomia. To ma być hub dla wszystkich innych teatrów niezależnych. My chcemy ściągać naprawdę teatry z całej Polski i Europy. Mamy już bookerów, którzy czekają na to, żeby móc już to wszystko bookować. Ale ten Teatr Anatomia nie byłby sobą, gdyby sam nie tworzył spektakli. I oni mają taką zasadę, że tworzą to, czego jest mało. No bo mało jest kryminałów w teatrze, chociaż najmniej jest horrorów. A science fiction to już w ogóle nie widziałem, oprócz w Teatrze Anatomia.
1: Bardzo ciekawym projektem okazały się spektakle dla niewidomych.
3: Oni te spektakle jeszcze zanim w ogóle pomyśleli o tym, żeby ten budynek wynająć od miasta i tworzyć tam teatr, prezentowali go w Starochorzewskim Domu Kultury. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, bo zaczęło się od tego, że szefowa Teatru Anatomia, Rita Reis, złapała mnie podczas panelu dyskusyjnego na temat teatrów, który odbywał się w Muzeum Hutnictwa, którym organizatorem był Teatr Stefana Batorego. Po panelu zostałem zatrzymany przez Ritę Reis, powiedziała, że się chce ze mną spotkać, umówić i przegadać temat właśnie Teatru Anatomia. No i tak to się zaczęło. No i później byłem na ich spektaklu, no i właśnie to był spektakl ten autodeskrypcyjny, jakby dostosowany do osób niewidomych i to jest... Ja czegoś takiego nie przeżyłem i ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak osoba, która naprawdę jest niewidoma, to musiała przeżywać, ponieważ tam dźwięki maszyny, odpalanie papierosa, narrator, który informuje o tym, co się dzieje, jaki bohater ma emocje, co zrobił, że się szklanka przewróciła. Jestem świadomy tego, że osoba, która ma pełnię zmysłów, dla niej to może być trochę za dużo bodźców, bo są aktorzy na scenie, którzy rozmawiają, a ciągle mówi narrator między tym i opowiada o tym, co ja przed chwilą widziałem. Ale trzeba na to spojrzeć z perspektywy osoby, która nie widzi tego. I jedynym kontaktem jej z tym spektaklem jest właśnie głos narratora i ten dźwięk tej szklanki, która się sama przewróciła, nie? Albo te uderzenia w tą klawiaturę. To na mnie zrobiło takie wrażenie, że powiedziałem... Dobra, można tego robić więcej, częściej i jest więcej takich teatrów, które możemy ściągnąć z taką pomysłowością i je możemy ściągnąć poprzez Teatr Anatomia, no to walczymy z wszystkimi procedurami, wiadomo, ja pomagam teatrowi, żeby to wszystko płynnie w urzędzie szło. Po prostu będzie ten teatr i na pewno to będzie miejsce, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. I to jest niesamowite, że w momencie, w którym oni zaczęli to remontować, to wszyscy ludzie, którzy mieszkają w ogóle, zaczęli przychodzić się pytać, czy im nie pomóc. Tu jakiś pan swoje big bagi na gruz oddawał ze swoje ten. Tu ktoś przychodził im pomóc umyć poręcze. Przyszli harcerze, którzy im sprzątali te pokoje. To już nie mówię, kibice ruchu w ogóle Chorzów przyszli i wynosili z nimi gruz i te wszystkie pozostałości. No, niesamowite rzeczy jakby się działy wokół tego remontu, tego dostosowywania, tej rewitalizacji. No bo jeśli ktoś, kto jeszcze nie był w tym teatrze, ten teatr jeszcze tam nie jest, nie widział żadnego spektaklu i on widząc, co robią ci młodzi ludzie z tym budynkiem, w swoim wolnym czasie, za swoje własne pieniądze, on to widzi, to on chce to prędzej czy później poznać. Jeśli on już im chce pomóc w tym noszeniu gruzu, to on prędzej czy później przyjdzie do tego teatru przeżyć tą sztukę. I to pokazuje, że my niestety w Polsce mamy... My się skupiamy nie na tej rzeczy, na której powinniśmy, bo jeśli byśmy się pokazywali w głównym nurcie, w mediach głównego nurtu, takie rzeczy, jakie się dzieją przy Teatrze Anatomia, to może by też ludzie mieli bardziej otwarte umysły na to, co się w kulturze dzieje.
1: No to może jeszcze krótko o tym Teatrze Anatomia. Co to jest dokładnie? Bo mówimy teraz o miejscu. Zamykamy trochę ten Teatr Anatomia w budynku, ale to nie chodzi o budynek, to chodzi o ludzi.
3: Tak. Tu chodzi o hub, o skupienie wokół siebie ludzi, którzy działają dla kultury. Nie wiem, czy to jest dobre określenie bohema na przykład, bo to też już jest trochę słowo, które jest negatywnie nacechowane, nie? Bohema artystyczna, darmozjady, wiadomo, nie? Tam podatki od państwa chcą ciągnąć i tak dalej, i tak dalej. Ale bardziej te pozytywne znaczenie bohemy, cyganerii, jakiegoś takiego miejsca, w którym jak ktoś ma właśnie pomysł. Jeśli my robimy, że cały Chorzów jest miastem alternatywnym, w którym jeśli ty masz pomysł na siebie, artystyczny, to go znajdziesz właśnie w Chorzowie i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żebyś go mógł zrealizować. Jeśli to oczywiście ma jakąś wartość, no bo to też musimy patrzeć, czy żeby to wszystko miało ręce i nogi, szło w odpowiednim kierunku. To jeśli my robimy całe miasto alternatywne, no to tym, to jest skala makro, no to skalą mikro jest Teatr Anatomia, nie? Czyli to samo, co całe miasto, ale u nich w ich budynku. Czyli tam się mają ludzie skupiać, mają tworzyć, mają być przeglądy teatralne, przeglądy muzyczne. To ma być element wyskoku, odbicia, nie wiem, skoczni narciarskiej dla wszystkich, którzy tworzą.
1: Taka trampolina.
3: Trampolina. I znając ludzi z Teatru Anatomia, to wręcz są tak otwarci, że tam każdy może przyjść i znajdzie u nich pomoc. I to nawet taką pomoc, można by nie, że ich wystawią od niego spektakl, czy go zaprezentują na scenie. Bardziej chodzi nawet o taką pomoc, nawet nie wiem, pomogą pisać jakiś grant, jakiś wniosek. Także to jest to, czym zawsze były sceny muzyczne, ja mówię, Seattle, Bristol, Nowy Jork, Chicago. Scena nie była tylko muzyką, koncertem, tym, to było wszystko, co jest wokół niej. Czyli był tam tatuażysta, to on dziarał te zespoły. Był florysta, to on zapewniał, nie wiem, kwiaty na spektakle. Był malarz, robił okładki płyt tym zespołom. Był fotograf, robił zdjęcia na tych koncertach. To wszystko wzajemnie ze sobą żyło i my jesteśmy w bardzo dobrym usytuowaniu w Chorzowie, żeby właśnie taką scenę tworzyć, bo tam jest ludzi z ogromem talentów, którzy... Problem było to, że oni byli rozrzuceni. Ja się staram, żeby może nie tylko w Anatomii, ale jakby w całym Chorzowie ich skupiać wokół tego miasta. Ktoś robi świetne fotografie, ktoś ma ciekawy zespół, ktoś zna ciekawy zespół. I jakby to wszystko staramy się skupiać. I to, czego się kiedyś właśnie śmiano w jednym wywiadzie, jak powiedziałem, że nawet jeśli ktoś nie jest z Chorzowa, no za parę lat będzie chciał mówić, że jest z Chorzowa. Jako zespół, że on jest z tej sceny. I to jest takie moje marzenie i to też myślę jest marzenie pana prezydenta Szymona Michałka i w tym kierunku tą alternatywę tam kręcimy, żeby ci ludzie czuli się naturalnie, bo jak oni się będą czuć naturalnie ze swoją sztuką w Chorzowie, to ci ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenia albo dopiero będą przychodzić, też się będą czuli naturalnie z nimi.
1: No i chyba o to tak naprawdę chodzi w całej tej kulturze, by nie tylko pozwalała odkrywać coś ciekawego czy coś nowego, ale tak, żeby kultura potrafiła łączyć ludzi. Warto więc śledzić media społecznościowe Teatru Anatomia. A jeżeli ktoś ma nieco więcej czasu, to można nawet zajrzeć na ulicę Fryderyka Chopina 10 w Chorzowie. O Teatrze Anatomia, o lokalnych artystach, ale także o ludziach, którzy chcą tworzyć i chcą wspólnie działać, opowiadał pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji, Maciej Zieliński.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
1: Przed nami ważne i ciekawe tematy, to już dosłownie za chwilę. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rozgrzewamy kulturę w mieście. Tak reklamuje się Chorzów. I rzeczywiście miasto staje się coraz bardziej ciekawym miejscem na kulturalnej mapie Śląska. Skupia różne nurty od tradycyjnych, kultowych po nowoczesne. Sięga też po różne narzędzia, by kulturę rozwijać, ale też by przez kulturę uczyć i edukować. O tym wszystkim opowiada pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
4: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
1: Kultura chorzowska. Jaka jest? Czy jest nowoczesna? Czy szuka nowych kierunków? Czy opiera się raczej na tradycji i na dziedzictwie kulturowym Chorzowa?
3: To jest dobre pytanie, bo można powiedzieć i tak, bo z jednej strony jednak jest to dziedzictwo dość mocne z powodu na Muzeum Hutnictwa, które jakby dba o to dziedzictwo miasta, które wyrosło na hucie, na przemyśle ciężkim, ale z drugiej strony też staramy się tworzyć tą kulturę w Chorzowie wokół alternatywy, stworzyć miasto, które jest jakieś i myślę, że od 2,5 roku razem z panem prezydentem Szymonem Michałkiem działamy w tym kierunku, żeby miasto Chorzów to była właśnie huta kultury i to huta kultury tej alternatywnej, czy tej, której w głównym nurcie jest najmniej, a jest też najbardziej poszukiwana, choć niektórzy ludzie sami o tym nie wiedzą, że jej poszukują.
1: Czego szukają ludzie w kulturze?
3: Wyrazu chyba przede wszystkim, chyba i autentyczności. I ta autentyczność w Chorzowie chyba jest mocno zaznaczana z tego powodu, że jednak widać, że niektóre projekty, które zostały przez ostatnie 2,5 roku wprowadzone, znajdują naśladowców w miastach wokół Chorzowa. Więc myślę, że to jest ten dobry kierunek zwracania uwagi ludziom na kulturę, której w głównym nurcie i też w samym Chorzowie nie było za dużo. Więc tak, idziemy w kierunku alternatywy, idziemy w kierunku tego, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na siebie i nie wie, jak go zrealizować w swoim mieście, w którym jest, to niech przyjeżdża do Chorzowa, to my mu pomożemy, żeby on się zrealizował w Chorzowie.
1: Miejsca, które w Chorzowie skupiają kulturę, tam, gdzie tej kultury należałoby szukać?
3: No, przede wszystkim Chorzowskie Centrum Kultury. To jest nasz hub wielki, który ma też pod sobą i Galerię Sztuki, Miejską Galerię Sztuki MM, ale też Starochorzowski Dom Kultury. Tam dzieją się rzeczy wszystkie, można powiedzieć, bo i teatry, i rzeczy muzyczne, koncerty muzyczne, orkiestracyjne, ale też jest tam scena pod schodami, która została dostosowana pod tak zwaną chorzowską scenę alternatywną, która została powołana pod koniec 24 roku, która ma odpowiadać na potrzeby tych zespołów, które dopiero szukają swojego miejsca na scenie i właśnie ta scena ma być ich wyrzutem dalej. I powiem szczerze, że od początku 25 roku do teraz my mamy na liście oczekujących, bo to jest raz w miesiącu dzieje się, że ta scena alternatywna, mamy już ponad 70 zespołów i to już jest ta lista, od której my zaczynamy 27 i 28 rok. Więc jest ta scena alternatywna. Miejski Dom Kultury Batory, który dba o to, żeby nie traciliśmy kontaktu z tradycją. Zespół Pieśni i Tańca Chorzów, który odnosi też duże sukcesy na arenie międzynarodowej, ale też blues, który poprzez blustrację w Chorzowie nadal ma swoje miejsce. Właśnie Miejski Dom Kultury Batory, zakorzeniony w dzielnicy Batory, ma za zadanie właśnie pilnować tego kontaktu z tradycją. Muzeum Hutnictwa, o którym już wspominałem, które oprócz tego, że z muzeum i ciągle pozyskujemy nowe możliwości wyrazu w tym muzeum, no to też sala, która się tam znajduje, no to koncerty metalowe, czyli Chorzowska Huta Kultury, no bo jak metal, no to w hutnictwie i na ulicy Metalowców, więc to jest oczywiste. Więc tamte koncerty metalowe, można powiedzieć, sprzedają nam się na pniu. To też można powiedzieć zasięg ogólnopolski. To znany polski reżyser młodego pokolenia, Błażej Jankowiak, twórca m.in. filmu Diabeł z Erykiem Luboszem, wyreżyserował promo wideo Chorzowskiej Huty Kultury, właśnie będąc oczarowanym tego, jak to wygląda i jak to w tym Muzeum Hutnictwa ten metal brzmi. Z Muzeum Hutnictwa nie mógłbym też nie wspomnieć o świetnej robocie, jaką wykonują biblioteki miejskie Filie, które są tą pierwszą instancją kultury na dzielnicach, bo też nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć, a biblioteka dzielnicowa jest w stanie dotrzeć do tych też najmłodszych, można powiedzieć, na dzielnicy, więc tutaj też muszę wspomnieć Centrum Integracji Międzypokoleniowej, który dzieje się, żeby łączyć te pokolenia, potańcówki międzypokoleniowe, scena pokoleń, koncerty, gwiazd, można powiedzieć, i tego młodego pokolenia, ale też tego starszego, które jest najbliżej dla seniorów, żeby oni mogli się spotkać z tymi swoimi idolami, można powiedzieć, z dzieciństwa. I tam można w sumie dużo wymieniać o tych wszystkich instytucjach, ale przede wszystkim te nowe rzeczy, bo te instytucje zawsze były w Chorzowie, ale też liczy się to, co jest nowego, czyli oprócz tej sceny alternatywnej czy huty kultury, to przede wszystkim Teatr Anatomia, który został sprowadzony do Chorzowa i rewitalizuje budynek po starym banku PKO na ulicy Chopina z 1927 roku. Na teatr na salę koncertową, na salę prób dla zespołów. Takie też informacje do nas docierały, że w aglomeracji śląskiej ciężko jest znaleźć salę prób. To też wiadomo, nie przykładano do tego za dużej wagi, więc też staraliśmy się, żeby były tam te sale prób, sale baletowe, różne pracownie, więc Teatr Anatomia pojawił się w Chorzowie. Współpraca z najstarszym klubem muzycznym w Polsce, Leśniczówką. Pierwsza współpraca miasta Chorzów z tym miejscem, które jest w Chorzowie od 44 lat. Dużo wydarzeń, które robimy razem i gdzie wzajemnie sobie pomagamy. No więc myślę, że jeśli chodzi o instytucje, o miejsca, to tyle. Nowa Galeria Sztuki, która powstała, Galeria Nie Zastawiać, na ulicy Truchana. Czy tam, gdzie urodził się Rysiek Rieder. Na tej ulicy powstała właśnie Galeria Sztuki Współczesnej, która przyniosła się z Katowic do Chorzowa. No i cały projekt Galerii Wolności, czyli tego, że teraz staramy się zamieniać pustostany na coś. Przynajmniej, żeby te witryny, które należą akurat do miasta, a nie ma ich za dużo wbrew pozorom, żeby nie świeciły pustkami, tylko właśnie staramy się tam wkładać sztukę.
1: Czyli ta Galeria Wolności, ona będzie takim miejscem tętniącym życiem, ale też przede wszystkim kulturą.
3: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama idea Galerii Wolności powstała, kiedy z panem prezydentem rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób tą ulicę Wolności, legendarną ulicę Chorzowa, w jakiś sposób ożywić, coś tam innego wprowadzić. No i padło na tę Galerię Wolności. Jakby kwestia wygląda tak, że mamy tą jedną Galerię Wolności, w której organizujemy cały czas wernisaże i staramy się wynajdywać razem z Galerią Nie Zastawiać i Chorzowskim Centrum Kultury tych artystów takich nieoczywistych, świeżo po ASP, albo dopiero stawiających pierwsze kroki, żeby wyładzić tam możliwość, albo artystów chorzowskich. Zawsze jest to połączone z jakimś mini koncertem, albo czasami tylko z muzyką, ale żeby po prostu coś się działo właśnie w tej przestrzeni. A te lokale, które znajdują się niedaleko tej Galerii Wolności numer 1, bo w sumie ich będzie 5, zostały podzielone po instytucjach, na realizację, żeby przynajmniej te witryny były tak przygotowane, żeby można było na czymś oko zawiesić, żeby osoba idąca po ulicy Wolności, żeby te pustostany, na które mamy wpływ z witrynami i które należą do miasta, były przynajmniej w jakiś artystyczny sposób przygotowane, żeby było to pokazane, że kultura dba o to miasto i tak naprawdę kultura jest jednym z najważniejszych elementów, którymi Chorzów się może pochwalić i żeby też tak było i żeby ta wolność też tym, na tej wolności też było to zaznaczone.
1: Kultura kształci?
3: Oczywiście, kultura wychowuje przede wszystkim. To im więcej kultury w społeczeństwie, tym mniej problemów ma to społeczeństwo, zawsze tak mówię. Bo jednak im ta kultura bardziej stara się odpowiadać na potrzeby te psychiczne ludzi, to ci ludzie mają, czują się zagospodarowani w jakiś sposób. To jest to, że na przykład sezon spektakli plenerowych, zaczęliśmy je praktycznie od jednej decyzji pana prezydenta, który powiedział, że trzeba wyjść z tą kulturą. Mamy tyle dzielnic, które może chciałyby tą kulturę mieć u siebie. Jest dużo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, boją się czasami iść do centrum kultury, albo nie wiedzą, jak się mają ubrać, czy trzeba się ubrać. To są naturalne bariery, które gdzieś społeczeństwo sobie samo kreuje. Więc była decyzja pana prezydenta, robimy spektakl przy Familoku, czyli tak jak on stoi, nie czyścimy, nie przycinamy trawy, nie sprzątamy butelek, które tam leżą, po prostu w tym naturalnym miejscu, w którym jest ten Familok, mam postać scena. Okazało się to dużym sukcesem i cieszę się to już taką popularnością, że ludzie są pewni tego, że na przykład w pierwszy weekend lipca na ulicy Pudlerskiej na popularnej Cwajce, przy tym Familoku, co zawsze jest coś. To jest to, co powiedziałaś, czyli kształcenie. Czyli my każdemu tym ludziom patrzymy. Możecie przyjść do Chorzowskiego Centrum Kultury. Mieliście już tańce indyjskie. Mieliście taniec współczesny z muzyką rockową na żywo. Teraz macie balet. To wszystko jest tam. Tylko trzeba też przyjść, ale jak nie chcecie przyjść, no to my raz do roku do was przyjdziemy z tym, albo nawet częściej, jeśli się uda. To są rzeczy, które pokazują, że kształcimy też tymi spektaklami plenerowymi. Zachęcamy ludzi do przeżywania tej kultury w instytucjach poprzez pokazywanie im tego na ich podwórkach. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy w Chorzowie Jazz i Literaturę, festiwal coroczny podzielony na before, na wiosnę i główną część tą październikowo-listopadową, to zawsze się staramy też przyciągać do tego szkoły. Sami nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w tą edukację kulturalną, gdzieś tam szukają kontaktu takiego, że jakbyście mieli wolne 10 biletów, to ja mam uczniów, którym jak to dam, to oni na to pójdą. Na 100%. Tylko po prostu muszę im to dać, bo ja wiem, którzy to są, oni to zobaczą, to oni będą tego dalej szukać. I to rzeczywiście działa. I później ci młodzi ludzie stają się naturalnym odbiorcą kultury. I chyba o to w tym właśnie chodzi, żeby pokazywać że ta kultura jest. Czy to jest jazz, czy to jest blues, czy to jest drag, czy to jest rock, czy to jest metal, czy to jest balet, czy to jest taniec współczesny, czy to jest taniec klasyczny, to nie ma znaczenia, co to jest. Byle by to miało wartość w życiu tego człowieka. Jeśli na 10 osób, jedna lub dwie, później zaczną same tego szukać, to to już był nasz sukces.
1: Czyli to jest takie wychodzenie z kulturą przez duże K do społeczeństwa. Trudno się wychodzi z tą kulturą?
3: I tak, i nie. Ona też ma pewien cel, bo to nie jest tak, że my ją chcemy tam całkowicie zostawić na tych ulicach. Wiadomo, że ona musi być zinstytucjonalizowana i jednak trzeba, żeby przeżyć to w pełni, no to musi być ta scena, musi być ta widownia, ta kotara, ta scenografia. Wiadomo, to jest po prostu zachęcenie. Powiedzmy, że to jest taki agresywny marketing trochę tej kultury. Wabik, to jest dobre słowo. Ja się czasami spotykam z takim stwierdzeniem, że ludzie tego nie chcą. Mówię, no jakby ludzie tego nie chcieli, to by raz, że na to nie przyszli. Dwa, że ludzie czegoś nie rozumieją. Mówię, ale no jeśli... Myśmy im nawet nie dali możliwości, żeby spróbować to zrozumieć, to skąd my wiemy, czy oni to rozumieją. To jest odwieczne pytanie o to, czym kultura ma być. I to jest spór, można powiedzieć, na poziomie filozofii. Czyli czy kultura ma odpowiadać podstawowym potrzebom ludzi, czy ona ma właśnie ich otwierać na te niepodstawowe potrzeby. No bo jeśli kultura ma być od kiełbasy i piwa, na przykład ma być śmieszna i rubaszna, jak to czasami można określić, no to jej w ogóle może nie być. To jest bardzo proste do zastąpienia. Mieliśmy też wiele przykładów już nawet we współczesnej historii Polski, jak tej mniej wartościowej, bo mocno jej promowanie, przemycanie. Odpowiedzią na to jest pokazywanie ludziom tego, chodź tu, może tu jest coś fajnego, że tu jest coś dla ciebie. Może ci się to spodobać, może nie, ale spróbuj. Bo zobaczmy jakby na zachód Europy, jak tam jest inne w ogóle podejście do kultury. Mamy trochę, w Polsce chyba nie mamy przedmiotu, który by uczył o rozumieniu kultury, o jej przeżywaniu i my potem nad tym cierpimy. I no to mamy te spektakle plenerowe, mamy pełno wydarzeń, które tak naprawdę staramy się robić na dzielnicach. No choćby właśnie te artystyczne relacje, które były w każdej dzielnicy, można było przyjść na leżaczek, posłuchać muzyki w swoim naturalnym środowisku. Czyli jeśli ktoś mieszka przy Amelunglu, to może sobie zejść w kapciach i usiąść przy tym Amelunglu, przy tym stawie na leżaczku i posłuchać koncertu. I tych wydarzeń jest pełno. To jest wszystko pokazywanie, że są te instytucje, są te miejsca, zapraszamy do nich. A im szybciej my się zajmiemy młodymi ludźmi i jakby pokazywaniem im, że oni mają szansę się też przebić, to ja mówię teraz to trochę odbijając do tej chorzowskiej sceny alternatywnej, że pokazujemy, patrz, masz zespół, przyjdź, zagraj, nie? Zapraszamy. Może coś z tego wyniknie. I czy pomagamy artystom? To tak samo też pomagamy zwykłym mieszkańcom, żeby mieć dostęp do tej kultury.
1: Skupmy się teraz na tym odbiorcy. Gdzie mają szukać informacji o tych wszystkich wydarzeniach?
3: Przede wszystkim, ja zawsze mówię, media społecznościowe, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy jesteśmy chcąc, nie chcąc w tym świecie wirtualnym, no więc tam i profil Miasta Chorzów, i każdej instytucji kultury, ale też jest biuletyn Huta Kultury, jest papierowo wydawany, który jest w każdej instytucji kultury do pobrania, też w Urzędzie Miasta i on rozchodzi nam się bardzo dobrze, jakby tu nie narzekamy. Jest też w formie elektronicznej na stronie HK, czyli hutakultury.chorzów.eu, ale też w aplikacji miejskiej, jeśli jest bardziej aplikacyjny, jak ja to mówię, no to w aplikacji cyfrowych Chorzów jest też specjalny kafelek Huta Kultury, no i też oczywiście przestrzeń miejska, czyli witryny na centrach przesiadkowych, które informują o zbliżających się premierach. Jest totem przed Urzędem Miasta, więc myślę, że informacja o tym, że ktoś nie wie, że się coś w mieście dzieje, to nie znaczy, że myśmy nie zrobili czegoś, żeby do niego dotrzeć, tylko on po prostu robi wszystko, żeby do niego nie dotarło.
1: A moim gościem był pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Gościem programu będzie za moment Aneta Kilmek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Iskierka wspiera dzieci i rodziców dzieci chorych onkologicznie. Iskierka zaczynała 20 lat temu. Wtedy oddziały szpitalne wyglądały zupełnie inaczej.
6: Jesteśmy naprawdę po tych 20 latach zadowoleni ze zmian, które się już dokonały, bo mam ogląd sprzed dwóch dekad. Wiemy, jakie były warunki i podejście do pacjenta, jak oddziały szpitalne były bardzo hermetyczne.
5: Dziś odbędziemy taką podróż w czasie. Opowiemy o tym, w jakich warunkach Iskierka powstawała, jak było 20 lat temu. Naszym gościem jest Aneta Klimek-Jędryka, Aleksandra Brodziak. Zapraszam na to spotkanie.
4: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
6: Oddziały były mocno wyizolowane. Wejście na oddział onkologii dziecięcej mieli tylko bezpośrednio opiekunowie. Bardzo rzadko praktycznie Nie wpuszczano osób z zewnątrz, jedynie tam dochodzili nauczyciele na przykład, którzy mogli prowadzić zajęcia z dziećmi. Ale 20 lat temu, kiedy szefowa Iskierki, Ola Czernicka-Siwecka, trafiła na oddział ze swoim synem, tam nie działo się nic poza zabiegami i zajęciami szkolnymi w podstawowym zakresie. Mhm. I tu postawię kropkę. Mhm. Nie było żadnych wolontariuszy, nie było fundacji, stowarzyszeń, które przychodzą, a nie mają czas jakkolwiek dziećmi, bo był zakaz po prostu wchodzenia na oddział. Chodziło o podwyższony reżim sanitarny i takie no bardzo dbanie o taką izolację zewnętrzną. Dzieci rzadko były wypuszczane na przepustki. Dopiero często po kilku miesiącach, czyli po tym pierwszym strategicznym połowie roku, mogły na przykład zobaczyć się z rodzeństwem pierwszy raz albo gdziekolwiek wyjść poza oddział. Nie mogły też osoby z zewnątrz odwiedzać osób, więc...
5: I pojawiliście się wy.
6: I pojawiliśmy się wy na jakimś etapie, ponieważ Jola ze swoim mentalnym ADHD, kiedy widziała, że pół dnia na tym oddziale tak naprawdę tańczy po szpitalu nuda, no a dzieci są w bardzo różnym wieku i mają naturalną potrzebę czy rozwoju, czy zabawy, czy jakiejkolwiek aktywności, co powodowało, że rodzice opiekujące się dziećmi na oddziale byli też mocno przeciążeni, no bo na jakimś etapie kończy się wachlarz pomysłów, którą kolejną bajkę przeczytać, jak ten czas zająć, jak zaanimować czas dziecku. No i tak zaczęły się pierwsze podchody i pytania, czy jeżeli przetoczyło się wszystkie już zabiegi, przejdzie ten obiad, już przyjdą pani nauczycielki, czy popołudniami można by było cokolwiek. Tam szefową oddziału w Zabrzu była wtedy emerytowana profesor Danuta Senta-Jakimczyk, cudowny lekarz, która widziała w tym duży potencjał, w takim otwieraniu oddziału na dostępność, na to, żeby dzieci miały prawo po prostu do kawałka dzieciństwa pomimo tej choroby. Więc Jola zaczęła drążyć tutaj krople skałę, zaczęła zadawać pytania lekarzom, czy jeżeli by była taka możliwość, żeby zorganizować kilku dniowy wyjazd dla dzieciaków z oddziału, czy dzieci by dostały przepustkę. Mhm. Jak to zrobić bezpiecznie? O co trzeba zadbać, żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do wniosku? Więc pani profesorowa uznała, że jest to tak naprawdę możliwe. Wiadomo, że rano muszą dzieci wszystkie przejść przegląd. Jeżeli są stabilne, nie gorączkują, nie ma jakichś spadków, to ona nie widzi przeciwwskazań, żeby takie dziecko mogło wyjść z oddziału, wyjechać, wiadomo, pod opieką rodzica, to asyście jakiegoś lekarza, wiadomo, w tym całym wyjeździe. No i tak zaczął się rodzić pomysł, jak to zrobić, żeby na kilka dni udało się z tego oddziału wyjść na jakąkolwiek przepustkę. I wymyśliliśmy wtedy, że no, genialne by było możliwość wywiezienia dzieci po prostu na jakiekolwiek formę obozu. 2-3 dni, czasami na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mogą zczynić cuda. Mieliśmy znajomych, którzy organizowali takie wyjazdy już dla dzieci onkologicznych z innych ośrodków warszawskich. Poznaliśmy się z ludźmi, którzy wiedzieli, jak z tymi dziećmi pracować, na co trzeba zwrócić uwagę. Mhm. I głównymi atrakcjami, proszę sobie wyobrazić, dla tych dzieciaków to była wspinaczka skalna i jazda konna.
5: W trakcie leczenia. To rewolucja, nie?
6: Tak, wtedy dzieci, te pomysły, którymi się dzieliliśmy, nawet czy z firmą transportową, czy gdziekolwiek, to wszyscy patrzyli troszkę na oszołomów, którzy no, podejmują dosyć duże ryzyko. A my to ryzyko minimalizowaliśmy w ten sposób, że z każdym dzieckiem zawsze jechała mama albo tata, albo na przykład rodzaj. Bo doszliśmy do założenia, że rodzina i tak jest rozbita w czasie choroby, więc nie ma sensu jeszcze bardziej ją separować. Dwa, no kto jak to, ale mama, tata wiedzą najlepiej, co, w jakim stanie kondycji dziecko jest, jakie przyjmuje leki, jaki ma rytm dobowy, co mu trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę, więc ten bufor bezpieczeństwa tak naprawdę był najlepszy tutaj. No wiadomo, że zawsze zabieraliśmy ze sobą lekarza. Ale jak do tego doszło? Oprócz tego, że dostaliśmy jakiś tam zielony pomysł, że taki wyjazd można by było zrobić, wiadomo, że w poniedziałek na przykład wyjeżdżają w czwartek, piątek, wracają na oddział. Jeżeli cokolwiek się nie dzieje, też wracamy od razu z dzieckiem na oddział. No i wstępnie pani profesor dała zielone światło, że to by mogło się udać. No i wiadomo, trzeba było zorganizować jakieś pieniądze. Trzeba było to jakoś sfinansować. Nie było jeszcze Fundacji Iskierka. Było stowarzyszenie działające przy szpitalu, właśnie pod patronatem pani profesor.
5: Przy szpitalu
6: w Zabrzu. No i wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować aukcję charytatywną. Oczywiście nie miałyśmy kompletnie zaplecza, ani co, gdzie, jak, od kogo, więc myśleliśmy, że W Zabrzu się wtedy zaczęły dziać pierwsze warsztaty arteterapeutyczne. To była pierwsza rzecz, którą de facto nam pozwolono, czyli zaczęli przyjeżdżać artyści z zaprzyjaźnionej galerii z Bytomia, Stalowa Anioły, i przygotowywali bardzo oryginalne warsztaty artystyczne, bo na przykład prezentowali dzieciom techniki mozaiki, witrażu, czyli coś, co w naturalny sposób je bardzo zaciekawiało. W efekcie powstawały przepiękne prace. To było malowanie na jedwabiu, to były witraże, to były mozaiki.
5: Dzieci też, tak?
6: I dzieci po prostu wykonywały różne prace. Więc stwierdziłyśmy, że to jest najlepszy potencjał. I część tych prac oprawiliśmy w ramki i przeznaczyliśmy na licytację. Popytałam naszych przyjaciół różnych tutaj w środowisku. Dostaliśmy patronaty medialne. Ewa Uryga zaśpiewała, dzieciaki zagrały. No naprawdę, żeśmy tutaj mieli piękne grono fajnych ludzi, którzy się zaangażowali w ogóle tej inicjatywy. I z pierwszej aukcji charytatywnej, która się odbyła, jak dobrze pamiętam, w 2004 roku, udało nam się kilkanaście tysięcy zebrać i zorganizować dwa turnusy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z hipoterapią, spinaczką skałkową dla dzieciaki w trakcie leczenia onkologicznego.
5: Ale musiałbyście mieć takie poczucie, że naprawdę wydarzyło się coś no wyjątkowego, tak? Skoro do tej pory...
6: Miałyśmy przeczucie? Miałyśmy przeczucie.
5: Poczucie, bardzo poczucie. Ja mówię, już wiesz, jak się okazało, że jest zgoda i jest kasa.
6: Powiem tak, to było trochę zaufanie intuicji, które nas chyba bardzo mocno trzyma w tym naszym korze przez te 20 lat, że czujemy często pod skórą, co może bardzo służyć dzieciom i rodzicom. I to się nie pomyliłyśmy, bo dzieciaki jak wróciły z tego wyjazdu na oddział, lekarze do nas dzwonili. Po pierwsze, że wyniki są lepsze. No nie wiedzą, co myśmy im zrobili, ale tutaj nagle tu wzrosty, tu wzrosty, tu spadki, tu mówi, no my tu walczymy kolejne tygodnie, a mówi po tych trzech dniach po prostu zupełnie wraca inne dziecko w innej kondycji.
5: Od 20 lat Fundacja Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, pomaga rodzicom chorujących dzieci, działa przede wszystkim w naszym regionie, ale nie tylko. Wszystkie szczegóły na temat fundacji znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Iskierki. Tu też kilka informacji o tym, w jaki sposób my możemy Iskierkę wspierać. A przypomnę, że naszym gościem przed momentem była Aneta Klimek-Jędryka.
4: To warto wiedzieć.
5: Zajrzymy teraz do Muzeum Historii Katowic. Opowiemy o nowych 38 obrazach Witkacego, które trafiły do tej placówki, mówi Natalia Kruszyna, starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic.
7: Od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym, ale dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi jednego z tak zwanych papieży witkacologii, czyli profesora Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy. Na przełomie roku 22 i 23 wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością, wielu z Państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu Państwo, Zofia i Iwo, podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
5: Muzeum Historii Katowice zakupiło kolekcję 38 dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty, należącego należącego do jego najbliższych przyjaciół, lekarza i malarza Teodora Białynickiego-Biruli i jego żony Heleny. Dotąd zbiór znajdował się w rękach ich krewnych, o których mówiła przed momentem Natalia Kruszyna. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Otóż Muzeum Historii Katowic zostało powołane do życia w roku 1981, a głównym powodem tej decyzji stało się przekazanie do niego zbioru, który można nazwać kolekcją założycielską. Było to 26 portretów Witkacego przedstawiających ulubioną modelkę artysty Eugenię Wyszomirską, tak zwaną asymetryczną damę.
4: Życie w mieście.
5: Czas na kolejnego gościa. Jest nim Grzegorz Wójkowski, założyciel stowarzyszenia Bona Fides. Porozmawiamy o konsultacjach. Co chwilę słyszymy, że gdzieś odbywają się jakieś konsultacje społeczne w dodatku. Czy aby na pewno są to konsultacje społeczne? Jak takie idealne konsultacje mogłyby wyglądać? O tym wszystkim już teraz zapraszam.
8: Grzegorz Wójkowski, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides.
5: O, i porozmawiamy sobie właśnie o aktywności obywatelskiej, bo my jako obywatele możemy się aktywizować na różne sposoby, tak? Uczestniczyć w najróżniejszych projektach, takich jak chociażby budżety obywatelskie, o których rozmawiamy sobie dosyć regularnie, czy konsultacje społeczne, o których mam nadzieję porozmawiamy za chwilę, bo tak się złożyło, że przyglądaliście się takim konsultacjom, tak?
8: Mogą być prowadzone w bardzo różny sposób. Można po prostu, nie wiem, dać w internecie ankietę i powiedzieć, wypełnij ankietę, zebrać i to są będą konsultacje, a można spotkać się
5: z
8: mieszkańcami.
5: Jest definicja konsultacji? Jakiś taki wzorzec?
8: Wzorca nie ma. Mhm. Wzorca nie ma. Konsultacje społeczne to jest jakiś proces, w których władza pyta się mieszkańców, co myślą na jakiś temat.
5: Czyli tak? Ta ankieta też może być.
8: Też może być, aczkolwiek, eksperci zajmujący się procesem konsultacji społecznych mówią, że konsultacje społeczne, żeby mówić naprawdę o konsultacjach społecznych, to powinna być przestrzeń do tego, żeby jeden mieszkaniec z drugim mieszkańcem mógł się spotkać i wymienić opinię.
5: Czyli mieszkaniec bardziej z mieszkańcem niż mieszkaniec z urzędnikiem.
8: Na koniec wszystko ma trafić do urzędnika, ale wcześniej, żeby się spotkał mieszkaniec z mieszkańcem. Ja powiem czemu, no bo jeżeli na przykład władza da w internecie ankietę i powie na przykład, nie wiem, co chcecie zrobić z jakimś tam placem, co tam ma powstać, no to ja na przykład, nie wiem, mam 10-letniego syna i mogę powiedzieć, niech tam będzie boisko do piłki nożnej dla dzieci, a ktoś jest osobą starszą i powie, dajcie ławeczki, kilka drzew i ja chcę sobie w spokoju siedzieć, a ktoś wymyśli jeszcze coś innego. I teraz władza dostaje te informacje i musi podjąć jakąś decyzję i podejmie decyzję tych ławeczek, a ja powiem, kurde, no tak, nigdy mnie nie słuchają. A teraz jak są według mnie dobre konsultacje robione i władza nas zaprosi do jakiejś rozmowy.
5: I moderuje bardziej.
8: Jest też jakiś moderator.
5: Głosy.
8: Tak, jest dokładnie. Nie zlicza głosów, ale moderuje, jest moderator. My rozmawiamy. I teraz ja mówię, że ja bym chciał boisko i dlaczego, a osoba inna mówi, że chce ławeczki i dlaczego, no to zderzamy się z tymi opiniami i potem jak władza podejmie jakąś decyzję, to ja już widzę, na jakiej podstawie też podjadą, że są inni, mają jakieś inne argumenty. Zresztą może się przekonamy jeden drugiego, a może się okaże, że da się zrobić coś, co będzie jakaś część na przykład sportowa i część na przykład odpoczynkowa, jak się spotkamy i właśnie nie jest to, bo tak naprawdę takie konsultacje internetowe to jest plebiscyt bardziej niż...
5: Zliczanie tak, głosów. Tak, ile głosów tak. Za tym, czy za
8: 30%
5: tamtym.
8: Powiedziało to, a 17% powiedziało tamto. Dla mnie to jest, no to nie jest dobre.
5: Przed chwilą Grzegorz Wójkowski, założyciel Stowarzyszenia Bona Fides. Stowarzyszenie wspiera samorządy, ale przede wszystkim wspiera nas, mieszkańców, którzy chcemy zmienić nasze najbliższe otoczenie, ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić, jak rozmawiać z urzędami, od czego zacząć, jak dopełnić wszelkich formalności, do czego mamy prawa. I między innymi o tym wszystkim przeczytamy na bonafides.pl.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
5: Czy Monikę Bajkę z Domaniów Stróżów trzeba przedstawiać? No pewnie nie. Spotykamy się regularnie. Monika opowiada o tym, co anioły robią, czym się zajmują, w jaki sposób wspierają dzieci. A to jest wsparcie dla dzieci w bardzo różnym wieku, od tych najmłodszych do najstarszych. Dziś porozmawiamy o trudach i znojach wychowania.
9: No to znaczy jakby na pewno ważne jest to, że my działamy przez cały rok z dzieciakami. Jakby prowadzimy dla nich drugie domy, pracujemy z nimi na ulicach, pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki.
5: A tę wyliczankę można by jeszcze kontynuować. Za chwilę Monika Bajka opowie o tym, co jest najważniejsze. O poczuciu bezpieczeństwa porozmawiamy, o poczuciu własnej wartości. Aleksandra Brodziak, zapraszam na to spotkanie.
4: tym żyje Śląsk i Zagłębie.
5: Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było możliwe. To jest motto Domu Aniołów Stróżów. My dziś rozmawiamy z Moniką Bajką, szefową Domu Aniołów Stróżów. Rozmawiamy o codziennej pracy z dziećmi.
9: To są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby, raczej albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie, albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować, bo na nim z kolei buduje się przyszłość jakby i ta zdolność jakby zaangażowania się w coś, bo rodzi się wiara, że to ma sens i że ja dam radę. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. Dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol. Tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które często są dla nich też trudne. Poza tym mieszkają w dzielnicach, które mają fajne miejsca, ładne, ale wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie przyjaznym, tak?
5: No tak, a oprócz wiary w siebie, więcej takich ważnych rzeczy, na które zwracacie uwagę, co by to mogło być?
9: Myślę, że pierwsza ważna rzecz w wychowaniu i w naszej historii każdego z nas to jest poczucie bezpieczeństwa. To jest oczywiście w tej piramidzie potrzeb taka kluczowa kwestia, więc przede wszystkim dziecko potrzebuje się czuć bezpiecznie. A bezpieczeństwo to jest spokój w domu, to jest stabilność, to jest przewidywalność, i tego dzieciaki u nas często nie mają. Te domy są często pełne emocji, napięć, nerwów, bywa, że agresji i przemocy. Często są niestabilne, bo niekoniecznie tam są stałe związki, często się przewijają różne osoby przez te domy, więc to jest pierwsza

0: są z ich bajki, że tak powiem, nie? W różnych firmach, nie wiem, w Nosprze, na wyjazdach i tak dalej. No po pierwsze pokazujemy, wyciągamy z nich jakby to, co jest ich potencjałem. Dam taki przykład, który może być kontrowersyjny, ale chciałabym to zobrazować po prostu. Właściwie dwa przykłady. Jeden mniej kontrowersyjny, drugi bardziej. Mniej kontrowersyjny jest taki, że jest chłopak na przykład, ja miałam takiego podopiecznego, jak sam byłam wychowawcą, Łukasz miał wtedy chyba 7 lat, który w ogóle no, większość czasu spędzał sam na ulicy. No i rozrabiał i oczywiście to, jak go widział świat zewnętrzny, to, że on rozrabia, ale on na przykład zbierał sobie pieniądze na lody, zbierając kasztany i on pod kasztanowcem był w stanie sprzedać worek kasztanów. Był tak przekonujący. I teraz to jest pytanie, co my widzimy? Czy my widzimy dziecko, które się szwenda po ulicy, wciska ludziom kasztany i w ogóle jest rozrabia? Czy my widzimy odważnego chłopca, przedsiębiorczego, który wierzy, że sobie poradzi, który prowadzi negocjacje, który prowadzi sprzedaż, tak? I ja widzę to drugie. No i kontrowersyjny przykład. Myśmy, teraz na szczęście właśnie przez to, że zaczynamy wcześniej pracować z dziećmi, to już młodzież, z którą pracujemy, już nie ma konfliktów z prawem, ale te początki do Anioł Służów, to też mój początek obecności w Aniołach, to była praca też z młodzieżą, która no, miała już porządnie, że tak powiem, na bakier z prawem. Mieliśmy sporo złodziei. No i teraz oczywiście ja tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest dobrze być złodziejem i że to należy pochwalić. Ale żeby być złodziejem, to też trzeba zaryzykować, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł i trzeba być odważnym. I myślę sobie, że nie każdy by potrafił. No i teraz znowu pytanie, jak to przekuć w dobro, tak? Oczywiście.
1: Czyli jak wykorzystać
0: tak,
1: ten
0: jak pokazać,
1: potencjał?
0: Popatrz, ty masz w sobie taki potencjał, ty go wykorzystujesz w stronę, która jest no, niekorzystna, zła, tak? Jakby no, nie wolno tak jeszcze robić. Ale to pomyślmy, jak ten potencjał wykorzystać. Jak to, że na przykład ty potrafisz zaplanować tą kradzież. Jak to przekuć to, żebyś zaplanował swój rozwój?
1: Strategię.
0: Tak. Tak, więc jakby tutaj zachęcam każdego do takiego odważnego patrzenia, żeby zobaczyć te pozytywy, te potencjały. A jeszcze druga rzecz, a propos poczucia wartości, bo mówiliśmy o tym, że jedna to jest dostrzec potencjał, czasem nieoczywisty, no bo my się często skupiamy na tym, no, że dziecko się dobrze uczy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj naprawdę to ma ograniczone znaczenie. Jakby system edukacji jest przestarzały. No trzeba to powiedzieć. Myślę, że to już każdy odważnie mówi. Jest jaki jest. Ja rozumiem, że to jest trudne to zmienić i nie ma specjalnie do końca pomysłu, szczególnie zrobić to w skali globalnej. No ale jakby łączenie dzieci wiekiem, że wszystkie urodzone w tym samym roczniku muszą coś, wszystkie muszą siedzieć, wszystkie 45 minut się mają okazać uczyć. Czemu 45, a nie czemu nie 20, a czemu nie godzina, no tak? No i tak dalej, i tak dalej. A na dodatek jesteśmy w takiej sytuacji, że tak szybko się zmienia świat, tak szybko się zmieniają, powstają i znikają zawody, że dzisiaj stawiają to, że dziecko ma świadectwo z paskiem w klasie siódmej. Czy ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie?
1: Pytała Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów, a przypomnę, że anioły działają już od jakichś 30 lat. Pomagają dzieciom z pogórniczych i pochutniczych dzielnic Katowic, Chorzowa i Sosnowca.
2: Istotne dla Śląska i Zagłębia.
1: Wspieranie procesu leczenia, remonty i doposażenie szpitali dziecięcych, arteterapia, dziecięca orkiestra onkologiczna, jedzonko, portal Onkorodzice, Onkoporadnik i wiele innych projektów ma na swoim koncie Fundacja Iskierka. My za chwilę opowiemy o nowości, o tym jak AI może wspierać leczenie. Mówi Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka.
3: Trudno było przejść obojętnie obok narzędzia, które daje ogromne możliwości. No, wszyscy się przyglądaliśmy tym potencjałom, jakie daje sztuczna inteligencja i powiem tak, nas ucieszyło to, że sztuczna inteligencja daje nam możliwość narzędziową do tego, żeby wdrażać pewne rozwiązania w naszą pracę terapeutyczną, którą prowadzimy z dziećmi onkologicznymi. Kiedy oglądaliśmy różnego rodzaju potrzeby, zgłosiła się do nas firma, która przygotowuje spersonalizowane bajki dla po prostu z dzieci, które zachorują. Są to takie bajki terapeutyczne na wielu tematach i poziomach. Oni tworząc taki startup, zaproponowali, zapytali nas, czy nie widzielibyśmy tutaj potrzeby zastosowania też tych bajek w procesie terapeutycznym dzieci w trakcie leczenia onkologicznego. Więc nasza psycholog Małgosia Bereza Stanisławska bardzo szybko też podchwyciła temat. Zaczęliśmy się przyglądać i zobaczyliśmy ogromny potencjał w tym, ponieważ praca indywidualna z dzieckiem w trakcie leczenia wymaga zupełnie też adaptowania

0: nowych narzędzi. Dzieci są w bardzo różnym wieku i ten moment, kiedy można w pracę terapeutyczną włączyć narzędzia, które są dla nich ciekawe, atrakcyjne i bliskie, powoduje, że ten proces też jest skuteczniejszy, efektywniejszy. I na czym to polega, tak w skrócie? Psycholog spotyka się z pacjentem onkologicznym, gdyby rodzina zgłasza gotowość do wzięcia udziału w tym projekcie, i jest tworzona bajka, gdzie jest spersonalizowany bohater. Czyli dziecko tak naprawdę nadaje swoje cechy od swojego otoczenia i swojej osobowości temu bohaterowi, którego później ogląda w książce. Pokazany jest to jako ścieżka powrotu do zdrowia. My ten projekt mamy nazwany jako tarcza zdrowia. To jest bajka o mnie, dokładnie. Tak to się nazywa, bajka o mnie, gdzie poprzez analizowanie zasobów dziecka, ono też odkrywa swoje mocne strony, tak nazywając w skrócie. Poprzez serię takich rozmów, które są przeprowadzane, ono samo wskazuje, gdzie są jego mocne strony, które cechy charakteru uważa za swoje mocne, które słabsze, jakie ma otoczenie, gdzie widzi swoje różnego rodzaju dobre cechy, jaki ma potencjał, w sensie na przykład, że ma bardzo dużo odwagi albo że ma pewne umiejętności, i jest to w sumie pokazane w formie takiego troszeczkę przygodówki, gdzie zdobywa się te poszczególne. Tak, one są już, te książki powstają. Na naszej stronie internetowej pod w naszych projektach można znaleźć hasło Tarcza Zdrowienia. Tam jest, oprócz tego, że jest przedstawiony ten projekt, pokazany, jak te książki powstają w pracy takiej terapeutycznej psychologa z dzieckiem i z jego rodziną, ale też zrobiliśmy krok do przodu, a mianowicie nasza psycholożka nakręciła ileś tam filmów instruktażowych do tego, żeby rodzice sami mogli też tą książkę przygotowywać ze swoimi dziećmi.
1: Szukam tarczy zdrowienia.
0: Nasze projekty, strona Fundacji Iskierka.
1: No, jestem na stronie, oczywiście, że tak.
0: Taki kafelek na dole. I te filmy instruktażowe pomagają, służą temu, żeby można tą ścieżkę skrócić. Niekoniecznie trzeba się spotkać z panią psycholog na oddziale. Można tą książkę zamówić i jak gdyby samemu też z własnym dzieckiem ten proces przejść.
1: Co to za startup, który się zgłosił do was z taką propozycją? Nie wiem, jacyś młodzi ludzie?
0: Młodzi ludzie, młode małżeństwo, programiści, którzy na co dzień przygotowują aplikacje, piszą programy, i przygotowali taki projekt Bajka o mnie, który uruchomili jakiś czas temu, gdzie dystrybuują książeczki właśnie z analizowane z użyciem technologii AI.
1: A to stąd tutaj możemy się pochwalić?
0: Oni są chyba z Poznania, z tego, co dobrze pamiętam. Serdecznie pozdrawiamy Klaudię i męża, bo ich wkład naprawdę tutaj też merytoryczny, technologiczny był bardzo duży. Oni się ogromnie zaangażowali też w ten projekt. I oprócz tego, że tą książeczkę można zamówić na ich stronie, też jeszcze dochód ze sprzedaży tych książeczek jest przeznaczany na fundację, tak więc tutaj bardzo szeroko popatrzyliśmy na te działania. Jest to na razie pilotaż. Sprawdzamy, jak to rozkręcić, jeśli chodzi o możliwości skalowania tego, więc przygotowujemy się tutaj też i finansowo, sprawdzamy też technologię i narzędzia, żeby ten proces maksymalnie usprawnić. Z dobrych wiadomości, czy mogę się już pochwalić, to ten projekt został doceniony na festiwalu Sektor 3.0. To jest takie wydarzenie, które łączy środowisko organizacji pozarządowych z całą branżą IT i od wielu lat pokazuje, jak narzędzia i rozwiązania branży programistycznej mogą pomagać w działaniach społecznych i ułatwiać pracę organizacjom pozarządowym. Tak więc tutaj się też mocno ucieszyliśmy, bo oni zobaczyli bardzo też duży potencjał w tym projekcie. Podoba im się, że jest prosty, nie bardzo kosztogenny, daje szansę dużego skalowania i tak naprawdę pokazuje, jak tą sztuczną inteligencję zastosować w takich po prostu naszych bieżących potrzebach.
1: O nowym projekcie Fundacji Iskierka, projekcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mówiła Aneta Klimek-Jędryka. Temat jest rozwojowy, a na razie odbył się pilotaż tego programu. W projekcie wzięli udział podopieczni Fundacji Iskierka, dzieci leczone na oddziałach onkologicznych w Katowicach i Zabrzu. To jest tydzień.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Netto przedstawia.
4: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
5: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
4: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
5: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
4: To może zapraszamy?
5: Dobre!
6: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
7: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompę ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
8: Marian, a po całym tygodniu pracy?
9: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
10: Po reklamie.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Rozmowy takie jak ta nieczęsto zdarzają się w naszym programie. Tym bardziej zapraszam. To będzie spotkanie radiowca z radiowcem. Naszym gościem będzie Bogdan Widawka, który w śląskim eterze znany jest od jakichś 30 lat. Będziemy rozmawiać nie o radiu.
13: Wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy i ostatni dyżur w szpitalu, chociaż takie było założenie, bo na tym polegała akcja.
12: Porozmawiamy o wolontariacie, ale też o nauce, na którą naprawdę nigdy nie jest za późno. Ola Brodziak, zapraszam.
14: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Porozmawiajmy o tym, co ostatnio pochłania cię bardzo, nie bardziej oczywiście niż radio, ale co to takiego?
13: Wolontariat. Chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest moje pierwsze zetknięcie z wolontariatem. Pierwsze było chyba z 10 lat temu. Byłem audiodeskryptorem. Brzmi strasznie, a tak naprawdę chodzi o opisywanie ilustracji tego, co za oknem, wszystkiego w zasadzie, osobom z dysfunkcją wzroku, czyli osobom niewidomym, niedowidzącym. Opisywałem ilustracje do gazet, czy też ilustracje z gazet. Czasem jak braliśmy udział w jakichś wypadach w góry, opisywałem im to, co widzimy, to, co ja widzę. W każdym razie z wolontariatem miałem do czynienia już wcześniej i działałem w tym kierunku z osobami niewidomymi jakieś 3, może 4 lata. I potem była długa przerwa. No i na początku grudnia 2025 roku przeczytałem, że szpital miejski w Gliwicach poszukuje wolontariuszy, a tak naprawdę to bardziej zainteresował mnie najpierw taki fragment aktualności, to chyba w aktualnościach było w TVP3 naszym katowickim, gdzie była rozmowa, czy też materiał o pacjentach szpitala, których nikt nie odwiedza w czasie świąt. To było w kontekście przyszłych świąt, a więc których nikt nie odwiedzi. Dziennikarze TVP Katowice wybrali się właśnie do szpitala miejskiego w Gliwicach i rozmawiali z pacjentami, z pacjentkami, którzy wiedzieli już, że nikt do nich nie przyjdzie. I zrobiło to na mnie tak kolosalne wrażenie, dosłownie mrówki przebiegły mi po plecach i pomyślałem sobie, to jest coś absolutnie wyjątkowego i trzeba w tym wziąć udział, dlatego że zaraz następny plakat, następny post dotyczył właśnie już wolontariatu w szpitalu w Gliwicach, gdzie szpital informował, na jakich zasadach taki wolontariat mógłby się odbywać, czyli wymagań nie było wiele. Pierwsze wymaganie to empatia. Drugie wymaganie to czas minimum przynajmniej jedna godzina tygodniowo, no to przyznasz, też nie jest specjalnie dużo i żadnego przygotowania, wykształcenia medycznego. Chodzi po prostu o to, żeby przyjść, porozmawiać, pobyć, potowarzyszyć, posłuchać, porozmawiać, przeczytać książkę, zagrać w jakąś planszówkę.
12: Potowarzyszyć.
13: Potowarzyszyć, tak. Mhm. Więc pomyślałem sobie, fajnie, to jest to, co chcę robić i w święta będę miał akurat czas na to, więc nie będzie problemu. Ale zobaczyłem, że pod tym postem jest już 200 komentarzy. I wszystkie komentarze były takie same w zasadzie, bo zaczynały się od słów: jestem zainteresowana, jestem zainteresowany, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. I pomyślałem sobie, jeżeli 200 osób zgłosiło się, no to gdzie ja się będę pchał, na pewno sobie poradzę. Minęły 2 godziny, nie dawało mi to spokoju. Wszedłem z powrotem, napisałem do szpitala krótkiego maila. Po kilku godzinach zadzwonił telefon, zadzwoniła Mariola Michalska, rzeczniczka szpitala, która jest też koordynatorką wolontariatu w tym szpitalu. Po 20 minutach ustaliliśmy już szczegóły. Rozmowa była bardzo konkretna i ustaliliśmy, że mój pierwszy dyżur będzie w Wigilię od 12 w południe do 18. 6 godzin. To nie jest godzinka tygodniowo, natomiast uznałem, to jest taki fajny czas, żeby coś zrobić. Nie miałem jeszcze zielonego pojęcia, co ja tam będę robił, ale wiedziałem, że 6 godzin to jest to. Tak się składa, że moja żona, która też jest wolontariuszem, akurat też w Wigilię miała dyżur. Więc stwierdziłem, okej, nie będzie problemu, akurat przyjadę i będzie kolacja. I nadeszła Wigilia, czyli dzień wolny już. To jest bardzo ważne. I przekroczyłem bramy szpitala o 12, właściwie przed 12, z biciem serca. Autentycznie byłem strasznie zdenerwowany, przejęty w zasadzie, chyba to jest właściwe określenie, przejęty tym, co za chwilę się tam wydarzy, ale też trochę stremowany, bo do tej pory właściwie znałem szpital z jednej strony, z odwiedzin, tak? Różne sytuacje w życiu się zdarzały w mojej rodzinie, w związku z tym trochę bywałem w szpitalu, delikatnie mówiąc, w różnych szpitalach, cięższych, mniej cięższych oddziałach. Wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Natomiast kiedy po pierwszej godzinie wyszedłem na zewnątrz, żeby zaczerpnąć powietrza, no to ja nawet teraz, jak to mówię, to mam problem, żeby powiedzieć to tak całkiem swobodnie. To powiem szczerze, że miałem duży problem, żeby się opanować i zacisnąć zęby, bo no, najzwyczajniej w świecie chciało mi się płakać. Ponieważ z bliska zobaczyłem tą ludzką biedę. Właśnie taka samotność, taka bezradność też, ból. Pomyślałem sobie tak, no nie może być to tak przeze mnie odbierane, bo ja tutaj wiele nie zrobię, jak się tak będę rozklejał nad tym wszystkim. Oczywiście tam u góry w szpitalu nie pokazałem tego po sobie. I potem już było okej. Czyli już było tak, jak powinno być. Z uśmiechem na ustach, pogodnie, z rozmową, z różnymi sytuacjami, które albo starałem się rozwiązać sam, albo z pomocą pielęgniarek, opiekunek medycznych. Zresztą to muszę podkreślić, bo to wtedy, nie tylko wtedy, ale akurat ten dyżur to jest takie miejsce szczególne w moim sercu, ten pierwszy dyżur wolontariacki, wigilijny, też wiadomo, jak my Polacy do tego podchodzimy, do Wigilii. Więc muszę powiedzieć, że ten zespół, który był wtedy na internie Szpitala Miejskiego w Gliwicach, w Wigilię, ojej, no to naprawdę jest mistrzostwo świata, bo i wszystkie dziewczyny, mówię dziewczyny, bo tam szybko przeszliśmy na ty, ale też dwaj panowie lekarze. Przez 6 godzin przeżyłem tyle, ile nie przeżyłem przez kilkanaście lat. Mówię zupełnie szczerze i z pełną świadomością.
12: Oczywiście na tym jednym dyżurze w Wigilię nie mogło się zakończyć. Mało tego, nie zakończyło się nawet na wolontariacie, bo ta cała historia ma bardzo ciekawy ciąg dalszy.
14: Jeszcze dziś w programie.
13: Moją pierwszą inspiracją była koleżanka, która mieszka w Świętokrzyskim, jest pielęgniarką, która kiedyś pracowała w korporacji, ale w pewnym momencie pomyślała, że zmieni jednak wszystko w swoim życiu i zmieniła. Dla mnie to było tak kolosalnie nieprawdopodobne, jak to usłyszałem kilka lat temu, Bardzo mi się to spodobało i no, urosła w moich oczach nieprawdopodobnie. Drugą inspiracją był narzeczony mojej córki, który kiedyś tak po prostu rzucił w trakcie rozmowy o wolontariacie, a panie Bogdanie, no a może by pan poszedł do szkoły? Są takie kierunki różne. To przecież można zostać opiekunem medycznym.
12: No właśnie. I Bogdan poszedł za ciosem. Dziś rozmawiamy o drodze od wolontariatu do opiekuna medycznego. Ciąg dalszy spotkania z Bogdanem Widawką już teraz. Zapraszam.
14: Historia, którą warto poznać.
12: Jakie tam są przedmioty do ogarnięcia? Bo ja tak spojrzałam, widziałam, że na przykład jest też język migowy.
13: Tak, masz rację, jest też język migowy. Ja akurat jestem w takiej podstawie programowej, tej nowej, bo są dwie, w której jest już język migowy, między innymi jest też pobieranie krwi, czego wcześniej nie było.
12: Czyli te kompetencje jakby są
13: poszerzane, poszerzane. Jest też język angielski w medycynie, w farmakologii, podstawy oczywiście, o tym mówimy. No, nie muszę mówić o pierwszej pomocy, bo to jest jakby z definicji rzecz oczywista. Są przedmioty, które dotyczą pielęgnacji, higieny, które dotyczą planowania, diagnozy, ale jest też anatomia, patofizjologia, podstawy. No, te tematy są przeróżne, dość szerokie, ale bardzo ciekawe.
12: A jak się czujesz jako osoba w słusznym wieku? Na takich, no chciałam powiedzieć studiach, ale to nie są studia w studium,
13: nie, nie.
12: Tak? Studium?
13: Tak, to jest studium medyczne. Tak, to nie są studia, to jest studium medyczne. Jak się czuję? No, szedłem do tej szkoły z takim dużym znakiem zapytania, bo wyobrażałem sobie, że no właściwie to tam będą sami młodzi ludzie. Ja będę się tam czuł jak taki weteran, jakiś dinozaur. No ale okazało się, że tak źle nie jest, bo rzeczywiście oprócz tego, że są bardzo, bardzo młode osoby, są też osoby wprawdzie młodsze ode mnie, ale no, nie są całkiem po szkole, tak to nazwę, żeby też nikogo nie urazić. Mm-hmm. Ale nie czuję się absolutnie jakimś ewenementem.
12: Mm-hmm. Jakie masz plany, nie? Bo tak, wolontariat wolontariatem, no, opiekun medyczny to już są inne kompetencje troszkę. Czy tutaj chciałbyś to wykorzystać? Bo jak rozmawialiśmy sobie na tak zwanym offie poza mikrofonem, no to mówiłeś, że radio to radio. To jest jakby jedna podstawowa sprawa, która zostaje. No ale gdzieś tam obok sobie możesz właśnie jeszcze działać, tak? Właśnie będąc takim opiekunem medycznym.
13: Radio to jest pasja numer jeden. I to się nie zmienia i tutaj nie ma, nawet nie myślę o tym, bo nie wiem, jakie jest, czy istnieje życie pozaradiowe. To jest takie pytanie odwieczne nasze radiowców, czy istnieje życie pozaradiowe. Ja nie wierzę w takie życie, no ale zobaczymy, kiedyś z czasem może się okaże. Ale drugą pasją, tak, to jest te sprawy związane z pomaganiem, bez względu na to, czy to jest wolontariat, czy to jest już praca w zawodzie opiekuna medycznego, to jest taka moja druga pasja, mogę powiedzieć. Jak to będzie wyglądało, nie wiem na dzisiaj. Na pewno nie chciałbym zmieniać zawodu i nie zmienię. Na pewno nie chciałbym zmieniać miejsca pracy i nie zmienię. Ale na pewno nie chciałbym też, jak to się mówi kolokwialnie, wylecieć z obiegu. Będąc wolontariuszem, pewnych czynności nie mogę wykonywać, czynności medycznych.
12: Ale chciałbyś spożytkować.
13: Ale właśnie tak, mając już wiedzę i uprawnienia, żeby zostać opiekunem medycznym, trzeba zdać egzamin państwowy. To nie są rurki z kremem. To już jest pełna jakaś taka naprawdę poważna sprawa, tak to nazwijmy. W związku z tym, żeby nie wylecieć z tego zawodu, to na pewno chciałbym w jakimś małym stopniu, no nie wiem, może w jakiś weekend czy w weekendy. Trudno mi to teraz powiedzieć, bo jeszcze nie mam tych planów sprecyzowanych, ale na pewno chciałbym też stricte jako opiekun medyczny pracować. To tak, bo też tak sobie myślę, że szkoda byłoby tej wiedzy nie spożytkować w praktyce. Ja ją, wprawdzie tak jak mówię, ona mi pomaga w pracy wolontariackiej bardzo, ale pewnych czynności nie mogę wykonać, bo po prostu mi nie wolno. Mhm. Więc żeby pogodzić jedno i drugie, no to myślę, że tak. Chciałbym to ciągnąć. Tak mówiąc może niezbyt ładnie, ale chciałbym, żeby to trwało na pewno. Mhm. I chciałbym też podkreślić to, że znam albo z widzenia, albo osobiście naprawdę wiele osób, które albo zmieniły swoje życie w tą stronę, w tą stronę pomagania, albo troszeczkę przeorganizowały swój czas po to właśnie, żeby mieć większe pole manewru, jeśli chodzi o pomaganie. I wolontariusze, którzy są chociażby w szpitalu miejskim w Gliwicach, to są naprawdę absolutnie genialni ludzie. Począwszy od takich, przepraszam wszystkich wolontariuszy, że takich nazwę, jak ja, zwykły wolontariusz, czyli takich są niezwykli, bo na przykład przychodzą z psem, albo z kredkami, albo z farbkami i malują z dzieciakami, rysują, opowiadają. Przychodzi pies Willy, a raczej, przepraszam, przychodzi Bettina z psem Willy. Pies rozkłada wszystkich na łopatki, wszystkich pacjentów. Pacjent, który się nie uśmiecha przez 2 tygodnie, nagle zaczyna się uśmiechać. To są nieprawdopodobne sytuacje. Takich ludzi jest bardzo dużo i ja się cieszę, że mam, to wielkie słowa wiem, ale muszę to powiedzieć, ja się cieszę, że mam zaszczyt być na jednej liście właśnie z tymi ludźmi, którzy takie rzeczy niesamowite robią.
12: Ten znajomy skądinąd głos należy do Bogdana Widawki. Rozmawialiśmy o wolontariacie i o tym, co może z niego wyniknąć.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Z Agnieszką Batuk, założycielką Fundacji W To Mi Graj, założycielką Lufcika na Korbkę, Teatru Złego, rozmawiałyśmy już nie raz i nie dwa, ale nigdy nie mówiłyśmy o kulisach powstawania spektakli, kulisach powstawania teatru. I teraz taka właśnie rozmowa. Ola Brodziak, zapraszam. Agnieszka Batuk jest z nami.
14: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
3: Dawno, dawno temu, ponad dekadę temu, ale jeszcze przed pandemią, byłam współorganizatorką takiego festiwalu artystów ulicy Ulicznicy i tam zawiązaliśmy pierwsze znajomości pod Lufcika na Korbkę, tak mi się wydaje. Zarówno tam, jak i z moimi przyjaciółmi, z którymi grałam później w Teatrze Młodego Widza, z którymi organizowałam gry fabularne na Śląsku, tak zaczęliśmy się poznawać. Organizowaliśmy wtedy castingi. Jako ten młodziutki Lufcik, który nie miał jeszcze stałego zespołu, organizowaliśmy castingi i pracujemy ze sobą, z niektórymi z osób, które poznaliśmy tę dekadę temu, pracujemy do dzisiaj. Część zespołu się zmieniła. No i później robiąc coraz więcej rzeczy, rozwijając się coraz bardziej, tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, ta marka się rozrastała i dzięki temu bardzo często aktorzy zgłaszają się do nas sami.
12: Już sami, tak?
3: Tak, ale my również jeździmy na festiwale. Oglądamy rzeczy, oglądamy dobre rzeczy, poznajemy kolegów i koleżanki z braci aktorskiej i lubimy mówić miłe rzeczy, lubimy komplementować, jeśli ktoś na te komplementy zasługuje. I lubimy zapraszać do współpracy. Absolutnie się od tego nie odżegnujemy. Także.
12: Co ile osób w tej chwili tworzy Lufcik na Korbkę?
3: Na przykład podczas festiwalu Kierunek GZM, kiedy to jest tych wydarzeń tak sporo, czy Industriady, czy Nocy Muzeów, no dochodzimy do 30-40 kilku, na pewno. A biorąc pod uwagę, że zespół teatralny to nie zespół aktorski, tylko są też scenarzyści, jest reżyser, są osoby odpowiedzialne za kostiumy, rekwizyty, no to do 50 współpracowników.
12: To jest
3: takich
12: duża firma, że tak powiem.
3: Tak, tak, tak. Współpracujemy na zasadach przeróżnych ze sobą. Czy to są tam powiązania przyjacielskie, czy są to powiązania właśnie takie zawodowe, firmowe, ale myślę, że potrafimy listę współpracowników zrobić taką, żeby było to 50 osób. To jeżeli chodzi o takie teatry instytucjonalne, to nie jest dużo, bo wiadomo, że za instytucją stoi cała machina administracji, która jest niejednokrotnie większa niż zespół aktorski. U nas zespół aktorski jest większy. Zespół aktorski, zespół muzyczny, taneczny, kuglarski, no bo to jest Lufcik na Korbkę i to jest Teatr Zły. To są te przeróżne estetyki, że to nie tylko jest teatr słowa i nie tylko jest teatr przedmiotu czy lalki, ale my jesteśmy też bardzo, bardzo mocno właśnie rozśpiewani, roztańczeni i rozkuglowani. Natomiast za tymi osobami stoją zarówno osoby związane z tym, jak zespół aktorski wygląda, jak i to, co zespół aktorski prezentuje na scenach, które niekoniecznie zawsze są scenami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mamy za mało koordynatorów pracy artystycznej i za mało producentów, więc tutaj zapraszamy olbrzymie do współpracy.
12: Opowiedz o tych scenach. Niekoniecznie profesjonalnych. Mamy jakąś taką najmniej profesjonalną scenę,
3: gdzie graliśmy
12: wystąpić? Tak. Jakieś warunki, które mieć.
3: No to stara fabryka drutów w Gliwicach, stara fabryka drutu, która jest nieczynną fabryką jak najbardziej, ale my często gramy w fabrykach, bo przecież my jesteśmy industrialni i to był pierwsze nasze kroki, były stawiane w obiektach na szlaku zabytków techniki. Natomiast stara fabryka drutu to było miejsce takie typowo niedostosowane do końca do działań teatralnych. Tam właśnie występowali kuglarze, cyrkowcy na festiwalu Ulicznicy, ale my też z takimi typowymi spektaklami fabularnymi. To było świetne miejsce, jeżeli chodzi o działania plastyczne, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, jest to wyzwanie, bo tam trzeba postawić całą technikę, oświetlenie, nagłośnienie. Natomiast zdarzało nam się występować na przeróżnych scenach, gdzie teatry instytucjonalne złapałyby się być może za głowę. W przeróżnych warunkach zdarzało nam się występować zarówno w plenerze przy minus 15 stopniach, jak i przy 40 stopniach. Także to jest cudowne wyzwanie. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego, co daje oczywiście napęd, no ale nie daje takiego poczucia, to co daje rutyna, czasami poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. To na pewno nie.
12: Mm-hmm. A zatrzymajmy się jeszcze przy Teatrze Złym.
3: Tak jest.
12: Bo Teatr Zły to jest projekt, no nie powiem, że nowy, ale stosunkowo nowy, tak?
3: Postpandemiczny, na pewno.
12: Postpandemiczny.
3: Mm-hmm. Tak mi się wydaje, że to był wtedy się urodził. Urodził się może troszeczkę wcześniej. Urodził się w momencie, kiedy robiliśmy na zakończenie Industriady którejś bal w operze. U nas nazywał się to Bal nad Bale Tuwima. I nie dość, że Tuwim, i nie dość, że lufcik na korbkę, no to wszystko się kojarzyło właśnie, że teatr familijny, teatr rodzinny, teatr dla młodego odbiorca z opiekunami, a zupełnie nie było to dla dzieci. No i wtedy mieliśmy troszeczkę taki zgryz, jak zobaczyliśmy naszą publikę, że musimy to troszeczkę dywersyfikować, żeby ludzie wiedzieli, na co przychodzą. Później przyszła pandemia, która troszeczkę podcięła nam, może nie skrzydła, ale na pewno wywołała w nas emocje. Tym bardziej, że to był rok, kiedy przejęliśmy fundację W Tom i Graj. Mieliśmy olbrzymie plany, byliśmy po pierwszym zagranym spektaklu na specjalnie zbudowanej dla nas scenie w Prizero Arena Gliwice, gdzie 500 osób, tak miło, na pierwszy spektakl, to myślę, że sceny instytucjonalne naprawdę muszą bardzo się postarać, żeby mieć tylu odbiorców na spektaklach skierowanych do młodych widzów. No i zaraz po tym spektaklu...
12: Czyli tak trochę podcięcie skrzydeł.
3: No, było to takie dla nas trudne doświadczenie i w pandemii któryś z tych lat był rokiem Tyrmanda, który oczywiście...
12: I stąd zły?
3: Z Tyrmanda, tak. I jaki jest rok Tyrmanda zły, a jaka jest teraz nasza sytuacja zła, a nasz teatr jaki jest? Bardzo, bardzo, bardzo zły. No i tak może z tego takiego troszeczkę niepokoju, ale z tego też pragnienia, żeby grać, nie tylko dla dzieci. Aktorzy i cały zespół teatralny bardzo chciał tworzyć też dla starszego odbiorcy. I pierwsze spektakle Teatru Złego to był Różewicz. To nie były wcale jakieś takie rzeczy, które znacie Państwo ze skansenu czy z naszych teatrogier, które są robione po zmroku, bo to już nie tylko teraz w ramach kierunku GZM, te nasze spacery, to były wszystkie wieczorne spacery i były to wieczorne spacery organizowane przez Teatr Zły.
12: Agnieszka Batuk, założycielka Fundacji W Tom i Graj, założycielka Lufcika na Korbkę i Teatru Złego, zachęca do spotkania z teatrem. Te spotkania mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody, w różnych różnych miastach, miasteczkach w czasie najróżniejszych wydarzeń. Weźmy na przykład Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, albo Noc Galerii w Gliwicach, czy też najróżniejsze wydarzenia w Chorzowskim Skansenie.
14: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Wspominaliśmy już w naszych programach o spacerach krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski. To taki program pilotażowy, który ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć też poza województwem śląskim. Takie spacery odbyły się na przykład w Wodzisławiu Śląskim, w Katowicach czy w Żywcu. Spacerom towarzyszy specjalny e-book, po który można sięgnąć i z którego można korzystać. Zachęca do tego dr Anna Rzemła-Siesicka.
14: To warto wiedzieć.
15: Pani powiedziała, taka podpowiedź, pomoc dydaktyczna, czyli osoby, które idą z państwem na spacer, potem zabierają innych na spacer, tak? I mogą korzystać z tych wszystkich informacji zawartych w e-booku.
16: Tak, oczywiście. Mm-hmm. Czyli jeśli nauczyciel bierze udział w spacerze, może...
12: Taka ściąga do nauczyciela.
16: Tak, tak, najbardziej. Karta pracy, można powiedzieć, tak? Mm-hmm. Nauczyciel może potem zabrać swoich uczniów i skorzystać z całej treści i przekazać dokładnie, znaczy prawie dokładnie to samo, o czym my mówiliśmy. Ja jeszcze dodatkowo na moim spacerze wykorzystuję coś w rodzaju karty pracy, czyli uczestnicy na początku dostają materiały i podczas spaceru uzupełniają tak zwaną krzywą wrażeń, czyli oceniają krajobraz.
12: Musimy się przy tym zatrzymać. Co to jest krzywa wrażeń?
16: Krzywa wrażeń Weicherta to jest taka metoda oceny krajobrazu, która wywodzi się z urbanistyki, czyli dotyczy oceny miasta. To jest już bardzo wiekowa metoda, ma chyba 70 lat, ale jest bardzo taką, powiedziałabym, przyjazną metodą. Służy temu, żeby ocenić krajobraz podczas poruszania się jakąś trasą, czyli właśnie idealnie się nadaje na taki spacer krajobrazowy. Zatrzymujemy się w jakichś szczególnych punktach, mamy kryteria oceny, zapisujemy je punktowo, czyli oceniamy w pewnej skali i na koniec rysujemy wykres po prostu. To jest ta krzywa wrażeń. I w ten sposób potem możemy sprawdzić, jak poszczególni uczestnicy spaceru ten krajobraz postrzegali. Tak? Na koniec porównujemy te wykresy, czy te odczucia były podobne, czy może się czymś różniły i na koniec rozmawiamy jeszcze na ten temat, omawiamy sobie te wykresy. No i wychodzą uczestnicy z czymś jeszcze, z czymś materialnym, tak? Oprócz wrażeń i jakiegoś zasobu wiedzy. No, coś tworzą, więc myślę, że to jest też...
12: Wychodzą ze swoją krzywą.
16: Tak, wychodzą ze swoją krzywą, jeszcze dodatkową z mapą zasobów widokowych, gdzie zaznaczają osie widokowe, punkty widokowe, więc to jest taka wydaje mi się ciekawa wartość dodana tego spaceru.
12: To może jeszcze przypomnijmy, na czym polega idea tych spacerów, jak wygląda taki spacer krajobrazowy, tak? Na czym się państwo skupiacie? Weźmy na przykład Żywiec. Spacer krajobrazowy w Żywcu, czyli jak to wygląda to spotkanie?
16: W Żywcu spacer odbywa się na górę Grojec. No jest to też punkt widokowy. W związku z czym uczestnicy obserwują z góry krajobraz górski, taki krajobraz wiejski, który jest w trakcie przekształceń. I tutaj akurat profesor Michał Sobala zwraca uwagę na procesy, które są widoczne. Też pokazuje historyczne mapy, jak układ wsi i pól wyglądał kiedyś i jakie procesy możemy w tej chwili zaobserwować, procesy zmian. Mhm. Jak postępuje zabudowa, jak zarastają pola uprawne na skutek zarzucania tej działalności.
12: Czyli jak wygląda zmiana po prostu, tak, jak się zmienia. A czy jeszcze osoby, które uczestniczą w tych spacerach, na przykład, nie wiem, ten Żywiec czy Olsztyn, tak, weźmy takie skrajne miejsca, to są osoby, które właśnie są z Olsztyna, z Żywca, czy tutaj państwo widzicie, że jest migracja, tak? Jak to wygląda?
16: Bardzo, bardzo różnie. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich spacerach. Mm-hmm. Nie wymienialiśmy się aż tak bardzo tymi danymi. Są osoby, którym się bardzo spodobały te spacery i uczestniczą po prostu w kilku z nich, więc niezależnie od tego, skąd pochodzą. Są osoby faktycznie z okolic, które no, traktują to jako taki właśnie spacer, nie wiem, sobot niedzielny, tak? W swoich okolicach, ale są osoby, które właśnie jeżdżą z daleka. Mieliśmy raz po serii wykładów, mieliśmy panią, która z Suchej Beskidzkiej przyjeżdżała do nas na każdy spacer. Na moim spacerze była też studentka z Lublina, która specjalnie na ten spacer przyjechała pociągiem z Lublina, także no, te osoby szczególnie zainteresowane faktycznie potrafią no, poświęcić się, tak? Poświęcić mnóstwo swojego czasu. Same spacery zresztą też nie są krótkie, bo one trwają gdzieś od 2 do 3 nawet godzin, tak? To nie jest taka chwila, to już wymaga pewnego zaangażowania.
17: Ale studentka z Lublina to studentka, nie wiem, geografii, czy jakaś w temacie będąca,
16: tak?
17: W ten sposób.
12: Spacery krajobrazowe to jest projekt naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuka czytania krajobrazu, taki jest tytuł, temat tych spacerów. Opowiadała o nich dr Anna Rzemuła-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt pilotażowy wymyślony przez naukowców z UŚ, prowadzony przez naukowców z UŚ, ale projekt z potencjałem. Niewykluczone, że takie spacery będą się odbywać także w innych częściach kraju. Wszyscy, którzy mają ochotę zgłębić troszkę temat, mogą zaglądać na profil facebookowy na przykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział katowicki. Tutaj informacje, fotorelacje z tych spacerów, no wszystko to, co fajnie byłoby przed spacerem wiedzieć. A dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, Polskie Towarzystwo Geograficzne przygotowało specjalny e-book. Można go ściągnąć ze strony internetowej towarzystwa.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Tomek Biernat jest przewodnikiem górskim, jest prezesem PTTK w Katowicach i za chwilę podpowie, gdzie można spędzić czas. Oczywiście wiele zależy tutaj od pogody, ale jakąś sympatyczną, niezbyt wymagającą podróż można zaplanować, prawda? Zapraszam na spotkanie z naszym gościem.
18: Niedaleko od nas jest miejscowość Brenna i Brenna nam oferuje no, wiele szlaków górskich, ale powiedzmy, jak pojedziemy z dziećmi, no to trzeba by było te dzieci czymś zainteresować.
12: Za chwilę o utopcu z Brennej, ale wybierzemy się też po jagodzianki. Zapraszam, Ola Brodziak.
14: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
18: Może zacznijmy jednak od tych gór, tak, ale może nie aż takich wysokich gór. Niedaleko od nas jest miejscowość Brenna i Brenna nam oferuje no, wiele szlaków górskich, ale powiedzmy, jak pojedziemy z dziećmi, no to trzeba by było te dzieci czymś zainteresować. I z centrum Brennej przez Stary Groń na drugi grzbiet, jak gdyby w dolinkę leśnicy prowadzi szlak utopca. I ten utopiec to jest taka postać, powiedzmy, z bajek, która mieszkała gdzieś tam w rzece Brennicy i po drodze zaczynamy od centrum Brennej i idziemy i poszukujemy różnych no, postaci, które były z tym utopcem związane, więc między innymi jakieś gusałki, między innymi jakieś takie stworki, które no, razem z tym utopcem działały, więc wszystko brzmi dosyć tak groźnie, ale w rzeczywistości nie jest aż tak bardzo groźne, tym bardziej, że możemy sobie tam, będąc w Brennej, zdobyć książeczkę i zdobywać potem pieczątki po drodze, bo one są w różnych miejscach poukrywane, no a potem mieć taką przyjemność, że taki szlak się przeszło.
12: Ale poukrywane są te postaci, tak? Ten utopiec, te rusałki i tak dalej.
18: One są na tym szlaku utopca, natomiast pieczątki są czasem ukryte, więc trzeba w jakimś miejscu tej rzeźby drewnianej, bo to są drewniane postaci, trzeba znaleźć taką pieczątkę, więc myślę, że dla dzieci, powiedzmy tam kilkuletnich, nie mówię kilkunastoletnich, bo to już nie ten przedział, aczkolwiek myślę, że jest to fajna sprawa. Jeżeli wejdziemy sobie, to jest taka trasa niezbyt długa, kilkukilometrowa, więc powiedzmy można to zrobić w ciągu całego dnia, nie goniąc, wejść na ten Stary Groń. Z tego Starego Gronia, na Starym Groniu jest platforma widokowa, z której są ładne widoki na okoliczne szczyty, między innymi na Las Skrzyczne, przy dobrej widoczności oczywiście.
12: To jest propozycja numer 1, tak? Szlak utopca. Dobrze powiedziałam?
18: Tak jest. Szlak utopca, Brenna.
12: A jeszcze mam takie pytanie, bo tutaj utopiec, a w Katowicach na przykład Beboki. Bebok obok Beboka. Czy tam też jakoś te utopce, nie wiem, są w Brennej obecne? Oprócz tego szlaku?
18: Oprócz tego szlaku nie. Nie ma takich figurek utopca. Mhm. Brenna to jest jednak wieś, tak? To nie jest takie duże miasto jak Katowice. Więc no, chyba nie byłoby aż tylu chętnych, którzy by chcieli mieć swojego utopca.
12: Póki co jest szlak.
18: Tak, jest szlak.
12: Dobra. To teraz z Brennej idziemy gdzie?
18: Z Brennej, cóż, no możemy sobie jeszcze zapytać się tych naszych turystów, jak oni będą chcieli się dostać w jakieś miejsce, tak? Bo jeżeli na przykład chcieliby pojechać pociągiem, a na przykład wziąć do tego pociągu rower, no to jest fajna trasa, która się nazywa Velosoła. To jest trasa, która prowadzi z Rajczy, czyli tam, gdzie rzeka Rycerka wpada do Soły i można nią sobie pojechać aż do samego Żywca. Jest to prawie 40 km. Długo. Ale jeżeli ktoś korzysta z pociągów, tak, czyli z kolei śląskich, może sobie do Rajczy dojechać i pojechać na przykład tylko do Węgierskiej Górki. I potem znowu wziąć rower, wsiąść do pociągu i wrócić do aglomeracji. I wtedy ta trasa już ma niespełna 20 km.
12: Czyli regulujemy sobie trasę pod siebie.
18: Dokładnie tak, a przystanki są dosyć często, tak? Więc i wzdłuż rzeki, więc możemy sobie wybrać stację, na której będziemy kończyć, albo możemy zdecydować, będąc już tam, bo możemy się zmęczyć, tak? Może nam się pogoda zepsuć, więc różne rzeczy się zdarzają. Natomiast, co jest ważne, to jest raczej prosta trasa, a jeszcze, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że rzeka płynie od źródeł w stronę Wisły, czyli jest niewielki spadek, jednak cały czas jedziemy
12: w dół. I to jest kolejna propozycja, co jeszcze tutaj mamy. Zradzimy naszym słuchaczom, się wpatrujemy w mapę.
18: Wpatrujemy się w mapę. I teraz jeszcze na przykład, powiedzmy do naszego kraju, naszych sąsiadów, czyli do Czech, też możemy przyjechać pociągiem. Możemy przyjechać pociągiem do Cieszyna na stację w Polsce, przejść około kilometra do czeskiego Cieszyna, wsiąść w pociąg i dojechać do miejscowości Hradek. Tutaj też dopowiem, że jest to teren zamieszkały przez sporą mniejszość polską, więc będziemy mieli tam też dwujęzyczne nazwy miejscowości. Czyli będzie Hradek i będzie też Grudek. Więc dojeżdżamy do tego Hradka i idziemy w stronę szczytu, który się nazywa Filipka. I na Filipce, oprócz ładnych widoków, jest też punkt gastronomiczny, takie małe schronisko, gdzie możemy sobie coś zjeść, spróbować na przykład knedlików czeskich i potem z Filipki zejść innym szlakiem do Nawsia. Nawsia, to jest też miejscowość, gdzie jest stacja kolejowa. Co ciekawego jest na Filipce, oprócz tej małej restauracji, bywają tam takie dosyć egzotyczne zwierzęta, mianowicie jaki, i też widziałem kilka razy mangalice. Co to jest mangalica? Mangalica to jest świnia hodowlana, która ma futro, czy też, jak to bym powiedzieć, wełnę jak owca.
12: Smakosze wiedzą, co to mangalica.
18: Także ona pochodzi z Węgier. Tam jest troszeczkę cieplejszy klimat i jest cieplej niż u nas, więc te hodowlane świnie nie są zapędzane podczas zimy normalnie do pomieszczeń, tak jak u nas, do obór, tylko sobie mieszkają na wolnym powietrzu, no ale żeby im tak bardzo zimno nie było, to mają właśnie to futerko. Jak pierwszy raz zobaczyłem, to można powiedzieć, że widok jest dosyć ciekawy, bo to normalna świnia z taką owczą wełną białą kręconą.
12: Ni to świnia, ni to owca.
18: Dokładnie.
12: A zauważyłeś, że znowu schodzimy na tematy kulinarne, więc co dobrego na tej Filipce? I od razu zapytam, czy przy okazji, bo cały czas podróżujesz, coś dobrego gdzieś tutaj w Beskidach się pojawiło, jakaś nowa miejscóweczka, jakaś niezapomniana jagodzianeczka, albo nie wiem, żurek, cokolwiek.
18: Jeżeli chodzi o jagodzianki, to jest takie jedno miejsce kultowe, to jest schronisko na hali Boraczej i tam są ponoć najlepsze jagodzianki, zresztą kogo bym nie zapytał, kogo byś nie zapytała, to pewnie jak ktoś tam jadł jagodziankę i miał porównanie z innymi, to może to potwierdzić. Hala Boracza to z kolei jest niedaleko Węgierskiej Górki, więc musielibyśmy sobie dojechać pociągiem bądź samochodem, to już zależy od naszych turystów. I przejść, to nie jest jakiś bardzo trudny szlak, do schroniska na hali Boraczej.
12: Dziś od Brennej po halę Boraczą, od utopców po jagodzianki, propozycje Tomasza Biernata, który jest przewodnikiem górskim, ale też jest prezesem PTTK w Katowicach.
14: Ekologia na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Nasza ulubiona pszczelarka Ula Mazurowska, która prowadzi pasiekę w Bytomiu Szambierkach, za chwilę obali pewne mity. Po pierwsze, jak to jest z tymi złowieszczymi informacjami, które słyszymy? Chodzi o to, że pszczół jest coraz mniej, że ludzkość jest zagrożona. No i drugi temat, czy miejsce pszczół w mieście to jest na pewno dobre miejsce?
19: Rzeczywiście jest mowa o tym, że pszczół jest coraz mniej, trzeba je chronić. Tylko to nie dotyczy pszczoły miodnej. To dotyczy dzikich zapylaczy, które rzeczywiście w momencie, kiedy my likwidujemy elementy środowiska naturalnego, tam gdzie one mogłyby znaleźć pożywienie, no to automatycznie one mają mniejsze szanse. Natomiast pszczołę miodną, jak każde zwierzę hodowlane, pszczelarz karmi, przynajmniej powinien karmić raz na jakiś czas, czyli zazwyczaj tyle, ile miodu zabierze, tyle powinien pokarmu na zimę tym pszczołom przygotować. Natomiast no, miasto rzeczywiście jest takie szczęśliwe dla pszczół miodnych.
15: Każde miasto?
19: Tak, każde miasto, bo Warszawa jest prekursorem w ogóle pszczelarstwa miejskiego w Polsce.
15: Katowice, jak już tak rozmawiamy o stolicach.
19: Tak, Katowice również. Kilka wysokościowców dalej. Masz pasiekę na dachu, tutaj masz przy muzeum też jest pasieka, więc w Katowicach jest też bardzo dużo pasiek.
15: Pszczoły w mieście czują się dobrze.
19: Tak, pszczoły w mieście czują się dobrze, bo po prostu tutaj jest co jeść. Bo o ile na wsi poszło w stronę monokultur, a w mieście nie ma czegoś takiego. W mieście cały czas coś kwitnie. Jak nie kwitnie wierzba na wiosnę, to potem kwitnie akacja, a potem ktoś sobie hoduje na przykład, nie wiem, zioła na balkonie i zapomni uszczykiwać czubki, więc mu na przykład bazylia pięknie zakwitnie, bazylia jest bardzo.
15: Pszczoła korzysta.
19: Oczywiście, pszczoła korzysta. I w związku z tym generalnie każde miasto, no, według mojej filozofii, należy traktować jako taki duży ogród, z którego pszczoły korzystają.
15: I Bytom tak jest, jak rozumiem.
19: Tak, jak najbardziej. Bytom jest wbrew pozorom bardzo zielonym miastem. W sumie dotyka do lasu, jest bardzo dużo ogrodów działkowych, więc naprawdę pszczoły mają tam, gdzie żyć.
15: A jeśli chodzi w ogóle o miasta, jak już tak rozmawiamy o miastach różnych, mamy tutaj jakieś takie, nie wiem, idealne miasto dla pszczół w regionie, czy to tak wszystkie miasta?
19: Ja myślę, że wszystkie miasta są okej. Niektóre miasta mają taką świadomą politykę jakby funkcjonowania pszczół w mieście, bo jest coś takiego w każdym mieście w zasadzie jak regulamin porządku. No i tam jest zawsze informacja o zwierzętach hodowlanych, więc te takie bardziej świadome miasta wyodrębniły pszczołę z tych zwierząt hodowlanych, żeby nie traktować jej tak samo jak na przykład, nie wiem, fermy drobiu czy jakieś obory.
15: Pszczoły mają się świetnie we wszystkich miastach, z tego wniosek. My spokojnie możemy ten miód
19: jeść. Tak. Były badania robione, nawet nasz Uniwersytet Śląski robił. Generalnie można wysłać, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości, miód do laboratorium, sprawdzą zanieczyszczenia, określą.
15: Miód, który kupiliśmy.
19: Tak, który kupiliśmy. Generalnie tak jest, że to pszczoła jest tym filtrem zanieczyszczeń. Więc, bo to ona zbiera nektar. Jeżeli nektar jest zanieczyszczony, no to ta pszczoła nie przeżyje po prostu.
12: A jaki jest ten twój rytm życia? Mówię tutaj o życiu pszczelarza w lecie czy wiosną, pewnie pracy jest więcej, a zima, jesień, co wtedy się dzieje?
19: No zima to jest taki okres remontowo-budowlany. Wtedy sobie szykujesz ramki do wymiany na przyszły rok, wtedy sobie przetapiasz wosk na przykład, robisz świece, wtedy właśnie na przykład jest czas na przeglądanie notatek z pasieki, jeżeli ktoś takie notatki robi.
15: A ty robisz?
19: Jak pamiętam.
15: Aha.
19: Znaczy szukam cały czas idealnego rozwiązania, które będzie, bo to rzeczywiście pomaga, jeżeli się ma więcej niż tam powiedzmy 4 ule, gdzie na jakim etapie jest, jaki jest rozwój danej rodziny, co trzeba zrobić, co trzeba przywieźć, no to rzeczywiście takie, wiesz, notatki to wtedy się przydają. Natomiast kartka i długopis nie jest dobrym rozwiązaniem, bo zazwyczaj właśnie tak jak się śmieje, te ręce, o czym nikt nie myśli, są lepkie, brudne i w ogóle, i ani długopisów w tym nie da się dobrze trzymać, ani na tej kartce też dobrze pisać.
15: Czyli nadrabiasz różne takie zaległości, można powiedzieć, w zimie, tak?
19: Normalne przygotowanie.
15: Rytmy.
19: Rytm, tak, bo na przykład jak przyjdzie ci ten okres kwietnia, maja, kiedy jest największy rozwój rodziny, kiedy tam w zasadzie w tej pasiece to powinnaś być co 5 dni, no to nie masz po prostu czasu, żeby jeszcze w tym momencie odrutować ramki, albo coś tam, nie wiem, zbijać te ramki. Mhm. Też musisz z wyprzedzeniem pomyśleć o kupnie na przykład syropu na zimę, bo potem się okaże, że wszyscy w październiku przypomnieli sobie, że te pszczoły trzeba nakarmić i tego syropu nigdzie nie ma. No to po prostu jest taki cały cykl roku pszczelarza jest jakoś tak uporządkowany.
12: Przed momentem Ula Mazurowska opowiadała o tym, jak wygląda kalendarz pszczelarza. Wiemy już, że bardzo pracowita jest wiosna, że pracowite jest lato. Troszkę lenistwa wkrada się jesienią czy zimą, ale no wniosek jest taki, że do tej pracy z pszczołami trzeba się jednak przygotowywać przez cały rok. Ula Mazurowska prowadzi w Bytomiu Szombierkach pasiekę i udziela się w internecie. Ciekawostki z życia pszczół znajdziemy na przykład na uleuli.pl, ale także na instagramowym koncie Uli, gdzie mnóstwo filmów, mnóstwo zdjęć i ciekawostek oczywiście z życia pszczół.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Rozmawiamy z Tomaszem Biernatem, przewodnikiem górskim, prezesem PTTK w Katowicach. Rozmawiamy o różnych ciekawych miejscach w regionie. Wybieramy się wspólnie w góry, górki, góreczki.
18: Górka Bucze jest koło Górek Wielkich. Jest to niewielka góreczka, bo ma tam 300 ileś metrów wysokości. Ten szlak się w ogóle nazywa szlakiem Kamyka. Jest to związane z Aleksandrem Kamińskim, który napisał Kamienie na szaniec.
12: Za chwilę o bardzo interesującym, nieodkrytym miejscu, ale wcześniej i przypomnimy sobie o pewnych zasadach obowiązujących na szlaku. Aleksandra Brodziak, zapraszam. Rozmowa z Tomaszem Biernatem już teraz.
14: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
18: Rozmawialiśmy o tym, gdzie się z psem można wybrać, więc jeżeli pójdziemy w górach, w lesie z psem, no to przepisy mówią wyraźnie, że taki pies powinien być na smyczy cały czas. To jest jedna rzecz. Mało tego, jeżeli to będzie rezerwat przyrody, no to ten pies tam wejścia nie ma, tak?
12: Ale do żadnego?
18: Do większości, tak?
12: To, bo trzeba, gdzieś coś...
18: to trzeba sprawdzać, właśnie. Tak? Bo na przykład Barania Góra, jeżeli byśmy chcieli iść z psem szlakiem Białej Wisełki czy Czarnej Wisełki, no niestety to odpada, tak? Można zapłacić mandat. No zresztą to jest zrozumiałe, tam jest najważniejsza ta przyroda, która tą przyrodę chronimy, tak? A nie no, pieski, które by sobie tam mogły troszeczkę zaburzyć ten cały układ. Także może propozycja taka, żeby wybrać się z pieskiem, niekoniecznie w góry. Mianowicie mamy coś takiego tutaj jak w okolicach Żor, w okolicach Orzesza i to jest nazwane po jeziorzem Palowickim. Wydobywano tam kiedyś rudę taką darniową, ubogą w rudy żelaza. Zresztą istniała tam też huta. No i pozostałością tych wyrobisk są stawy. I tych stawów jest bardzo, bardzo dużo. Jak teraz popatrzymy tutaj na mapę, to w zasadzie te stawy się ciągną na dosyć długim terenie i jest tu bardzo dużo ścieżek. Więc można sobie tutaj przyjechać i na pewno parę godzin pochodzić i tutaj na pewno też można wziąć pieska, który się tutaj wybiega, a być może też skorzysta z kąpieli. Jest też pozostałość dawnej huty, to jest taka wieża gichtowa, to się nazywa, tej huty Waleska, bo tak ta huta się nazywała. No i to jest taki, powiedzmy, że zabytek postindustrialny, który będzie dodatkowym taką atrakcją.
12: Muszę zapytać o koty. Widziałam w social mediach, że są specjalne plecaki na kota i że ludzie z tymi kotami faktycznie gdzieś się czasami wybiorą. Wy też macie kota. Nie wiem, zabierasz kota na wycieczki i w ogóle teraz pytam ciebie jako przewodnika, którym też jesteś. Czy zdarza ci się widzieć kogoś z plecakiem, a w plecaku kot?
18: Nie widziałam jeszcze. W górach, przyznam szczerze. W schroniskach często, ale to są koty takie zadomowione, które sobie gdzieś tam żyją i korzystają i przychodzą i się albo przytulają, albo się łaszą, albo właśnie przychodzą, żeby coś zjeść. Wiem, że są takie plecaki, bo gdzieś tam na pewno mi to wpadło, ale nie w górach. No, wędrówka z kotem, trzeba by takiego kota przyzwyczajać od małego, bo nasz kot jest raczej kotem domowym. Wyjście z nim do weterynarza to jest już dla niego bardzo duży stres i każde wyjście gdziekolwiek byłoby też takim stresem. Więc jeżeli chcemy z kotem wychodzić, to musimy pamiętać, żeby przyzwyczajać go do tego od małego.
12: Wracamy do naszych wycieczek, bo coś jeszcze mamy, prawda?
18: To jest taki rezerwat, ścieżka przyrodnicza w Rachowicach. To jest za Gliwicami, Sośnicowice. I to nie jest jakiś bardzo duży teren, bo raptem ta ścieżka ma tam około 1,5 kilometra, ale fajny teren z mostkami drewnianymi, z takimi pomostami wśród drzew. Myślę, że na jakiś krótki spacer z małym dzieckiem jak najbardziej, jeżeli ktoś mieszka niedaleko. Także polecam też takie miejsce.
12: Kilka propozycji padło, a teraz czas na wyzwania, na takie wyzwania, zadania przygotowane właśnie przez PTTK.
18: Staramy się jakoś tak zachęcić turystów, że wprowadzamy, powiedzmy, kilka wycieczek czy kilkanaście wycieczek w roku. No i wiąże się z tym też jakiś projekt, no żeby też turyści dorośli, ale nie tylko, mieli satysfakcję, że przeszli, powiedzmy, jakąś grań albo zdobyli jakąś określoną ilość szczytów. Wcześniej wprowadziliśmy koronę województwa śląskiego. Jest to projekt, który no w tej chwili prawie 1500 osób uczestniczy w tym projekcie, także całkiem sporo. Cały czas oczywiście też weryfikujemy na bieżąco górską oznakę turystyczną, która ma swoje 90 już lat przeszło. No i co ciekawe, te nowe projekty też zyskują popularność.

0: najbardziej popularnych, ale żeby odnaleźć też inne, mniejsze szczyty, na które w zasadzie bardzo rzadko się trafia. Jest tych szczytów 150, także jest to plan na długie lata, chociaż pewnie znajdą się tacy, którzy zrobią to w rok albo dwa. No i oznaka ma 3 stopnie. Każdy sobie wybiera, jakie szczyty zdobywa, na brązową oznakę, srebrną i złotą. Tak to wygląda. No i to są naprawdę bardzo ciekawe szczyty. Zresztą tutaj za chwilę pokażę, bo też na mapie mam taki jeden, który też mogę zaproponować.
1: Ale tutaj gdzieś?
0: Tutaj też gdzieś niedaleko, mianowicie to jest Pogórze Śląskie. I ta górka się nazywa Bucze. Górka Bucze jest koło Górek Wielkich. Jest to niewielka góreczka, bo ma tam 300 ileś metrów wysokości. Zaczyna się ten szlak, który na nią prowadzi. Ten szlak się w ogóle nazywa szlakiem Kamyka. Jest to związane z Aleksandrem Kamińskim, który napisał książkę Kamienie na szaniec. Mało osób wie, że w Górkach Wielkich w dwudziestoleciu międzywojennym, a w zasadzie już w drugiej połowie lat 30. powstał ośrodek harcerski. I tam w 39 roku i bodajże w 38 również przebywali tacy harcerze, których znamy z książki Kamienie na szaniec, czyli Alek, Zośka i Rudy. Oni tam byli. Ten ośrodek w dalszym ciągu istnieje, tylko jest bardzo zaniedbany. Ja wiele lat temu starałem się, żeby został wpisany na listę zabytków województwa śląskiego, bo nie był.
1: A teraz?
0: W 2019 roku został wpisany, natomiast gmina Brenna nie ma pieniędzy, żeby to odrestaurować, odremontować. To są 3 duże budynki. To jest budynek ogólny, budynek kursów i budynek zuchów. Projektantem tych budynków był taki architekt Aleksander Laszczka, no, który projektował w stylu modernistycznym, bo to wtedy było zresztą sporo też w Katowicach powstawało tej moderny. Potem wojna przyszła, po wojnie coś tam się działo, ale w zasadzie od wielu, wielu lat to stoi puste i niestety niszczeje. Idąc sobie tym szlakiem właśnie na Bucze, tym szlakiem Kamyka, można sobie zobaczyć to, jak to wygląda, oczywiście nie wchodząc do środka. No i z tego, co wiem, poszukuje się inwestora, który by to kupił, no i żeby coś z tym zrobił, tak? Oczywiście mając też tego konserwatora zabytków, który będzie tego strzegł, żeby to zachowało ten pierwotny, modernistyczny kształt.
1: Na mniej znane, mniej oczywiste szlaki zapraszał Tomasz Biernat, przewodnik górski i prezes PTTK w Katowicach.
2: To warto wiedzieć.
1: A teraz świetnie znany gość naszego programu, Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Porozmawiamy o marzeniach fundacji i o tym, co udało się zrobić w ciągu ostatnich 20 już lat. Będzie m.in. o alpakach na szpitalnych oddziałach.
3: Moje osobiste takie marzenie jest takie, żeby takie organizacje jak nasza nie były potrzebne. Tak po prostu, żeby w momencie, kiedy zachoruje dziecko, system był na tyle wydolny, że będzie w stanie przejąć pewne działania i ucząc się od organizacji pozarządowych, zaopiekowywać dzieci i rodziców na różnych etapach, bo myślę sobie, że tak to powinno de facto działać. Czy zadziała, czy nie zadziała, ja się cieszę z tego, że
1: widzisz
3: jak...
1: progres na pewno,
3: widzę
1: tak?
3: progres, mhm. widzę progres w podejściu lekarzy, w nastawieniu na potrzeby dziecka, to widać na przykład, gdzie naszych remontów, bo myśmy przeprowadzili kilkanaście remontów oddziałów szpitalnych na terenie Śląska. I teraz, jak na przykład powstawało centrum w Zabrzu, to tam już jest ten budynek był projektowany z uwzględnieniem takich rzeczy, czyli ta świetlica już nie miała 5 metrów kwadratowych, jak w innych oddziałach szpitalnych, albo nie było jej wcale, bo w Zabrzu 20 lat temu to był budynek pobiurowy, gdzie się wchodziło na onkologię i na ścianach były bałozerie. Nie było żadnej sali, gdzie dzieci mogłyby odrobić lekcje, porysować cokolwiek, zrobić cokolwiek. Psycholog, który musiał wejść do sali, gdzie są inni pacjenci, rodzice i nagle usiąść na łóżku i próbować rozmawiać z nastoletnim pacjentem. To się nie miało prawa tak naprawdę udawać w takich warunkach. Więc w momencie, kiedy przeprowadzaliśmy remonty w Zabrzu, w Chorzowie, zresztą już na nieocenionym oddziale, ale w Katowicach, to czy w Rzeszowie, staraliśmy się tak zmodernizować tą przestrzeń, żeby te najważniejsze właśnie potrzeby były zaspokojone. Ostatnio nasz remont zresztą w Katowicach był taki, że zadbaliśmy nawet o pomieszczenie do rozmowy rodzica z lekarzem. który musi przekazać najtrudniejsze informacje. Do tej pory się działo to na korytarzu albo w gabinecie doktora, jeżeli miał na to przestrzeń i możliwość. I to tak idąc właśnie całą tą ścieżką różnych potrzeb, czy sala do rehabilitacji, no bo ile można zrobić na łóżku szpitalnym? No musi być ta salka, gdzie są materace, gdzie są piłki, można jakkolwiek z dzieckiem poćwiczyć.

0: uczyć. Myślę sobie, że po tych 20 latach i też działania nie tylko naszej organizacji, ale też innych organizacji w Polsce, bo przy każdym z ośrodków działają jakieś stowarzyszenia i fundacje, personel medyczny i system też już widzi, o co trzeba zadbać i teraz kolejne oddziały czy ośrodki, które są budowane albo remontowane, widzimy już tą różnicę,
1: czyli
0: że
1: jest łatwiej.
0: Jest łatwiej, uwzględniane są też te inne potrzeby, nie tylko stricte medyczne.
1: Czy to jest tak, że gdzieś podpatrywaliście, że nie wiem, no są takie, a nie inne warunki, których u nas brakuje? Czy to, co się udało zrobić, to jest kwestia po prostu waszych obserwacji wyłącznie tutaj? Czy była jakaś podpowiedź, jakieś rozwiązania z zewnątrz, gdzieś tam przekazywane? Współpracujecie może z jakąś organizacją podobną?
0: Współpracujemy, bo uważamy, że nie ma sensu wyważać drzwi, które czasami są już otwarte i warto się uczyć od tych, co już pewne rzeczy zrobili, albo zrobili to na większą skalę. My jesteśmy od kilku już ładnych lat członkiem CCA Europe. To jest organizacja międzynarodowa zrzeszająca wszystkie stowarzyszenia, fundacje działające na rzecz dzieci onkologicznych na całym świecie. Bierzemy udział na bieżąco w spotkaniach roboczych, warsztatach, ale między innymi dzięki temu mieliśmy też możliwość pojechania i zobaczenia, jak funkcjonują szpitale, na przykład w Stanach Zjednoczonych. Zostaliśmy też zaproszeni do współpracy z Fundacją St. Jude, która prowadzi na najważniejsze i największe szpitale w Stanach Zjednoczonych, prywatne. Była możliwość zobaczenia, jak taki szpital został zaprojektowany, jak funkcjonuje z całym zapleczem, tak więc no, wyjazd tam też otwierał nam oczy i możliwości. Też robiliśmy takie wyjazdy w Europie, jeśli chodzi o właśnie porównywanie i ta współpraca temu służy, żeby się przyglądać temu, co, gdzie, na jakim etapie jest realizowane, żebyśmy tutaj uwspólniali, bo to, co jest fajnym trendem i bardzo dobrym trendem, to, że standaryzuje się opiekę pediatryczną, onkologiczną w Europie i na świecie. Czyli wszystkie stowarzyszenia i lekarze też dążą do tego, żeby ujednolicić protokoły leczenia, czy to dziecko jest leczone w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, czy w innych częściach świata. Widzieliśmy takie szpitale marzeń, powiem szczerze, no robią ogromne wrażenie.
1: Czyli jeszcze coś przed nami, tak?
0: Myślę, że jeszcze dużo przed nami, bo tak jak robiliśmy rewolucję, my na przykład wprowadzaliśmy alpaki na oddziały szpitalne, co było ogromnym poruszeniem i też precedensem, bo okazuje się, że zrobiliśmy to znowu jako jedni z pierwszych. Ale tak, bardzo dużo jest pomysłów na wnoszenie takiej naturalności w przestrzeń szpitalną, czyli wszelkiego rodzaju kontakt z naturą, przyjazdą, żeby te szpitale nie były pozbawione jakichś ogrodów, jakichś miejsc zielonych, do których można wyjść i po prostu zobaczyć kawałek świata.
1: Ja jestem na tym etapie, że kwiatka do szpitala to nie bardzo, nie?
0: Kwiatka do szpitala nie można.
1: Mhm. Więc... A gdzie indziej można? Na amerykańskich filmach widziałam, że można.
0: Można, więc wszystko kwestia zabezpieczenia i podejścia. No owszem, jest to jakieś tam ryzyko, ale myślę sobie stworzenie takiego miejsca, gdzie pacjent może wyjść i usiąść na ławce, gdzie jest zielono, gdzie słychać ptaki, widać kawałek nieba, to też są takie momenty bezcenne w trakcie tej izolacji szpitalnej. Kontakt ze zwierzętami, no ja się ogromnie cieszę, bo my wprowadziliśmy dogoterapię na oddziałach onkologii dziecięcej i to jest coś, co było nie do pomyślenia. Cieszy mnie ta zmiana podejścia, też widzimy, czy w pokoleniu tych lekarzy, pielęgniarek, że jest duża większa elastyczność, duża większa wyrozumiałość i widzenie tych wszystkich plusów i korzyści niż tylko ryzyk i zagrożeń.
1: Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka mówiła o tym, jak w ciągu ostatnich 20 lat zmieniły się realia na oddziałach szpitalnych, także dzięki Iskierce. Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, wspiera też rodziców chorych dzieci.

0: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
1: Netto przedstawia.
2: Ale akcja kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
5: Każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
6: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
7: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen.
8: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie. Meloradio Śląsk. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: W naszym magazynie zajrzymy do teatru, ale od kulis. Porozmawiamy o aktorstwie, a dokładniej o warsztatach aktorskich. Czym są i co dają? Czy w każdym z nas jest odrobina aktora? No i jak zacząć przygodę za sceną? Już za chwilę ciekawi goście i tematy. Magda Tkaczyk, zapraszam. Wprowadzamy modę na teatr. Tak, o Teatrze Żelaznym w Katowicach mówią jego twórcy. Placówka powstała w 2011 roku i jest prowadzona przez małżeństwo Martę Marzęcką-Wiśniewską i Piotra Wiśniewskiego. Teatr Żelazny zajmuje się edukacją teatralną, prowadząc całoroczne warsztaty aktorskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Jak wygląda praca podczas takich zajęć? O tym rozmawiam z dyrektor Teatru Żelaznego Martą Marzęcką-Wiśniewską.
13: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
12: Czym są warsztaty teatralne w Teatrze Żelaznym?
14: Z roku na rok tych grup przybywało i dalej przybywa. Myślę, że każda grupa przychodzi trochę po to samo, a troszeczkę po co innego. Ja się spodziewałam, że przyjdą i uczestnikami będą osoby, które są na przykład tuż po maturze, które chcą związać jednak swoją przyszłość faktycznie ze sceną teatralną, którzy myślą o tym, żeby aktorstwem zajmować się zawodowo. O jakże się pomyliłam, bo na 12-osobową grupę to był taki jeden rodzynek, który faktycznie gdzieś tam o tym myśli, a całe gro, cała reszta to były osoby między 35, 50, 60 rokiem życia, które są już ustatkowane, które są już osadzone życiowo, zawodowo. One już jakby tutaj nie planują zmiany żadnego zawodu, nie planują zmiany swojego życia, ale z jakiegoś powodu te nowe kompetencje, te umiejętności aktorskie i w ogóle praca na scenie jest im potrzebna, bo niestety od dzieciństwa jesteśmy zawsze tłamszeni. Przy odpowiedziach w szkole nie ruszaj się, ruki pasz wam, nie odzywaj się, dzieci ryby głosu nie mają i niestety te wszystkie rzeczy, gdzie kiedyś byliśmy gaszeni, jakieś wspomnienia właśnie z lat młodzieńczych, które nas gdzieś po prostu pozamykały i dzisiaj się boimy, nagle to przychodzi do głosu i nagle widzą ludzie, że mogą to jakoś w sobie przewalczyć, że to wyjście z własnej strefy komfortu potrafi w nich przełamać fantastyczne rzeczy. No i po to przychodzą. Kiedyś zapytałam jedną uczestniczkę po roku pracy, co czuje w sobie innego, co miałoby jej dać te warsztaty. No i odpowiedziała mi takim przykładem, że kiedyś, gdy miała na przykład umówiona ze znajomymi w jakiejś restauracji i przychodziła spóźniona, to cichutko sobie siadała na swoje miejsce. które było wolne, a teraz, gdy przychodzi, gdy miałabyś spóźnić, to z wielkim tupem mówi po prostu siemano, jestem, więc to jest to, że faktycznie dziewczyna już uwierzyła w siebie, nie skrada się, lubi ludzi, lubi swój głos, lubi kontakt przede wszystkim z innymi i się tego nie boi.
12: Trudno jest stanąć na scenie?
14: Nie wiem, każdy będzie przeżywał to inaczej, bo też są osoby, które na przykład są jakby, no, chcę powiedzieć, niespełnionymi aktorami. Trochę tak, że mieli taką możliwość albo takie plany, ale coś się nie udało, rodzice nie pozwolili, nie było wsparcia, więc dla nich to jest absolutne pragnienie, żeby wreszcie tam stanąć i im będzie dużo łatwiej. Ktoś, kto faktycznie buduje dopiero tę pewność siebie, jemu to przyjdzie troszeczkę z oporem, ale z drugiej strony ten program naszych warsztatów jest tak budowany, że na wszystko jest czas, na wszystko jest miejsce, to się rozwija pomalutku, oswajanie z tą sceną, oswajanie z graniem z drugim człowiekiem, z rekwizytem, ze scenami, z emocjami, które musimy na scenie pokazać, to wszystko się tak płynnie przeradza jedno w drugie, że kiedy już przychodzi do tego ostatecznego pokazu, bo po roku pracy faktycznie jest spektakl, który powstawał w tym czasie, no są niezmiernie szczęśliwi. Owacje, kwiaty, wsparcie najbliższych, którzy są wtedy na widowni, to jaka ilość adrenaliny się wytwarza w tych ludziach, jak się uzależniają od słyszenia oklasków w swoją stronę, jest naprawdę wspaniałe. I to jest coś, co już z nimi zostanie zawsze. Jedni to kontynuują i chcą tego jeszcze więcej. Mamy przykłady osób, które tak bardzo to pokochały, że mając świadomość tego, że nie zostaną może zawodowymi aktorami pracującymi w teatrach, ale jednak w tym aktorstwem, że tak powiem, chcą się bawić. Więc jeżdżą sobie cały czas na castingi do Warszawy, do różnych paradokumentów, do różnych reklam i ja widzę, że te osoby faktycznie poświęcają się temu i oni mają wyniki, oni są brani do różnych produktów, a to do jakiejś etiudy studenckiej, a to gdzieś tam i cały czas mogą sobie rozwijać ten warsztat i po prostu się realizować w tym temacie.
12: Czego uczą się te osoby na tych warsztatach? Jaką wiedzę dostają? Mówię o tej wiedzy takiej praktycznej.
14: Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 3 godziny. I tutaj każdy instruktor dzieli sobie taki blok 3-godzinny na różne sekcje, które są aktorowi potrzebne. Od pracy nad własnym głosem, nad dykcją, wymową poprawną, przez pracę nad ciałem, świadomością ciała, pracę nad własnymi emocjami. To jest chyba najbardziej kluczowe, bo to o to w aktorstwie chodzi, żeby umieć się podzielić emocją, która nie jest udawana, która jest prawdziwa. Przeżyj na scenie to i podziel się z tym z widzem. Więc tu jest naprawdę cały przekrój tego wszystkiego, co się uczymy w szkołach aktorskich, tylko że w pigułce.
12: Kogo łatwiej nauczyć? Takiego młodego człowieka, czy te starsze osoby? Kto jest taki bardziej elastyczny?
14: No myślę, że dzieciom będzie tutaj łatwiej, bo jednak dużo ćwiczeń, dużo zadań są okute w formę zabawy. Więc one nawet nie czują tego, jak bardzo się otwierają, jak bardzo im to wiele daje, jak bardzo to jest nauka tego, jak być ze sobą, jak się nie wstydzić, jak wyjść, jak mieć dystans do siebie, jak umieć się wygłupić i zrobić sobie z tego po prostu żart. My też bardzo dbamy o to, żeby grupa, która się zawiązuje, która się integruje, nie traktowała siebie wzajemnie na zasadach oceniania wzajemnego, zwracania uwagi, wytykania błędów, tylko jesteśmy tutaj po to, żeby się wygłupiać, żeby popełniać błędy i każdy, kto ma odwagę wyjść, co zrobi, dostaje wielkie oklaski i brawa od całej grupy. W przypadku dorosłych przez to, że jesteśmy właśnie już pozamykani wieloma sytuacjami, które nas w życiu dopadły, to już jest na pewno dużo trudniej, ale też dla mnie osobiście jest to dużo bardziej ekscytujące jako dla instruktorki, że ja widzę, jak te osoby się otwierają, ja widzę, jak oni stają się swobodniejsi.
12: Przychodzą do Was na warsztaty różne osoby.
14: Przekrój zawodowy jest absolutnie szeroki. Nie ma żadnych ograniczeń, ani zawodowych, ani jeżeli chodzi o umiejętności, ani wiekowych, bo też czasami ja miałam uczestniczkę w grupie, już dziewczyna po 70 i miała duże obawy i pamiętam jej pierwszy telefon, jakie są ograniczenia wiekowe. Jak usłyszała, że nie ma żadnych, no to się bardzo ucieszyła, od razu się zapisała i chodzi już chyba 3 rok do nas i jest absolutnie fantastyczna.
12: Przychodzą w zasadzie każdy z innym doświadczeniem życiowym, ale na scenie oni stają się równi.
14: Absolutnie, bo wszyscy zaczęli z tego samego miejsca. Dla nich to wszystko, czego się uczą, jest rzeczą nową, więc nikt nie bryluje we własnej kategorii zawodowej, bo ma jakąś wiedzę, tylko oni dokładnie nie wiedzą nic. I to jest fantastyczne, że to zrównanie ich poziomu też pomaga im raz, że się zintegrować i sobie zaufać, że oni, my wszyscy jadą na jednym wózku, ale też wszyscy gramy do jednej bramki. Nam wszystkim zależy, żeby spektakl był dobry, żeby emocje były prawdziwe, więc też uczymy ich sposobu pracy ze sobą, bo też jest coś takiego w teatrze zawodowym jak najbardziej, że aktor, aktorowie, jak miałby zwrócić uwagę o coś tam na scenie, jakieś wykonywanie jakiejś sceny pracy, emocji, no to może pójść taka lekka obraza. Dlaczego? Bo aktor dla aktora na scenie nie jest autorytetem. Jest nim reżyser. I dokładnie to samo dotyczy amatorów. Oni też już łapią pewne rzeczy. Oni widzą, co było sceniczne, co było niesceniczne. Czy to było przede wszystkim prawdą, bo nie trzeba być ekspertem teatralnym, żeby ocenić, czy ja komuś wierzę, kto gra na scenie, czy nie. Albo mnie przekonujesz i ci wierzę, albo widzę, że no kłamiesz. Po prostu. Aktor czuje, kiedy kłamie.
1: Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że ten teatr otwiera. Otwiera po prostu ludzi, otwiera emocje.
14: Zdecydowanie tak. No od tego teatr jest tak naprawdę. Żeby trochę też i wychodzić z tej swojej strefy komfortu. Mówię tutaj o pracy takiej warsztatowej. Ale otwiera przede wszystkim emocjonalność człowieka. Otwarcie na tego drugiego. I to, że możemy pokazać swoją prawdziwą radość, swój prawdziwy smutek, to jest pewna droga do przebycia. I nagle wyżycie się daje ludziom bardzo duże oczyszczenie. Wiele osób, bardzo wiele, mówi również z naszych uczestników o tym, że jest to dla nich forma terapii. A w momencie, kiedy mają w tym bezpiecznym środowisku, kiedy wszyscy są na tym jednym wózku i tak samo nic nie wiedzą i tak samo mają eksperymentować na rzeczach, których nie znają i nagle się mają pootwierać, nie ma wstydu, jest tylko pewność, że jestem w miejscu bezpiecznym i mogę sobie na to pozwolić. Więc to jest przepiękna obserwacja tych ludzi.
1: Ile osób przeszkoliliście już od początku tych warsztatów, które zaczęliście organizować?
14: Trudno mi określić w liczbach, ale no to w setki to na pewno. W setki to na pewno. Myślę, że powyżej 1000 by się tutaj spokojnie znalazło tyle osób. Tym bardziej, że też no, aktualnie około 200 osób rocznie do nas chodzi na regularne warsztaty. Grupy wiekowe i młodzież, i dorośli, i dzieci. Jeszcze po raz pierwszy otwieramy grupy dla malutkich bambli, czyli dzieci w wieku od 6 do 8 lat. Więc jeszcze nam się ta grupa wiekowa dodatkowa pojawiła. No i jeszcze oczywiście są półkolonie letnie aktorskie, przez całe lato, przez całe też ferie zimowe, więc to faktycznie stwarza, że około 400 osób rocznie aktualnie u nas te warsztaty kończy.
12: O warsztatach aktorskich mówiła dyrektor Teatru Żelaznego w Katowicach Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie są ciekawi goście i tematy. Teraz jedna z uczestniczek zajęć, Anna Wietrzyk. Z zawodu jest dziennikarzem, ale z wykształcenia teatrologiem. Teraz po warsztatach aktorem, amatorem.
13: Edukacja na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Skąd pomysł, by wziąć udział w tego typu warsztatach?
15: Z marzeń, dlatego że to były marzenia gdzieś z dzieciństwa, z młodości wczesnej. No i tak się jakoś wtedy nie powiodło. No to teraz taki powrót, myślę, że to jest spełnienie marzeń, na pewno. Sprawdzenie siebie, czy te marzenia mogłyby się kiedyś sprawdzić realnie, jak to jest tak naprawdę być na scenie. Mimo że wykonuję zawód, który pokazuje mnie, to i tak było to coś zupełnie innego.
12: A jak to jest na tej scenie?
15: Na scenie jest ciemno, bo na scenie nie widać, to znaczy jest jasno, ale jest ciemno w tym sensie, że nie widać publiczności i to jest bardzo fajne. To jest ta, tak to się ładnie tam nazywa, że jest ta rampa, są te światła i to jest magia, dlatego że to odcina. Odcina i tworzy zupełnie inny świat. I jak się już jest na scenie, mimo że godzinę wcześniej się jeszcze było na próbie, to na scenie jest zupełnie inaczej, kiedy się gra. Jest zupełnie inne pokłady energii, zupełnie inne pokłady wrażliwości, współpracy z innymi, zaufania, adrenaliny, która otwiera i wyciąga bardzo dużo czegoś, o czym chyba ja osobiście nie byłam przekonana, że mam. Tak przezabawne jest, dlatego że to jakby się nie oswaja. No wiadomo, no to nie jest, to jest od czasu do czasu, tylko to jest amatorsko bardzo, więc pewnie myślę, że z czasem można to oswoić, ale ta adrenalina jest fantastyczna.
12: A co jest najtrudniejsze w ogóle w takiej pracy warsztatowej i w takim przygotowywaniu tego spektaklu, powiedzmy dyplomowego, tak? Bo warsztaty kończą się spektaklem dyplomowym, takim kończącym naukę.
15: Nauka tekstu, bardzo trudna, bo było tego sporo i to nie jest tak, że się ma tylko swoje dialogi, ale trzeba jeszcze wiedzieć, kiedy wejść. To są czasami jedne zdania, jedno słowo do wtrącenia, więc trzeba ten tekst, a ten akurat nasz miał ponad 60 stron. To był folwark zwierzęcy. Tekst trzeba opanować. Nie, to nie jest proste. Ponadto trzeba sobie tę postać wymyślić. Jak ma mówić, jak się ma zachowywać, jak się ma zmieniać też w trakcie całego spektaklu. To jest bardzo trudne. Jak ma współgrać z innymi postaciami, tak trochę pokombinować, zobaczyć siebie z innej strony. No trzeba się zmierzyć z tym, że nie zawsze na tej scenie jesteśmy piękni, dobrze wyglądamy, po prostu gramy. No myślę, że tak, że to są takie, mnóstwo jest takich składowych, ale one trochę uzależniają.
12: A co ciebie najbardziej zaskoczyło?
15: To, że mimo, że jestem osobą, która pracuje no właśnie i z mikrofonem, i przed kamerą, to mimo wszystko na zajęciach warsztatowych na samym początku każde zadanie, każde ćwiczenie to jednak powodowało, że był jakiś taki niepokój w środku, że się odrobinę bałam, że to był taki wstyd do pokonania, że to była taka granica, którą trzeba przejść w kontakcie z drugą osobą, w zagraniu emocji, w pokazaniu emocji, w śmiechu, w płaczu, w zdenerwowaniu, też właśnie skonfrontowanie się z drugą osobą.
12: Czym jest teraz dla ciebie teatr? Bo podejrzewam, że po tych warsztatach zmieniło się postrzeganie teatru.
15: Teraz patrzę na to jak na hobby, które można realizować w życiu, jak na pasję. Coś, co było spełnieniem marzeń, co sprawia mi frajdę, przyjemność i co mnie jeszcze czegoś uczy.
12: Za kulisy teatru zabrała nas Anna Wietrzyk.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Tematy, które są ważne i ciekawe oraz goście, którzy już za chwilę opowiedzą nie tylko o swojej pracy, ale także pasji, z jaką wykonują swoje zadania. Magda Tkaczyk, zapraszam. Pies. Mówi się, że to najlepszy przyjaciel człowieka. Kot to z kolei wspaniały towarzysz. Tymczasem schroniska dla zwierząt są pełne tych czworonogów, które czekają na dom. O tym, jaka jest procedura adopcji zwierzaka i jak wygląda codzienność w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach, mówi jego kierownik Katarzyna Bortel.
13: Zwierzyniec na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Jak przygotować się do adopcji zwierząt?
16: To nie jest tak, że można przyjść do schroniska jak do sklepu i po prostu wybrać sobie pieska czy kotka, bo ma ładne oczy, czy podoba mi się i jest fajny, tylko trzeba przejść odpowiedni proces. Najpierw zapraszamy osoby chętne do adopcji, kota czy też pieska, żeby zaznajomiły się z naszymi opisami, które są na stronie www, na Facebooku wolontariatu, na Facebooku naszego schroniska, żeby w ogóle określić, jaki typ psa czy kota jest poszukiwany. Jeżeli chodzi o pieski, to rozmawiamy z osobą chętną do adopcji. Wypytujemy po prostu jaki tryb życia ta osoba prowadzi, czego oczekuje później od zwierzaka, szczególnie jeżeli chodzi o pieska. Czy to będzie bardziej pies aktywny, który będzie nam towarzyszył, nie wiem, w wycieczkach górskich, w jakimś bieganiu, dużo spacerów, czy raczej taki typ kanapowca. Jeżeli już piesek jeden czy drugi jest wybrany, to zapraszamy wtedy do nas do schroniska na taki spacer zapoznawczy. Wolontariusze nam bardzo w tym pomagają, umawiają się na spacery. To nie jest nic zobowiązującego. Zawsze można się wycofać, zawsze można powiedzieć, że to nie jest ten psiak albo jeszcze nie jestem gotowy. Natomiast podczas tego spaceru można już zaobserwować, jak piesek reaguje, jakie ma potrzeby. Dużo się wtedy rozmawia na temat karmienia, na temat żywienia, na temat opieki weterynaryjnej. Wszystkie informacje, jakie wolontariusze wiedzą po prostu na temat tego pieska, są przekazywane podczas właśnie spaceru. Czasami bywa tak, że wystarczy jeden spacer. Po prostu od razu jakby tutaj kliknie i od razu widać, że i pies się dobrze czuje i rodzina się z nim dobrze czuje. A czasami musimy tych spacerów mieć trochę więcej. Mamy też behawiorystę w schronisku, która oczywiście też w całym tym procesie nam pomaga. Jeżeli spacery już mamy jakby tutaj zrobione, to w tym momencie robimy wizytę przedadopcyjną w domu. I tutaj też wolontariusze nam bardzo, bardzo w tym pomagają, bo jeżdżą na te wizyty. Wtedy można zobaczyć, jak wygląda wygląda mieszkanie, dom, podpowiedzieć, co trzeba jeszcze zabezpieczyć, że trzeba jakieś kable schować, że jakieś rośliny niekoniecznie w tym miejscu, że niektóre są trujące. I robimy jeszcze te wizyty z naszymi psiakami dodatkowo. Pies, który wchodzi do nowego domu, przyszłego domu, z osobą, którą zna, z wolontariuszem, z którym chodził wcześniej na spacery, czuje się pewniej po prostu. Może sobie na spokojnie obwąchać wszystkie kąty, więc jak już później dojdzie do adopcji i przyjdzie do tego domu, to on już to pomieszczenie zna. On już zna tych ludzi, wie gdzie mniej więcej co jest i naprawdę to bardzo, bardzo ułatwia. Jak wszystko jest w porządku, to wtedy zapraszamy już po odbiór psiaka, podpisujemy umowę adopcyjną.
1: A jak to wygląda w przypadku kotów?
16: Mamy taką ankietę przygotowaną, gdzie mamy punkty do wypełnienia, czy w ogóle rodzina jest przygotowana na potrzeby kota. Potrzeby i na bezpieczeństwo, jakie trzeba zapewnić w domu. Kot naprawdę, jak zobaczy ptaszka, czy coś mu się spodoba, to potrafi przez taką małą szparkę się przecisnąć. Bardzo dużo kotów traci życie, jeżeli jest okno uchylne na przykład i ktoś myśli, że spokojnie kot nie wypadnie, wręcz przeciwnie. To jest olbrzymie zagrożenie dla kota, które się po prostu wieszają i łamią sobie kręgosłupy. Niestety, więc też uświadamiamy, dlaczego po prostu prosimy o to, żeby te okna były zabezpieczone, osiatkowane. Tych firm teraz i możliwości osiatkowania naprawdę jest dużo, to nie są jakieś olbrzymie koszty. Rozmawiamy oczywiście o wyżywieniu kota. Mamy też kociego behawiorystę, który też pomaga tutaj w tych pierwszych dniach po adopcji. No oczywiście już po tych wszystkich procesach adopcyjnych to staramy się utrzymywać kontakt przynajmniej na początku z tymi naszymi rodzinami adopcyjnymi. Prosimy o jakieś zdjęcia, o informacje. I też jeżeli by były jakiekolwiek problemy, to prosimy, żeby od razu się do nas zwracać z prośbą o pomoc, bo jeżeli na początku wyeliminujemy ten problem albo zaczniemy z nim pracować, on nie będzie narastał. Także no, staramy się to jakoś tak mądrze połapać wszystko.
1: Zwierzę przeznaczone do adopcji ze schroniska jest przygotowane przede wszystkim medycznie.
16: Tak, nasze zwierzaki są pod ścisłą weterynaryjną opieką. Są badania krwi, są prześwietlenia, USG, operacje, jeżeli trzeba wykonać. A młodsze zwierzaki, no to na pewno mają ten podstawowy pakiet, czyli szczepienia, odrobaczenia, czipowanie, sterylizacja, kastracja. To jest na pewno każde zwierzę, które od nas wychodzi, jeżeli oczywiście może, bo takie małe kociaczki nie mogą być na przykład na wściekliznę jeszcze szczepione, tutaj czy tam kastrowane. Natomiast cały taki pakiecik medyczny, które zwierzę powinno mieć wykonane, oczywiście jest wykonane.
1: Największą pomocą dla schroniska to jest adopcja zwierząt, ale schronisko można też wspierać w inny sposób. W jaki?
16: Można oczywiście robić przeróżnego rodzaju zbiórki, na przykład karmy. Bardzo apelujemy do ludzi, żeby jeżeli chcą zrobić zbiórkę karmy, to żeby najpierw zadzwonili do fundacji, schroniska, komu chcą pomóc i zapytali się, co jest dokładnie potrzebne. Dlatego, że często ludzie myślą, że schroniska to są takie biedne miejsca, gdzie po prostu pieski umierają z głodu albo nie mają co jeść. To jest nieprawda, przynajmniej tutaj u nas na Śląsku. Jest potrzebna na przykład karma specjalistyczna albo odpowiedniej jakości karma. Nie warto kupować ilość, po prostu iść na ilość, żeby tego było dużo, żeby to ładnie wyglądało, tylko naprawdę konkretna karma dobrej jakości, bo u nas akurat psiaki jedzą głównie karmę albo specjalistyczną, jeżeli potrzebują taką karmę, albo taką bytową, ale też dobrej jakości, gdzie jest duża zawartość mięsa, też na to zwracamy dużą uwagę, także na pewno karmy, na pewno w okresie zimowym tekstyli, jakieś koce czy legowiska, natomiast też warto zadzwonić do schronisk, bo często jest tak, że jest nawet nadmiar tych tekstyliów i potem jest problem, co dalej z tym zrobić. Czasami ludzie pozbywają się przeróżnych dziwnych rzeczy. Trafiała do nas bielizna, nawet szpilki kiedyś wyciągnęliśmy z worka. Naprawdę nie wiem, do czego by nam były szpilki kobiece potrzebne, nie mam pojęcia. No ale takie rzeczy też trafiają, więc warto przejrzeć to, co dajemy. I wcześniej rzeczywiście zadzwonić, zapytać się, czy to będzie potrzebne. Bo to nie muszą być nowe rzeczy, ale żeby one były wyprane, żeby one były czyste. Bo jeżeli ktoś przyjeżdża i daje nam rzeczy po swoim zmarłym psiaku, to jest bardzo wzruszające, owszem. Więc jeżeli chcemy coś podarować, to dajmy to w takim stanie, w jakim sami byśmy chcieli to po prostu otrzymać.
1: Dużą pomocą dla schroniska też są wolontariusze. Na czym polega praca wolontariusza? Bo to nie tylko wychodzenie na spacery.
16: Wychodzenie na spacery oczywiście to jest taka wisienka na torcie, natomiast wolontariusze mają też za zadanie na przykład socjalizację psów lękowych. Trafiają do naszego schroniska czasami psiaki, które panicznie boją się człowieka, unikają człowieka, nie patrzą na człowieka, chowają się przed nim. Jak widzą smycz, to są sparaliżowane, więc trzeba je nauczyć w ogóle obroży, trzeba je nauczyć zapinania smyczy, potem parę kroczków na smyczy, żeby w ogóle mógł być spacer, no bo wiadomo, że pies musi być przyzwyczajony do chodzenia na spacer, żeby mógł pójść do adopcji. Inaczej to troszeczkę tutaj zawężamy sobie możliwości adopcyjne, więc dużo takiej pracy socjalizacyjnej. Czesanie psiaków, robienie opisów adopcyjnych też, robienie filmików, bo bardzo, bardzo ważne jest no taki marketing, no PR, po prostu pokazanie tych zwierzaków w różnych takich aspektach. Na social media różnego rodzaju właśnie filmiki, jakieś akcje promocyjne, wychodzenie na takie spacery dłuższe do mieszkańców, które tam wcześniej, takie eventy małe, no powiedzmy sobie takie promocyjne, więc taka reklama. Prace porządkowe też tutaj, no bo teren schroniska też wymaga czy pielenia, koszenia, więc też w tym na przykład pomoc wolontariuszy jest bardzo ważna. Kocie wolontariuszki by się na mnie obraziły, gdybym o nich nie wspomniała, one też mają kupę roboty, bardzo dużo roboty mają, więc też trafiają do nas czasami dzikie koty, więc trzeba je socjalizować, zbawić się z nimi, robić opisy, dokładnie je obserwować, jakby ogarniać ich przestrzeń, sprawiać, żeby ta przestrzeń była atrakcyjna dla kotów, żeby pobudzać jakby ich tutaj apetyt na zabawę, na kontakt z człowiekiem, potem te kontakty z przyszłymi opiekunami, potem po adopcji też. Także tutaj jakby wolontariusze są no, zaangażowani właściwie od samego początku, jak już pies czy tam kotek nam zejdzie z kwarantanny do momentu wydania go do domu, a nawet i później, bo jeszcze też utrzymują kontakt z rodzinami, które adoptowały nasze zwierzaki.
1: O adopcji czworonogów mówiła kierownik Miejskiego Schroniska dla Zwierząt w Tychach Katarzyna Bortel. Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach tworzą nie tylko pracownicy placówki. Ogromnym wsparciem jest wolontariat przy schronisku. To grupa osób, które przede wszystkim kochają zwierzęta. Tak jak Monika Muc.
13: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
1: Co jest najtrudniejsze w pracy wolontariusza?
17: Najtrudniejsze w tej pracy dla mnie jest czasem mierzenie się z tym poczuciem tego, że te zwierzęta szukają domu, szukają swoich przyjaciół i widać to czekanie, oczekiwanie. My możemy tutaj faktycznie pomagać i to schronisko w Tychach naprawdę jest fantastyczne, jest zadbane, te zwierzęta również są zadbane właśnie i są pielęgnowane. Tutaj każdy wkłada w serce w to, żeby zwierzęta nie czuły się samotne. Też dla mnie najtrudniejszym takim momentem była wiadomość, że pewnego pieska trzeba było uśpić, ponieważ był ciężko chory, a był to, nie ukrywam, mój taki ulubieniec. Także to było jakby bardzo przykre i przeżyłam to, natomiast no, jest ta druga strona, która przewyższa ten, powiedzmy, jakiś ciężar, nazwijmy to, aczkolwiek właśnie jednak tutaj ta praca wolontariacka głównie skupia się na tym poczuciu tego, że się ma jakiś cel w tym, że się pomaga tym najpiękniejszym istotom.
1: Praca wolontariusza w schronisku to dużo emocji.
17: Miałam takie dwa pieski, z którymi pierwszymi wyszłam na spacer, czyli to był krecik, o którym przed chwilą mówiłam, który niestety musiał zostać przekazany po drugiej stronie tęczy, oraz Benji. I byłam właśnie przy adopcji Benji'ego, byłam na wizycie przedadopcyjnej w domu tych państwa, którzy go zaadoptowali. Daje to strasznie dużo takiej pozytywnej energii, więc takie rozstania to jest tylko sama tak naprawdę radość. Właśnie wtedy możemy kolejne psy brać pod swoją jakby opiekę i na nich się wtedy koncentrować i koncentrować się na to, żeby one też jak najszybciej znalazły te swoje wymarzone domy.
1: A jeżeli chodzi o taką pracę ze zwierzęciem, na czym się skupia wolontariusz?
17: Najważniejsze są te spacery, ponieważ też przechodząc koło kojców psów, po prostu one już wiedzą, że teraz jest godzina, kiedy przychodzą wolontariusze i po kolei te psy są brane na spacery i one po prostu w oczekiwaniu stoją i czekają, dają sygnał, że chcą zostać wybrane. Ale no też właśnie tutaj się skupia ta praca na tym, żeby gdzieś jakieś takie treningi, żeby umysłowo też z tym stymulować te psy, też starać się to robić na spacerach, czy tam u nich nawet w wybiegach i na socjalizacji między nimi, tak żeby one były właśnie w pełni otwarte i gotowe na normalne życie wśród społeczeństwa, żeby właśnie w tym schronisku one gdzieś nie zatapiały się do środka, tylko żeby jednak były cały czas aktywne.
12: A największe troski wolontariusza, jakie są?
17: No moją największą troską jest to, żeby każdy piesek jednak, bo tak jak mówię, no jestem skupiona na psach, ale to pewnie mogą też tutaj wolontariusze koci powiedzieć to samo, że dla nas najważniejsze te troski to jest to, żeby każde zwierzę było po prostu szczęśliwe i czuło to bezpieczeństwo i czuło to, że jest dla nas ważne i że jest kochane i że jest dla nich nadzieja i że niedługo po prostu znajdą bezpieczne stałe kąty.
12: Uczestniczycie w tym procesie też adopcji jako wolontariusze. Jak wchodzisz do takiego mieszkania przyszłego właściciela? Pierwsze, na co zwracasz uwagę?
17: Dla mnie najważniejsze jest chyba jednak wyczucie ludzi, którzy są potencjalnymi przyszłymi właścicielami tych zwierząt. I ja się na tym głównie skupiam. No potem jest oczywiście otoczenie, w którym dane zwierzę ma zamieszkać. No ale to raczej jest, myślę, takie dosyć intuicyjne i oczywiste, czy są to dobre warunki, czy są złe.
12: A co ciebie najbardziej zaskoczyło w pracy wolontariusza? Czego się nie spodziewałaś totalnie?
17: Nie spodziewałam się, ile mi to da właśnie życiowej energii. Że niektórych może to przerażać, przyjechanie do schroniska, wejście w to środowisko, gdzie jednak te psy są trochę za kratami, no nie ukrywajmy. Także niektóre osoby mogą być sparaliżowane przed takim odwiedzinami, bądź też właśnie podjęciem się wolontariatu. Natomiast dla mnie psy są takimi istotami, które zawsze mi towarzyszą w życiu i są dla mnie numerem jeden i one mi dodają właśnie dużo energii i tej wdzięczności. Po każdym spacerze też widać, że właśnie pies się przede mną otwiera, że faktycznie one zaczynają mnie już kojarzyć, więc ta relacja się jakoś nawiązuje, więc tu było zaskoczenie, że aż tak mi to też będzie w moim prywatnym życiu pomagało.
12: A prywatnie masz psa?
17: Oczywiście. Mam mojego wspaniałego Foksia. Obecnie też mieszkam chwilowo z mamą, która ma dwa psy, także mieszkamy sobie z trzema psami. Moja siostra również ma psa. No, jesteśmy taką totalnie psią rodziną.
12: A o pracy wolontariusza w miejskim schronisku dla zwierząt w Tychach opowiadała Monika Muc.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Poruszamy tematy ważne i ciekawe. Magda Tkaczyk, zapraszam. Teatr to wyjątkowa dziedzina sztuki, w której najważniejszy jest żywy kontakt między aktorem i widzem. Teatr jednak to nie tylko przedstawienia, gra na scenie oraz budynek, w którym odbywają się spektakle. To przede wszystkim ludzie, którzy opowiadają historię i budzą emocje. Za chwilę porozmawiamy też o tym, jak teatr niesamowicie potrafi łączyć. Przekonali się o tym m.in. właściciele Teatru Żelaznego w Katowicach. Scena ta przeszła długą drogę od stowarzyszenia w Ligocie przez kultową siedzibę na dworcu w Piotrowicach, aż po obecną lokalizację przy Gliwickiej. Opowiada o tym dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska.
13: Ciekawy Śląsk i Zagłębie.
12: Zacznijmy od samego początku, czyli od 2011 roku. Jak to się zaczęło?
14: Mnie przy samym początku nie było, bo ja do teatru dołączyłam w 2014 roku, ale Piotr marzył o tym, żeby sobie teatr swój założyć, kiedy był na emigracji. Przez kilka lat był w Szkocji, tam chodził do szkoły aktorskiej i wrócił do Polski z założeniem, że otworzy sobie swój teatr. No i jak powiedział, tak zrobił. Zaczął na Ligocie, tam był pierwszy rok działalności, później trzeba było zmienić siedzibę ze względu na jakieś modernizacje dworców, no i potem już kolejne wiele lat w Piotrowicach.
12: Kogo zapraszaliście na deski waszego teatru?
14: To zawsze były osoby, które były tak zwane kontraktowe, czyli przychodziły na konkretne spektakle, były organizowane castingi. To nie był stały zespół, tak jak jest to w państwowych teatrach, gdzie są aktorzy na etacie i po prostu ich się eksploatuje w zależności od tego, jak ten repertuar się układa. Tutaj w zależności od tego, jaki tytuł był wybrany, do tego przygotowywało się castingi. Aktorzy zjeżdżali wtedy z całej Polski i była wybierana obsada.
12: Pierwszy spektakl zagrany przez Teatr Żelazny?
14: To była ballada o bezpańskiej suce i gołębiu. Nie miałam okazji tego zobaczyć, bo tak jak mówię, dołączyłam później, ale to był pierwszy tytuł, który tam padł.
12: No i teatr sobie działa, funkcjonuje, zyskuje coraz większą popularność, a później przychodzi kolejny taki przełom, dosyć trudny czas pandemii, wtedy kiedy te wszystkie instytucje kulturalne zamykają się przez obostrzenia. Co robicie?
14: To był dla nas bardzo trudny okres, tym bardziej, że tuż przed pandemią weszliśmy na troszeczkę inny poziom prowadzenia teatru, bo staliśmy się bardzo popularni. Odmawialiśmy biletów, bo nie było miejsc. Na dwa tygodnie przed graniem zawsze już była pełna sala. więc troszeczkę tak mogliśmy się rozpasać w tym, jak jest fajnie, jak ludzie chcą do nas chodzić, jak bawią ich nasze sztuki. I nagle to się musiało w jednym momencie po prostu urwać, bo teatr został zamknięty. No i zmieniliśmy profil działalności, ponieważ mój mąż zawsze myśli też trochę biznesowo, trochę o przetrwaniu i ciągłość była dla niego ważna, żeby po prostu móc z czego żyć. Ja w ogóle w pandemii nie wierzyłam. Myślałam, że za 2 miesiące wszystko otworzą, w ogóle po prostu to przeczekajmy. On miał przeczucie, że to będzie dużo dłuższe. No i otworzyliśmy warzywniak. Jeździliśmy codziennie na giełdę, mieliśmy pełnoprawny warzywniak, który był otwarty, który miał dowozy warzyw. No i bardzo nas widzowie wspierali. Zainteresowały się również nami wszelakie media, i śniadaniowe, i informacyjne. Było bardzo dużo wtedy reportaży. No i śmialiśmy się, że jednak aktorstwo nam nie dało takiej popularności jak ten warzywniak.
1: Warzywniak Twoja Nać.
14: Twoja Nać.
1: Twoja Nać. Tak. Mhm. Pamiętacie, ile przez ten czas sprzedaliście tych warzyw?
14: Powiem tak, w pierwszym miesiącu brutto myśmy sprzedali warzyw za 30 tysięcy. Jakby na warzywniaku w ciągu miesiąca tyle zarobi, no naprawdę trzeba albo być bardzo długo na rynku. Ale to, że my byliśmy i że było o nas po prostu głośno, to ludzie z Rudy Śląskiej przyjeżdżali i w ogóle z całej aglomeracji, żeby tylko u nas kupić, nas zobaczyć, z nami pogadać, nas wesprzeć przede wszystkim, bo też wiedzieli, że za tym stoją również takie obowiązki, jak właśnie utrzymanie budynku podczas pandemii. Bo o ile oczywiście ten został zamknięty, o tyle koszty utrzymania budynku nie. Wręcz zostały nam podwojone przez łaskawe PKP, dokładnie na początku pandemii, więc na to wszystko trzeba było zarobić, no i warzywa temu służyły.
1: Czyli generalnie wszyscy przyjeżdżali nie po warzywa, ale dla was, dla aktorów.
14: Tak, tak, tak, tak, bardzo duże wsparcie czuliśmy od widzów, od wszystkich osób, które nas wcześniej odwiedzały. Bywały też takie oczywiście, które dopiero wtedy nas poznały, no i kiedy już pandemia się uspokoiła, to dopiero naszymi widzami zostali, bo wcześniej nie mieli okazji, ale ten szum spowodował, że po prostu się nami zainteresowali.
1: Jest po pandemii i jest też nowa siedziba Teatru Żelaznego. Przenieśliście się teraz na Załęże. Co to za budynek?
14: To jest budynek po byłej szkole. Stary, niemiecki, piękny budynek. Trzykondygnacyjny. No i tam prowadzimy całą naszą obecną działalność. Mamy, obok budynku jest postawiona hala, która jest naszą sceną teatralną na 140 osób. Do tego oczywiście w głównym budynku mamy biura, sale warsztatowe, bo prowadzimy też warsztaty aktorskie. No i takie części różne administracyjne, których potrzebujemy, pokoje dla aktorów. Zajmujemy cały budynek.
12: I od 2021 roku nowy adres Teatru Żelaznego to ulica Gliwicka 148A w katowickiej dzielnicy Załęże. Miasto i teatr przewidują stworzenie nowoczesnego kompleksu kulturalnego. Trzymamy kciuki za realizację. A moim gościem była dyrektor Teatru Żelaznego Marta Marzęcka-Wiśniewska. W naszym magazynie pozostajemy na teatralnej scenie, ale przenosimy się teraz do Chorzowa, gdzie od 2020 roku działa Teatr Anatomia. To niezależna instytucja kultury i autorski teatr sceniczny założony przez Ritę Rajs. Samo Stowarzyszenie Anatomia od 2025 roku popularyzuje kulturę lokalną, autorską i niepowtarzalną. Głównym celem jest to, by sztuka była przystępna, pożądana i rozwijająca. Dlatego stowarzyszenie stara się dotrzeć do środowisk, w których jest ona czymś trudno dostępnym albo obcym. Siedzibę ma w dawnym gmachu bankowym przy ulicy Fryderyka Chopina 10. Służy ona nie tylko samemu zespołowi, ale otwiera się również na innych niezależnych twórców oraz wydarzenia integrujące mieszkańców. O czym rozmawiam z pełnomocnikiem prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciejem Zielińskim.
13: Nasz Śląsk i Zagłębie.
12: Teatr Anatomia może zaskakiwać, bo tworzy autorskie spektakle w gatunkach rzadko spotykanych na scenach.
18: To jest to, co spowodowało, że zwróciłem taką dużą uwagę na Teatr Anatomia. I sam Teatr Anatomia to nie ma być teatr, w którym gra tylko Teatr Anatomia. To ma być hub dla wszystkich innych teatrów niezależnych. My chcemy ściągać naprawdę teatry z całej Polski i Europy. Mamy już bookerów, którzy czekają na to, żeby móc już to wszystko bookować. Ale ten Teatr Anatomia nie byłby sobą, gdyby sam nie tworzył spektakli. I oni mają taką zasadę, że tworzą to, czego jest mało. No bo mało jest kryminałów w teatrze, chociaż najmniej jest horrorów. A science fiction to już w ogóle nie widziałem, oprócz w Teatrze Anatomia.
12: Bardzo ciekawym projektem okazały się spektakle dla niewidomych.
18: oni te spektakle jeszcze zanim w ogóle pomyśleli o tym, żeby ten budynek wynająć od miasta i tworzyć tam teatr, prezentowali go w Starochorzewskim Domu Kultury. Na mnie to zrobiło takie wrażenie, bo zaczęło się od tego, że szefowa Teatru Anatomia Rita Rice złapała mnie podczas panelu dyskusyjnego na temat teatru, który odbywał się w Muzeum Hutnictwa, którym organizatorem był Teatr Stefana Batorego. Po panelu zostałem zatrzymany przez Ritę Rice, powiedziała, że się chce ze mną spotkać, umówić i przegadać temat właśnie Teatru Anatomia. No i tak to się zaczęło. No i później byłem na ich spektaklu, no i właśnie to był spektakl ten autodeskrypcyjny, jakby dostosowany do osób niewidomych i to jest... Ja czegoś takiego nie przeżyłem i ja sobie mogę tylko wyobrażać, jak osoba, która naprawdę jest niewidoma, to musiała przeżywać, ponieważ tam dźwięki maszyny, odpalanie papierosa, narrator, który informuje o tym, co się dzieje, jaki bohater ma emocje, co zrobił, że się szklanka przewróciła. Jestem świadomy tego, że osoba, która ma pełnię zmysłów, dla niej to może być trochę za dużo bodźców, bo są aktorzy na scenie, którzy rozmawiają, a ciągle mówi narrator między tym i opowiada o tym, co ja przed chwilą widziałem. Ale trzeba na to spojrzeć z perspektywy osoby, która nie widzi tego. I jedynym kontaktem jej z tym spektaklem jest właśnie głos narratora i ten dźwięk tej szklanki, która się sama przewróciła, nie? Albo te uderzenia w tą klawiaturę. To na mnie zrobiło takie wrażenie, że powiedziałem... Dobra, można tego robić więcej częściej i jest więcej takich teatrów, które możemy ściągnąć z taką pomysłowością i je możemy ściągnąć poprzez Teatr Anatomia, no to walczymy z wszystkimi procedurami, wiadomo, ja pomagam teatrowi, żeby to wszystko płynnie w urzędzie szło. Po prostu będzie ten teatr i na pewno to będzie miejsce, w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. I to jest niesamowite, że w momencie, w którym oni zaczęli to remontować, to wszyscy ludzie, którzy mieszkają w ogóle, zaczęli przychodzić się pytać, czy im nie pomóc. Tu jakiś pan swoje big bagi na gruz oddawał ze swoje ten. Tu ktoś przychodził im pomóc umyć poręcze. Przyszli harcerze, którzy im sprzątali te pokoje. To już nie mówię, kibice ruchu w ogóle Chorzów przyszli i wynosili z nimi gruz i te wszystkie pozostałości. No, niesamowite rzeczy jakby się działy wokół tego remontu, tego dostosowywania, tej rewitalizacji. No bo jeśli ktoś, kto jeszcze nie był w tym teatrze, ten teatr jeszcze tam nie jest, nie widział żadnego spektaklu i on widząc, co robią ci młodzi ludzie z tym budynkiem, w swoim wolnym czasie, za swoje własne pieniądze, on to widzi, to on chce to prędzej czy później poznać. Jeśli on już im chce pomóc w tym noszeniu gruzu, to on prędzej czy później przyjdzie do tego teatru przeżyć tą sztukę. I to pokazuje, że my niestety w Polsce my się skupiamy nie na tych rzeczach, na których powinniśmy. Bo jeśli byśmy się pokazywali w głównym nurcie, w mediach głównego nurtu, takie rzeczy, jakie się dzieją przy Teatrze Anatomia, to może by też ludzie mieli bardziej otwarte umysły na to, co się w kulturze dzieje.
1: No to może jeszcze krótko o tym Teatrze Anatomia. Co to jest dokładnie? Bo mówimy teraz o miejscu. Zamykamy trochę ten Teatr Anatomia w budynku. Ale to nie chodzi o budynek. To chodzi o ludzi.
18: Tak. Tu chodzi o hub, o skupienie wokół siebie ludzi, którzy działają dla kultury. Nie wiem, czy to jest dobre określenie bohema na przykład, bo to też już jest trochę słowo, które jest negatywnie nacechowane, nie? Bohema artystyczna, darmozjady, wiadomo, nie? Tam podatki od państwa chcą ciągnąć i tak dalej, ale bardziej te pozytywne znaczenie bohemy, cyganerii, jakiegoś takiego miejsca, w którym jak ktoś ma właśnie pomysł, jeśli my robimy, że cały Chorzów jest miastem alternatywnym, w którym jeśli ty masz pomysł na siebie, artystyczny, to go znajdziesz właśnie w Chorzowie i ja ze swojej strony zrobię wszystko, żebyś go mógł zrealizować. Jeśli to oczywiście ma jakąś wartość, no bo to też musimy patrzeć, czy żeby to wszystko miało ręce i nogi, szło w odpowiednim kierunku. To jeśli my robimy całe miasto alternatywne, no to tym, to jest skala makro, no to skalą mikro jest Teatr Anatomia, nie? Czyli to samo, co całe miasto, ale u nich w ich budynku. Czyli tam się mają ludzie skupiać, mają tworzyć, mają być przeglądy teatralne, przeglądy muzyczne. To ma być element wyskoku, odbicia, nie wiem, z koczni narciarskiej dla wszystkich, którzy tworzą.
1: Taka trampolina.
18: Trampolina. I znając ludzi z Teatru Anatomia, te ludzie są tak otwarci, że tam każdy może przyjść i znajdzie u nich pomoc. I to nawet taką pomoc, można by nie, że ich wystawią od niego spektakl, czy go zaprezentują na scenie. Bardziej chodzi nawet o taką pomoc, nawet nie wiem, pomogą pisać jakiś grant, jakiś wniosek. Także to jest to, czym zawsze były sceny muzyczne, ja mówię, Seattle, Bristol, Nowy Jork, Chicago. scena nie była tylko muzyką, koncertem, tym, to było wszystko, co jest wokół niej. Czyli był tam tatuażysta, to on dziarał te zespoły. Był florysta, to on zapewniał, nie wiem, kwiaty na spektakle. Był malarz, robił okładki płyt tym zespołom. Był fotograf, robił zdjęcia na tych koncertach. To wszystko wzajemnie ze sobą żyło i my jesteśmy w bardzo dobrym usytuowaniu w Chorzowie, żeby właśnie taką scenę tworzyć, bo tam jest ludzi z ogromem talentów, którzy... Problem było to, że oni byli rozrzuceni. Ja się staram, żeby może nie tylko w anatomii, ale jakby w całym Chorzowie ich skupiać wokół tego miasta. Ktoś robi świetne fotografie, ktoś ma ciekawy zespół, ktoś albo ktoś zna ciekawy zespół. I jakby to wszystko staramy się skupiać. I to, z czego się kiedyś właśnie śmiano w jednym wywiadzie, powiedziałem, że nawet jeśli ktoś nie jest z Chorzowa, to on za parę lat będzie chciał mówić, że jest Chorzowa. Jako zespół, że on jest z tej sceny. I to jest takie moje marzenie i to też myślę jest marzenie pana prezydenta Szymona Michałka i w tym kierunku tą alternatywę tam kręcimy, żeby ci ludzie czuli się naturalnie, bo jak oni się będą czuć naturalnie ze swoją sztuką w Chorzowie, to ci ludzie, którzy przychodzą na te wydarzenia albo dopiero będą przychodzić, też się będą czuli naturalnie z nimi.
12: No i chyba o to tak naprawdę chodzi w całej tej kulturze, by nie tylko pozwalała odkrywać coś ciekawego czy coś nowego, ale tak, żeby kultura potrafiła łączyć ludzi. Warto więc śledzić media społecznościowe Teatru Anatomia. A jeżeli ktoś ma nieco więcej czasu, to można nawet zajrzeć na ulicę Fryderyka Chopina 10 w Chorzowie. O Teatrze Anatomia, o lokalnych artystach, ale także o ludziach, którzy chcą tworzyć i chcą wspólnie działać, opowiadał pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji, Maciej Zieliński.
11: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
12: Przed nami ważne i ciekawe tematy, to już dosłownie za chwilę. Magda Tkaczyk, zapraszam. Rozgrzewamy kulturę w mieście. Tak reklamuje się Chorzów. I rzeczywiście miasto staje się coraz bardziej ciekawym miejscem na kulturalnej mapie Śląska. Skupia różne nurty od tradycyjnych, kultowych po nowoczesne. Sięga też po różne narzędzia, by kulturę rozwijać, ale też by przez kulturę uczyć i edukować. O tym wszystkim opowiada pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
13: Co słychać na Śląsku i w Zagłębiu?
19: Kultura chorzowska. Jaka jest? Czy jest nowoczesna? Czy szuka nowych kierunków? Czy opiera się raczej na tradycji i na dziedzictwie kulturowym Chorzowa?
18: To jest dobre pytanie, bo można powiedzieć i tak, bo z jednej strony jednak jest to dziedzictwo dość mocne z powodu na Muzeum Hutnictwa, które jakby dba o to dziedzictwo miasta, które wyrosło na hucie, na przemyśle ciężkim, ale z drugiej strony też staramy się tworzyć tą kulturę w Chorzowie wokół alternatywy, stworzyć miasto, które jest jakieś i myślę, że od 2,5 roku razem z panem prezydentem Szymonem Michałkiem działamy w tym kierunku, żeby miasto Chorzów to była właśnie huta kultury i to huta kultury tej alternatywnej, czy tej, której w głównym nurcie jest najmniej, a jest też najbardziej poszukiwana, choć niektórzy ludzie sami o tym nie wiedzą, że jej poszukują.
19: Czego szukają ludzie w kulturze?
18: Wyrazu chyba przede wszystkim, chyba i autentyczności. I ta autentyczność w Chorzowie chyba jest mocno zaznaczana z tego powodu, że jednak widać, że niektóre projekty, które zostały przez ostatnie 2,5 roku wprowadzone, znajdują naśladowców w miastach wokół Chorzowa. Więc myślę, że to jest ten dobry kierunek zwracania uwagi ludziom na kulturę, której w głównym nurcie i też w samym Chorzowie nie było za dużo. Więc tak, idziemy w kierunku alternatywy, idziemy w kierunku tego, że jeśli ktoś ma jakiś pomysł na siebie i nie wie, jak go zrealizować w swoim mieście, w którym jest, to niech przyjeżdża do Chorzowa, to my mu pomożemy, żeby on się zrealizował w Chorzowie.
19: Miejsca, które w Chorzowie skupiają kulturę, tam, gdzie tej kultury należałoby szukać.
18: No, przede wszystkim Chorzowskie Centrum Kultury. To jest nasz hub wielki, który ma też pod sobą i Galerię Sztuki, Miejską Galerię Sztuki MM, ale też Starochorzowski Dom Kultury. Tam dzieją się rzeczy wszystkie, można powiedzieć, bo i teatry, i rzeczy muzyczne, koncerty muzyczne, orkiestracyjne, ale też jest tam scena pod schodami, która została dostosowana pod tak zwaną chorzowską scenę alternatywną, która została powołana pod koniec 2024 roku, która ma odpowiadać na potrzeby tych zespołów, które dopiero szukają swojego miejsca na scenie, i właśnie ta scena ma być ich wyrzutem dalej. I powiem szczerze, że od początku 25 roku do teraz my mamy na liście oczekujących, bo to jest raz w miesiącu dzieje się, że ta scena alternatywna, mamy już ponad 70 zespołów i to już jest ta lista, od której my zaczynamy 27 i 28 rok. Więc jest ta scena alternatywna. Miejski Dom Kultury Batory, który dba o to, żeby nie traciliśmy kontaktu z tradycją. Zespół Pieśni i Tańca Chorzów, który odnosi też duże sukcesy na arenie międzynarodowej, ale też blues, który poprzez blustrację w Chorzowie nadal ma swoje miejsce. Właśnie Miejski Dom Kultury Batory, zakorzeniony w dzielnicy Batory, ma za zadanie właśnie pilnować tego kontaktu z tradycją. Muzeum Hutnictwa, o którym już wspominałem, które oprócz tego, że z muzeum i ciągle pozyskujemy nowe możliwości wyrazu w tym muzeum, no to też sala, która się tam znajduje, no to koncerty metalowe, czyli Chorzowska Huta Kultury, no bo jak metal, no to w Hutnictwie i na ulicy Metalowców, więc to jest oczywiste. Więc tam te koncerty metalowe, można powiedzieć, sprzedają nam się na pniu. To też można powiedzieć zasięg ogólnopolski. To znany polski reżyser młodego pokolenia, Błażej Jankowiak, twórca m.in. filmu Diabeł z Erykiem Luboszem, wyreżyserował promo wideo Chorzowskiej Huty Kultury, właśnie będąc oczarowanym tego, jak to wygląda i jak to w tym Muzeum Hutnictwa ten metal brzmi. Więc Muzeum Hutnictwa, nie mógłbym też nie wspomnieć o świetnej robocie, jaką wykonują biblioteki miejskie filie, które są tą pierwszą instancją kultury na dzielnicach, bo też nie wszędzie jesteśmy w stanie dotrzeć, a biblioteka dzielnicowa jest w stanie dotrzeć do tych też najmłodszych, można powiedzieć, na dzielnicy, więc tutaj też muszę wspomnieć Centrum Integracji Międzypokoleniowej, w którym dzieje się, żeby łączyć te pokolenia, potańcówki międzypokoleniowe, scena pokoleń, koncerty, gwiazd, można powiedzieć, i tego młodego pokolenia, ale też tego starszego, które jest najbliżej dla seniorów, żeby oni mogli się spotkać z tymi swoimi idolami, można powiedzieć, z dzieciństwa. I tak można w sumie dużo wymieniać o tych wszystkich instytucjach, ale przede wszystkim te nowe rzeczy, bo te instytucje zawsze były w Chorzowie, ale też liczy się to, co jest nowego, czyli oprócz tej sceny alternatywnej czy Huty Kultury, to przede wszystkim Teatr Anatomia, który został sprowadzony do Chorzowa i rewitalizuje budynek po starym banku PKO na ulicy Chopina z 1927 roku. Na teatr, na salę koncertową, na salę prób dla zespołów. Takie też informacje do nas docierały, że w aglomeracji śląskiej ciężko jest znaleźć salę prób. To też wiadomo, nie przykładano do tego za dużej wagi, więc też staraliśmy się, żeby były tam te sale prób, sale baletowe, różne pracownie, więc Teatr Anatomia pojawił się w Chorzowie. Współpraca z najstarszym klubem muzycznym w Polsce, Leśniczówką. Pierwsza współpraca miasta Chorzów z

0: które należą akurat do miasta, a nie ma ich za dużo wbrew pozorom, żeby nie świeciły pustami, tylko właśnie staramy się tam wkładać sztukę.
1: Czyli ta Galeria Wolności, ona będzie takim miejscem tętniącym życiem, ale też przede wszystkim kulturą.
0: Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Sama idea Galerii Wolności powstała, kiedy z panem prezydentem rozmawialiśmy na temat tego, w jaki sposób tą ulicę Wolności, legendarną ulicę Chorzowa, w jakiś sposób ożywić, coś tam innego wprowadzić. No i padło na tę Galerię Wolności. Jakby kwestia wygląda tak, że mamy tą jedną Galerię Wolności, w której organizujemy cały czas wernisaże i staramy się wynajdywać razem z Galerią Niezastawia, dziś Chorzowskim Centrum Kultury, tych artystów takich nieoczywistych, świeżo po ASP, albo dopiero stawiających pierwsze kroki, żeby była gdzieś tam możliwość, albo artystów chorzowskich. Zawsze jest to połączone z jakimś mini koncertem, albo czasami tylko z muzyką, ale żeby po prostu coś się działo właśnie w tej przestrzeni. A te lokale, które znajdują się niedaleko tej Galerii Wolności numer 1, bo w sumie ich będzie 5, zostały podzielone po instytucjach. Lepiej znaczy, żeby przynajmniej te witryny były tak przygotowane, żeby można było na czymś oko zawiesić. Żeby osoba idąca po ulicy Wolności, żeby te pustostany, na które mamy wpływ z witrynami i które należą do miasta, były przynajmniej w jakiś artystyczny sposób przygotowane, żeby było to pokazane, że kultura dba o to miasto i tak naprawdę kultura jest jednym z najważniejszych elementów, którymi Chorzów się może pochwalić, i żeby też tak było. I żeby ta wolność też tym, na tej wolności też było to zaznaczone.
1: Kultura kształci?
0: Oczywiście, kultura wychowuje przede wszystkim. To im więcej kultury w społeczeństwie, tym mniej problemów ma to społeczeństwo, zawsze tak mówię, bo jednak im ta kultura bardziej stara się odpowiadać na potrzeby te psychiczne ludzi, to ci ludzie mają, czują się zagospodarowani w jakiś sposób. To jest to, że na przykład sezon spektakli plenerowych, zaczęliśmy je praktycznie od jednej decyzji pana prezydenta, który powiedział, że trzeba wyjść z tą kulturą. Mamy tyle dzielnic, które może chciałyby tą kulturę mieć u siebie. Jest dużo ludzi, którzy na przykład, nie wiem, boją się czasami iść do centrum kultury, albo nie wiedzą, jak się mają ubrać, czy trzeba się ubrać. To są naturalne bariery, które gdzieś społeczeństwo sobie samo kreuje. Więc była decyzja pana prezydenta, robimy spektakl przy Familoku, czyli tak jak on stoi, nie czyścimy, nie przycinamy trawy, nie sprzątamy butelek, które tam leżą, po prostu w tym naturalnym miejscu, w którym jest ten Familok, mam postać, scena. Okazało się to dużym sukcesem i cieszy się to już taką popularnością, że ludzie są pewni tego, że na przykład w pierwszy weekend lipca na ulicy Pudlerskiej na popularnej Cwajce, przy tym Familoku, co zawsze, jest coś. To jest to, co powiedziałaś, czyli kształcenie. Czyli my każdemu tym ludziom patrzy, możecie przyjść do Chorzowskiego Centrum Kultury, mieliście już tańce indyjskie, mieliście taniec współczesny z muzyką rockową na żywo, teraz macie balet. To wszystko jest tam. Tylko trzeba też przyjść, ale jak nie chcecie przyjść, no to my raz do roku do was przyjdziemy z tym, albo nawet częściej, jeśli się uda. To są rzeczy, które pokazują, że kształcimy też tymi spektaklami plenerowymi, zachęcamy ludzi do przeżywania tej kultury w instytucjach poprzez pokazywanie im tego na ich podwórkach. To jest ta jedna rzecz. A druga rzecz, no powiedzmy sobie szczerze, jeśli mamy w Chorzowie Jazz i Literaturę, festiwal coroczny, podzielony na before, na wiosnę i główną część tą październikowo-listopadową, to zawsze się staramy też przyciągać do tego szkoły. Sami nauczyciele, którzy są bardzo zaangażowani w tą edukację kulturalną, gdzieś tam szukają kontaktu takiego, że jakbyście mieli wolne 10 biletów, to ja mam uczniów, którym jak to dam, to oni na to pójdą. Na 100%. Tylko po prostu muszę im to dać, bo ja wiem, którzy to są, oni to zobaczą, to oni będą tego dalej szukać. I to rzeczywiście działa. I później ci młodzi ludzie stają się naturalnym odbiorcą kultury. I chyba o to w tym właśnie chodzi, żeby pokazywać, że ta kultura jest. Czy to jest jazz, czy to jest blues, czy to jest grunge, czy to jest rock, czy to jest metal, czy to jest balet, czy to jest taniec współczesny, czy to jest taniec klasyczny, to nie ma znaczenia, co to jest. Byle by to miało wartość w życiu tego człowieka. Jeśli na 10 osób, jedna lub dwie, później zaczną same tego szukać, to już był nasz sukces.
1: Czyli to jest takie wychodzenie z kulturą przez duże K do społeczeństwa. Trudno się wychodzi z tą kulturą?
0: I tak, i nie. Ona też ma pewien cel, bo to nie jest tak, że my ją chcemy tam całkowicie zostawić na tych ulicach. Wiadomo, że ona musi być zinstytucjonalizowana i jednak trzeba, żeby przeżyć to w pełni, no to musi być ta scena, musi być ta widownia, ta kotara, ta scenografia. Wiadomo, to jest po prostu zachęcenie. Powiedzmy, że to jest taki agresywny marketing trochę tej kultury. Wabik, to jest dobre słowo. Ja się czasami spotykam z takim stwierdzeniem, że ludzie tego nie chcą. Mówię, no jakby ludzie tego nie chcieli, to by raz, że na to nie przyszli. Dwa, że ludzie czegoś nie rozumieją. Mówię, ale no jeśli myśmy im nawet nie dali możliwości

0: I żeby spróbować to zrozumieć, to skąd my wiemy, czy oni to rozumieją? To jest odwieczne pytanie o to, czym kultura ma być. I to jest spór, można powiedzieć, na poziomie filozofii. Czyli czy kultura ma odpowiadać podstawowym potrzebom ludzi, czy ona ma właśnie ich otwierać na te niepodstawowe potrzeby? No bo jeśli kultura ma być od kiełbasy i piwa, na przykład ma być śmieszna i rubaszna, jak to czasami można określić, no to jej w ogóle może nie być. To jest bardzo proste do zastąpienia. Mieliśmy też wiele przykładów już nawet we współczesnej historii Polski, jak tej mniej wartościowej, bo mocno jej promowanie, przemycanie. Odpowiedzią na to jest pokazywanie ludziom tego, chodź tu, może tu jest coś fajnego, że tu jest coś dla ciebie. Może ci się to spodobać, może nie, ale spróbuj. Bo zobaczmy jakby na zachód Europy, jak tam jest inne w ogóle podejście do kultury. Mamy trochę, w Polsce chyba nie mamy przedmiotu, który by uczył o rozumieniu kultury, o jej przeżywaniu i my potem nad tym cierpimy. I no to mamy te spektakle plenerowe, mamy pełno wydarzeń, które tak naprawdę staramy się robić na dzielnicach. No choćby właśnie te artystyczne relacje, które były w każdej dzielnicy, można było przyjść na leżaczek, posłuchać muzyki w swoim naturalnym środowisku. Czyli jeśli ktoś mieszka przy Amelunglu, to może sobie zejść w czapciach i usiąść przy tym Amelunglu, przy tym stawie na leżaczku i posłuchać koncertu. I tych wydarzeń jest pełno. To jest wszystko pokazywanie, że są te instytucje, są te miejsca, zapraszamy do nich. A im szybciej my się zajmiemy młodymi ludźmi i jakby pokazywaniem im, że oni mają szansę się też przebić. To ja mówię teraz trochę odbijając do tej chorzowskiej sceny alternatywnej, że pokazuję, patrz, masz zespół, przyjdź, zagraj, nie? Zapraszamy. Może coś z tego wyniknie. I czy pomagamy artystom? To tak samo też pomagamy zwykłym mieszkańcom, żeby mieć dostęp do tej kultury.
1: Skupmy się teraz na tym odbiorcy. Gdzie mają szukać informacji o tych wszystkich wydarzeniach?
0: Przede wszystkim, ja zawsze mówię media społecznościowe, no bo jednak powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy jesteśmy chcąc, nie chcąc w tym świecie wirtualnym, no więc tam i profil Miasta Chorzów, i każdej instytucji kultury, ale też jest biuletyn Huta Kultury, który jest papierowo wydawany, który jest w każdej instytucji kultury do pobrania, też w Urzędzie Miasta i on rozchodzi nam się bardzo dobrze, jakby tu nie narzekamy. Jest też w formie elektronicznej na stronie HK, czyli hutakultury.chorzów.eu, ale też w aplikacji miejskiej, jeśli jest bardziej aplikacyjne, jak ja to mówię, no to w aplikacji cyfrowy Chorzów jest też specjalny kafelek Huta Kultury. No i też oczywiście przestrzeń miejska, czyli witryny na centrach przesiadkowych, które informują o zbliżających się premierach. Jest totem przed Urzędem Miasta, więc myślę, że informacja o tym, że ktoś nie wie, że się coś w mieście dzieje, to nie znaczy, że myśmy nie zrobili czegoś, żeby do niego dotrzeć, tylko on po prostu robi wszystko, żeby do niego nie dotarło.
1: A moim gościem był pełnomocnik prezydenta miasta Chorzów do spraw kultury i promocji Maciej Zieliński.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
8: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
7: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
10: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95,1 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Gościem programu będzie za moment Aneta Kimek-Jędryka z Fundacji Iskierka. Iskierka wspiera dzieci i rodziców dzieci chorych onkologicznie. Iskierka zaczynała 20 lat temu. Wtedy oddziały szpitalne wyglądały zupełnie inaczej.
12: Jesteśmy naprawdę po tych 20 latach zadowoleni ze zmian, które się już dokonały, bo mam ogląd sprzed dwóch dekad. Wiemy, jakie były warunki i podejście do pacjenta, jak oddziały szpitalne były bardzo hermetyczne.
11: Dziś odbędziemy taką podróż w czasie. Opowiemy o tym, w jakich warunkach Iskierka powstawała, jak było 20 lat temu. Naszym gościem jest Aneta Klimek-Jędryka, Aleksandra Brodziak. Zapraszam na to spotkanie.
0: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
12: Oddziały były mocno wyizolowane. Wejście na oddział onkologii dziecięcej mieli tylko bezpośrednio opiekunowie. Bardzo rzadko praktycznie nie wpuszczano osób z zewnątrz. Jedynie tam dochodzili nauczyciele na przykład, którzy mogli prowadzić zajęcia z dziećmi. Ale 20 lat temu, kiedy szefowa Iskierki Ola Czernicka-Siewiecka trafiła na oddział ze swoim synem, tam nie działo się nic poza zabiegami i zajęciami szkolnymi w podstawowym zakresie. Mhm. I tu postawię kropkę. Mhm. Nie było żadnych wolontariuszy, nie było fundacji, stowarzyszeń, które przychodzą, a nie mają czas jakkolwiek dziećmi, bo był zakaz po prostu wchodzenia na oddział. Chodziło o podwyższony reżim sanitarny i takie bardzo dbanie o taką izolację zewnętrzną. Dzieci rzadko były wypuszczane na przepustki. Dopiero często po kilku miesiącach, czyli po tym pierwszym strategicznym połowie roku, mogły na przykład zobaczyć się z rodzeństwem pierwszy raz albo gdziekolwiek wyjść poza oddział. Nie mogły też osoby z zewnątrz odwiedzać osób, więc...
11: I pojawiliście się wy.
12: I pojawiliśmy się wy na jakimś etapie, ponieważ Jola ze swoim mentalnym ADHD, kiedy widziała, że pół dnia na tym oddziale tak naprawdę tańczy po w szpitalu nuda, a dzieci są w bardzo różnym wieku i mają naturalną potrzebę czy rozwoju, czy zabawy, czy jakiejkolwiek aktywności, to powodowało, że rodzice opiekujące się dziećmi na oddziale byli też mocno przeciążeni, bo na jakimś etapie kończy się wachlarz pomysłów, którą kolejną bajkę przeczytać, jak ten czas zająć, jak zaanonimować czas dziecku. No i tak zaczęły się pierwsze podchody i pytania, czy jeżeli przetoczyło się wszystkie już zabiegi, przejdzie ten obiad, już przyjdą pani nauczycielki, czy popołudniami można by było cokolwiek. Tam szefową oddziału w Zabrzu była wtedy emerytowana profesor Danuta Senta-Jakimczyk, cudowny lekarz, która widziała w tym duży potencjał, w takim otwieraniu oddziału na dostępność, na to, żeby dzieci miały prawo po prostu do kawałka dzieciństwa pomimo tej choroby. Więc Jola zaczęła drążyć tutaj krople skałę, zaczęła zadawać pytania lekarzom, czy jeżeli by była taka możliwość, żeby zorganizować kilkudniowy wyjazd dla dzieciaków z oddziału, czy dzieci by dostały przepustkę. Jak to zrobić bezpiecznie? O co trzeba zadbać, żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do wniosku? Więc pani profesorowa uznała, że jest to tak naprawdę możliwe. Wiadomo, że rano muszą dzieci wszystkie przejść przegląd. Jeżeli są stabilne, nie gorączkują, nie ma jakichś spadków, to ona nie widzi przeciwwskazań, żeby takie dziecko mogło wyjść z oddziału, wyjechać, wiadomo, pod opieką rodzica, to asyście jakiegoś lekarza, wiadomo, w tym całym wyjeździe. No i tak zaczął się rodzić pomysł, jak to zrobić, żeby na kilka dni udało się z tego oddziału wyjść na jakąkolwiek przepustkę. I wymyśliliśmy wtedy, że no, genialne by było możliwość wywiezienia dzieci po prostu na jakiejkolwiek formę obozu. 2-3 dni, czasami na przykład na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, mogą zczynić cuda. Mieliśmy znajomych, którzy organizowali takie wyjazdy już dla dzieci onkologicznych z innych ośrodków warszawskich. Poznaliśmy się z ludźmi, którzy wiedzieli, jak z tymi dziećmi pracować, na co trzeba zwrócić uwagę. I głównymi atrakcjami, proszę sobie wyobrazić, dla tych dzieciaków to była wspinaczka skalna i jazda kołna w trakcie leczenia.
11: To była rewolucja, nie?
12: Tak, wtedy to, te pomysły, kiedy my, którymi się dzieliliśmy, nawet czy z firmą transportową, czy gdziekolwiek, to wszyscy patrzyli troszkę na oszołomów, którzy no, podejmują dosyć duże ryzyko. A my to ryzyko minimalizowaliśmy w ten sposób, że z każdym dzieckiem zawsze jechała mama albo tata, albo na przykład rodzeństwo. Bo doszliśmy do założenia, że rodzina i tak jest rozbita w czasie choroby, więc nie ma sensu jeszcze bardziej ją separować. Dwa, no kto jak to, ale mama, tata wiedzą najlepiej, co, w jakim stanie kondycji dziecko jest, jakie przyjmuje leki, jaki ma rytm dobowy, co mu trzeba, na co trzeba zwrócić uwagę. Więc ten bufor bezpieczeństwa tak naprawdę był najlepszy tutaj. No wiadomo, że zawsze zabieraliśmy ze sobą lekarza. Ale jak do tego doszło? Oprócz tego, że dostaliśmy jakiś tam zielony pomysł, że taki wyjazd można by było zrobić. Wiadomo, że w poniedziałek na przykład wyjeżdżają, w czwartek, piątek wracają na oddział. Jeżeli cokolwiek się nie dzieje, też wracamy od razu z dzieckiem na oddział. No i wstępnie pani profesor dała zielone światło, że to by mogło się udać. No i wiadomo, trzeba było zorganizować jakieś pieniądze. Trzeba było to jakoś sfinansować. Nie było jeszcze Fundacji Iskierka. Było stowarzyszenie działające przy szpitalu, właśnie pod patronatem pani profesor.
11: Przy szpitalu w Zabrzu.
12: No i wpadłyśmy na pomysł, żeby zorganizować aukcję charytatywną. Oczywiście nie miałyśmy kompletnie zaplecza, ani co, gdzie, jak, od kogo, więc myśleliśmy, że w Zabrzu się wtedy zaczęły dziać pierwsze warsztaty arteterapeutyczne. To była pierwsza rzecz, którą de facto nam pozwolono, czyli zaczęli przyjeżdżać artyści z zaprzyjaźnionej galerii z Bytomia, Stalowa Anioły, i przygotowywali bardzo oryginalne warsztaty artystyczne, bo na przykład prezentowali dzieciom techniki mozaiki, witrażu, czyli coś, co w naturalny sposób je bardzo zaciekawiało. W efekcie powstawały przepiękne prace. To było malowanie na jedwabiu, to były witraże, to były mozaiki.
11: Dzieci
12: po prostu wykonywały różne prace. Więc stwierdziłyśmy, że to jest najlepszy potencjał. I część tych prac oprawiliśmy w ramki i przeznaczyliśmy na licytację. Popytałam naszych przyjaciół różnych tutaj w środowisku. Dostaliśmy patronaty medialne. Ewa Uryga zaśpiewała, dzieciaki zagrały. No naprawdę, żeśmy tutaj mieli piękne grono fajnych ludzi, którzy się zaangażowali w ogóle tej inicjatywy. I z pierwszej aukcji charytatywnej, która się odbyła, jak dobrze pamiętam, w 2004 roku, udało nam się kilkanaście tysięcy zebrać i zorganizować 2 turnusy na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej z hipoterapią, spinaczką skałkową dla dzieciaki w trakcie leczenia onkologicznego.
11: Ale musiałbyście mieć takie poczucie, że naprawdę wydarzyło się coś no, wyjątkowego, tak? Skoro do tej pory...
12: Miałyśmy przeczucie.
11: Ja mówię, już wiesz, jak się okazało, że jest zgoda i jest kasa.
12: Powiem tak, to było trochę zaufanie intuicji, która nas chyba bardzo mocno trzyma w tym naszym korze przez te 20 lat, że czujemy często pod skórą, co może bardzo służyć dzieciom i rodzicom. I to się nie pomyliłyśmy, bo dzieciaki jak wróciły z tego wyjazdu na oddział, lekarze do nas dzwonili. Po pierwsze, że wyniki są lepsze. no nie wiedzą, co myśmy im zrobili, ale tutaj nagle tu wzrosty, tu wzrosty, tu spadki, tu mówi, no my tu walczymy kolejne tygodnie, a mówi po tych trzech po prostu jest zupełnie wraca inne dziecko w innej kondycji.
11: Od 20 lat Fundacja Iskierka wspiera dzieci chore onkologicznie, pomaga rodzicom chorujących dzieci, działa przede wszystkim w naszym regionie, ale nie tylko. Wszystkie szczegóły na temat fundacji znajdziemy oczywiście na stronie internetowej Iskierki, tu też kilka informacji o tym, w jaki sposób my możemy Iskierkę wspierać. A przypomnę, że naszym gościem przed momentem była Aneta Klimek-Jędryka.
0: To warto wiedzieć.
11: Zajrzymy teraz do Muzeum Historii Katowic. Opowiemy o nowych 38 obrazach Witkacego, które trafiły do tej placówki, mówi Natalia Kruszyna, starszy kustosz w Muzeum Historii Katowic.
13: Od dawna jesteśmy skupieni na twórczości tego wybitnego artysty. Ja sama badam ją rzeczywiście od wielu lat, a szczególnie właśnie te związki między asymetryczną damą a Witkacym. Ale dzięki tej mojej pracy udało się nawiązać kontakt z Instytutem Witkacego. To jest taka fundacja, która zgromadziła wielu badaczy i znawców twórczości Witkacego, między innymi jednego z tak zwanych papieży witkacologii, czyli profesora Janusza Deglera. Zaczęłam z nimi współpracować i w ramach tej współpracy okazało się, że Marek Średniawa z Instytutu Witkacego nawiązał kontakt z państwem Zofią i Iwo Białynickimi-Birulami, którzy posiadają właśnie tak wspaniałą kolekcję. Te rozmowy z nimi rozpoczęły się jeszcze parę lat przed pandemią. Odwiedzaliśmy ich, rozmawialiśmy o wystawie, o katalogu i rzeczywiście udało się doprowadzić do wystawy i wydrukowania wspaniałego, cudownie ilustrowanego katalogu do wystawy na przełomie roku 22 i 23. Wystawa ta cieszyła się ogromną popularnością, wielu z Państwa nas wtedy odwiedzało i zresztą została dostrzeżona przez marszałka. Otrzymaliśmy za tą wystawę nagrodę główną za wydarzenie muzealne roku 23. I stąd te rozmowy rzeczywiście toczyły się już od wielu lat. Zaprzyjaźnialiśmy się coraz bardziej, rozmawialiśmy o tym, co dalej będzie z tą kolekcją niezwykłą, wspaniałą, aż w końcu państwo, Zofia i Iwo, podjęli decyzję, że chcą sprzedać tę kolekcję, ale zależy im bardzo na tym, aby ta kolekcja została zachowana w całości, jako że na większości z tych obrazów są przedstawieni członkowie ich rodziny, osoby im bardzo bliskie. Chcieli, aby ktoś o nich pamiętał i chcieli, aby ta kolekcja nie rozproszyła się, bo oczywiście mogli ją sprzedać za dużo większe pieniądze.
11: Muzeum Historii Katowice zakupiło kolekcję 38 dzieł Stanisława Ignacego Witkiewicza, Witkacego. Obrazy były częścią największego przedwojennego zbioru prac artysty, należącego do jego najbliższych przyjaciół, lekarza i malarza Teodora Białynickiego-Biruli i jego żony Heleny. Dotąd zbiór znajdował się w rękach ich krewnych, o których mówiła przed momentem Natalia Kruszyna. I jeszcze jedna rzecz, o której warto pamiętać. Otóż Muzeum Historii Katowic zostało powołane do życia w roku 1981, a głównym powodem tej decyzji stało się przekazanie do niego zbioru, który można nazwać kolekcją założycielską. Było to 26 portretów Witkacego przedstawiających ulubioną modelkę artysty, Eugenię Wyszomirską, tak zwaną asymetryczną damę.
0: Życie w mieście.
11: Czas na kolejnego gościa, jest nim Grzegorz Wójkowski, założyciel stowarzyszenia Bonafides. Porozmawiamy o konsultacjach. Co chwilę słyszymy, że gdzieś odbywają się jakieś konsultacje społeczne w dodatku. Czy aby na pewno są to konsultacje społeczne? Jak takie idealne konsultacje mogłyby wyglądać? O tym wszystkim już teraz zapraszam.
14: Grzegorz Wójkowski, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bonafides.
11: O, i porozmawiamy sobie właśnie o aktywności obywatelskiej, bo my jako obywatele możemy się aktywizować na różne sposoby, tak? Uczestniczyć w najróżniejszych projektach, takich jak chociażby budżety obywatelskie, o których rozmawiamy sobie dosyć regularnie, czy konsultacje społeczne, o których mam nadzieję porozmawiamy za chwilę, bo tak się złożyło, że przyglądaliście się takim konsultacjom, tak?
14: Mogą być wprowadzone w bardzo różny sposób. Można po prostu, nie wiem, dać w internecie ankietę i powiedzieć, wypełnij ankietę, zebrać i to będą konsultacje, a można spotkać się
11: jest
14: z mieszkańcami.
11: Jest definicja konsultacji?
13: Jakiś taki wzorzec?
14: Wzorca nie ma. Mhm. Wzorca nie ma. Konsultacje społeczne to jest jakiś proces, w których władza pyta się mieszkańców, co myślą na jakiś temat.
13: Czyli tak? Ta ankieta też może być.
14: Też może być. Aczkolwiek, aczkolwiek eksperci zajmujący się procesem konsultacji społecznych mówią, że konsultacje społeczne, żeby mówić naprawdę o konsultacjach społecznych, to powinno być taka, to powinna być przestrzeń do tego, żeby jeden mieszkaniec z drugim mieszkańcem mógł się spotkać i wymienić opinię.
13: Czyli mieszkaniec bardziej z mieszkańcem niż mieszkaniec z urzędnikiem.
14: Na koniec wszystko ma trafić do urzędnika, ale wcześniej, żeby się spotkał mieszkaniec z mieszkańcem. Ja powiem czemu. No bo jeżeli na przykład władza da w internecie ankietę i powie na przykład, nie wiem, co chcecie zrobić z jakimś tam placem, co tam ma powstać, no to ja na przykład, nie wiem, mam 100-letniego syna i mogę powiedzieć, niech tam będzie boisko do piłki nożnej dla dzieci, a ktoś jest osobą starszą i powie, dajcie ławeczki, kilka drzew i ja chcę sobie w spokoju siedzieć, a ktoś wymyśli jeszcze coś innego. I teraz władza dostaje te informacje i musi podjąć jakąś decyzję. I podejmie decyzję tych ławeczek, a ja powiem, kurde, no tak, nigdy mnie nie słuchają. A teraz jak są według mnie dobre konsultacje robione i władza nas zaprosi do jakiejś rozmowy.
13: I moderuje jest
14: też jakiś moderator.
13: Głosy.
14: Tak, jest dokładnie. Nie zlicza głosów, ale moderuje, jest moderator. My rozmawiamy. I teraz ja mówię, że ja bym chciał boisko i dlaczego, a osoba inna mówi, że chce ławeczki i dlaczego. No to zderzamy się z tymi opiniami i potem jak władza podejmie jakąś decyzję, to ja już widzę, na jakiej podstawie też podjadąc, że są inni, mają jakieś inne argumenty. Zresztą może się przekonamy jeden drugiego, a może się okaże, że da się zrobić coś, co będzie jakaś część na przykład sportowa i część na przykład odpoczynkowa, jak się spotkamy i właśnie nie jest to, bo tak naprawdę takie konsultacje internetowe to jest plebiscyt bardziej niż...
13: No
14: niż,
13: mówię, zliczanie tak, głosów. Tak, ile głosów tak. Za tym, czy za
14: 30%
13: tamtym.
14: Powiedziało to, a 17% powiedziało tamto. Dla mnie to jest, no to nie jest dobre.
13: Przed chwilą Grzegorz Wójkowski, założyciel Stowarzyszenia Bonafides. Stowarzyszenie wspiera samorządy, ale przede wszystkim wspiera nas, mieszkańców, którzy chcemy zmienić nasze najbliższe otoczenie, ale nie bardzo wiemy, jak to zrobić, jak rozmawiać z urzędami, od czego zacząć, jak dopełnić wszelkich formalności, do czego mamy prawa. I między innymi o tym wszystkim przeczytamy na bonafides.pl.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
13: Czy Monikę Bajkę z Domaniów w Stróżów trzeba przedstawiać? No, pewnie nie. Spotykamy się regularnie. Monika opowiada o tym, co anioły robią, czym się zajmują, w jaki sposób wspierają dzieci. A to jest wsparcie dla dzieci w bardzo różnym wieku, od tych najmłodszych do najstarszych. Dziś porozmawiamy o trudach i znojach wychowania.
15: No to znaczy jakby na pewno ważne jest to, że my działamy przez cały rok z dzieciakami. Jakby prowadzimy dla nich drugie domy, pracujemy z nimi na ulicach, pomagamy terapeutycznie, prowadzimy specjalistyczne placówki wsparcia dziennego, więc jest taka specjalistyczna, terapeutyczna, psychologiczna pomoc, ale też wychowanie, też posiłki.
13: A tę wyliczankę można by jeszcze kontynuować. Za chwilę Monika Bajka opowie o tym, co jest najważniejsze. O poczuciu bezpieczeństwa porozmawiamy, o poczuciu własnej wartości. Aleksandra Brodziak, zapraszam na to spotkanie.
0: Tym żyje Śląsk i Zagłębie.
13: Nie chodzi o to, żeby było łatwo, ale żeby było możliwe. To jest motto Domu Aniołów Stróżów. My dziś rozmawiamy z Moniką Bajką, szefową Domu Aniołów Stróżów. Rozmawiamy o codziennej pracy z dziećmi.
15: To są dzieci z trudnych rodzin, z ubogich rodzin najczęściej. Dzieci, które no, głównie nie wierzą w siebie i w swoje potencjały, zasoby. Raczej no, albo mają taki nieadekwatny obraz siebie, że no, a dobra, jakoś to będzie, tak mówiąc kolokwialnie. No albo taki, że właśnie są zupełnie do niczego. No więc jakby bardzo dużo pracy pedagogów i psychologów w Domu Aniołów Stróżów jakby poświęcone jest temu, żeby to poczucie wartości zdrowe oczywiście budować. No bo na nim z kolei buduje się przyszłość jakby i ta zdolność jakby zaangażowania się w coś, bo rodzi się wiara, że to ma sens i że ja dam radę. No i to się dzieje cały rok. My tutaj nie zwalniamy rzeczywiście tempa, jakby nasze placówki działają cały rok, to jakby tutaj nie mamy przerw, jakichś ferii świątecznych czy wakacji, tylko to jest w ogóle taki szczególny czas, bo to jest czas wzmożonej pracy, dlatego że już od 15 lat wychodzimy do dzieciaków na ulicę, do dzieci, które też nie wyjeżdżają nigdzie na wakacje, które z powodu trudnej sytuacji zostają w mieście, zostają często bez opieki. One też zostają często bez ciepłego posiłku. No dane policyjne bardzo jasno mówią, że okres wakacji jest takim okresem wzmożonych zagrożeń, wypadków, i śmiertelnych, i kalectwa, i zagrożenia takiego jak narkotyki, alkohol, jakby no, tutaj dużo się takiego dzieje. Jeśli dzieci są same, no to oczywiście to zagrożenie jest większe, więc jakby my zdecydowaliśmy się, patrząc na tą naszą misję, żeby to nie było tak, że te kwestie ekonomiczne są barierą i że takie dziecko nie może nigdzie spędzić wakacji, że nie może pójść na kolonie, półkolonie i tak dalej. No więc dla prawie 300 dzieci każdego roku organizujemy taki projekt Anielskie Lato. To się dzieje i w zajęciach terapeutycznych, i w kulinarnych, i w sportowych, i w wycieczkach, wyjściach, wyjazdach, bo staramy się też jak najwięcej dzieciom dać takiego oddechu od codzienności, od ich dzielnic, od tego, żeby mogły gdzieś być poza tymi miejscami, które no często są dla nich też trudne. No poza tym mieszkają w dzielnicach, które no mają fajne miejsca, ładne, ale no wiele miejsc też jest brzydkich i zaniedbanych, więc jakby no wyjazd w góry, wyjście na wycieczkę, że jest fajny świat, w którym ja mogę też być i że warto się starać i pracować, uczyć, żeby kiedyś móc już o własnych siłach jakby tworzyć swoje miejsce w życiu właśnie w takim świecie no przyjaznym, tak?
11: No tak, a oprócz wiary w siebie więcej takich ważnych rzeczy, na które zwracacie uwagę, co by to mogło być?
15: Myślę, że pierwsza ważna rzecz wychowaniu i w naszej historii każdego z nas to jest poczucie bezpieczeństwa. To jest oczywiście w tej piramidzie potrzeb taka kluczowa kwestia, więc jakby przede wszystkim dziecko potrzebuje się czuć bezpiecznie. No a bezpieczeństwo to jest spokój w domu, to jest stabilność, to jest przewidywalność, no i tego dzieciaki u nas często nie mają. Te domy są często pełne emocji, napięć, nerwów, bywa, że agresji i przemocy. Często są niestabilne, bo no niekoniecznie tam są stałe związki, często się przewijają różne osoby przez te domy, więc to jest pierwsza sprawa. A jak chodzi o poczucie własnej wartości, no to no my je tworzymy przez to, że my jako dorośli ufamy, że dziecko jest nie tylko wartościowe, ale że sobie też poradzi. Że ma wartość i że sobie poradzi. I myślę, że to są takie dwie rzeczy, na które ja bym zwracała uwagę i co my próbujemy robić. I myślę, że robimy skutecznie, bo widzę po naszej młodzieży, która no już kompletnie inaczej funkcjonuje w świecie, inaczej się komunikuje, czuje się swobodnie w miejscach, które w ogóle nie są z ich bajki, że tak powiem, nie? W różnych firmach, nie wiem, w Nosprze, na wyjazdach i tak dalej. No po pierwsze pokazujemy, wyciągamy z nich jakby to, co jest ich potencjałem. Dam taki przykład, który może być kontrowersyjny, ale chciałabym to zobrazować po prostu. Właściwie dwa przykłady. Jeden mniej kontrowersyjny, drugi bardziej. Mniej kontrowersyjny jest taki, że jest chłopak na przykład, ja miałam takiego podopiecznego, jak sam byłam wychowawcą, Łukasz, miał wtedy chyba 7 lat, który w ogóle no, większość czasu spędzał sam na ulicy. No i rozrabiał i oczywiście to, jak go widział świat zewnętrzny, to że on rozrabia, ale on na przykład zbierał sobie pieniądze na lody, zbierając kasztany i on pod kasztanowcem był w stanie sprzedać worek kasztanów. Był tak przekonujący. I teraz pytanie, co my widzimy? Czy my widzimy dziecko, które się szwenda po ulicy, wciska ludziom kasztany i w ogóle jest rozrabia? Czy my widzimy odważnego chłopca, przedsiębiorczego, który wierzy, że sobie poradzi, który prowadzi negocjacje, który prowadzi sprzedaż, tak? I ja widzę to drugie. No i kontrowersyjny przykład. Myśmy teraz na szczęście, właśnie przez to, że zaczynamy wcześniej pracować z dziećmi, to już młodzież, z którą pracujemy, już nie ma konfliktów z prawem, ale te początki do Anioł Służów, to też mój początek obecności w Aniołach, to była praca też z młodzieżą, która no, miała już porządnie, że tak powiem, na bakier z prawem. Mieliśmy sporo złodziei. No i teraz oczywiście ja tutaj absolutnie nie chcę powiedzieć, że to jest dobrze być złodziejem i że to należy pochwalić. Ale żeby być złodziejem, to też trzeba zaryzykować, trzeba mieć strategię, trzeba mieć pomysł i trzeba być odważnym. I myślę, że nie każdy by potrafił. No i teraz znowu pytanie, jak to przekuć w dobro, tak? Oczywiście.
16: Jak wykorzystać
15: tak, jak pokazać,
16: potencjał?
15: Popatrz, ty masz w sobie taki potencjał, ty go wykorzystujesz w stronę, która jest no, niekorzystna, zła, tak? Jakby no, nie wolno tak jeszcze robić. Ale to pomyślmy, jak ten potencjał wykorzystać. Jak to, że na przykład ty potrafisz zaplanować tą kradzież. Jak to przekuć to, żebyś zaplanował swój rozwój?
16: Strategię.
15: Tak. Tak, więc jakby tutaj zachęcam każdego do takiego odważnego patrzenia, żeby zobaczyć te pozytywy, te potencjały. A jeszcze druga rzecz, a propos poczucia wartości, bo mówiliśmy o tym, że jedna to jest dostrzec potencjał, czasem nieoczywisty, no bo my się często skupiamy na tym, no, że dziecko się dobrze uczy. Ja bym powiedziała, że dzisiaj naprawdę to ma ograniczone znaczenie. jakby system edukacji jest przestarzały. No trzeba to powiedzieć, myślę, że to już każdy odważnie mówi. Jest jaki jest, ja rozumiem, że to jest trudne to zmienić i nie ma specjalnie do końca pomysłu, szczególnie zrobić to w skali globalnej. No ale jakby łączenie dzieci wiekiem, że wszystkie urodzone w tym samym roczniku muszą coś, wszystkie muszą siedzieć, wszystkie 45 minut się mają okazję uczyć, czemu 45, a nie, czemu nie 20, a czemu nie godzina, no tak, no i tak dalej, i tak dalej. A na dodatek jesteśmy w takiej sytuacji, że tak szybko się zmienia świat, tak szybko się zmieniają, powstają i znikają zawody, że dzisiaj stawiają to, że dziecko ma świadectwo z paskiem w klasie siódmej. Czy ja wiem, czy to ma jakieś znaczenie?
11: Pytała Monika Bajka, szefowa Domu Aniołów Stróżów, a przypomnę, że anioły działają już od jakichś 30 lat. Pomagają dzieciom z pogórniczych i pochutniczych dzielnic Katowic, Chorzowa i Sosnowca.
1: Istotne dla Śląska i Zagłębia.
11: Wspieranie procesu leczenia, remonty i doposażenie szpitali dziecięcych, arteterapia, dziecięca orkiestra onkologiczna, jedzonko, portal Onkorodzice, Onkoporadnik i wiele innych projektów ma na swoim koncie Fundacja Iskierka. My za chwilę opowiemy o nowości, o tym jak AI może wspierać leczenie. Mówi Aneta Klimek-Jędryka z Fundacji Iskierka.
12: Trudno było przejść obojętnie obok narzędzia, które daje ogromne możliwości. No, wszyscy się przyglądaliśmy tym potencjałom, jakie daje sztuczna inteligencja i powiem tak, nas ucieszyło to, że sztuczna inteligencja daje nam możliwość narzędziową do tego, żeby wdrażać pewne rozwiązania w naszą pracę terapeutyczną, którą prowadzimy z dziećmi onkologicznymi. Kiedy oglądaliśmy różnego rodzaju potrzeby, zgłosiła się do nas firma, która przygotowuje spersonalizowane bajki dla po prostu z dzieci, które zachorują. Są to takie bajki terapeutyczne na wielu tematach i poziomach. Oni tworząc taki startup, zaproponowali, zapytali nas, czy nie widzielibyśmy tutaj potrzeby zastosowania też tych bajek w procesie terapeutycznym dzieci w trakcie leczenia onkologicznego. Więc nasza psycholog Małgosia Bereza-Stanisławska bardzo szybko też podchwyciła temat. Zaczęliśmy się przyglądać i zobaczyliśmy ogromny potencjał w tym, ponieważ praca indywidualna z dzieckiem w trakcie leczenia wymaga zupełnie też adaptowania nowych narzędzi. Dzieci są w bardzo różnym wieku, i ten moment, kiedy można w pracę terapeutyczną włączyć narzędzia, które są dla nich ciekawe, atrakcyjne i bliskie, powoduje, że ten proces też jest skuteczniejszy, efektywniejszy. I na czym to polega, tak w skrócie? Psycholog spotyka się z pacjentem onkologicznym, gdyby rodzina zgłasza gotowość do wzięcia udziału w tym projekcie i jest tworzona bajka, gdzie jest spersonalizowany bohater. Czyli dziecko tak naprawdę nadaje swoje cechy od swojego otoczenia i swojej osobowości temu bohaterowi, którego później ogląda w książce. Pokazana jest to jako ścieżka powrotu do zdrowia. My ten projekt mamy nazwany jako tarcza zdrowienia. To jest bajka o mnie, dokładnie. Tak to się nazywa, bajka o mnie, gdzie poprzez analizowanie zasobów dziecka, ono też odkrywa swoje mocne strony, tak nazywając w skrócie. Poprzez serię takich rozmów, które są przeprowadzane, ono samo wskazuje, gdzie są jego mocne strony, które cechy charakteru uważa za swoje mocne, które słabsze, jakie ma otoczenie, gdzie widzi swoje różnego rodzaju dobre cechy, jaki ma potencjał, w sensie na przykład, że ma bardzo dużo odwagi, albo że ma pewne umiejętności i jest to w sumie pokazane w formie takiego troszeczkę przygodówki, gdzie zdobywa się te poszczególne. Tak, one są już, te książki powstają. Na naszej stronie internetowej pod w naszych projektach można znaleźć hasło Tarcza Zdrowienia. Tam jest, oprócz tego, że jest przedstawiony ten projekt, pokazany jak te książki powstają w pracy takiej terapeutycznej psychologa z dzieckiem i z jego rodziną, ale też zrobiliśmy krok do przodu, a mianowicie nasza psycholożka nakręciła ileś tam filmów instruktażowych do tego, żeby rodzice sami mogli też tą książkę przygotowywać ze swoimi dziećmi.
13: Szukam tarczy zdrowienia.
12: Nasze projekty, strona Fundacji Iskierka.
13: No jestem na stronie, oczywiście, że tak.
12: Taki kafelek na dole. I te filmy instruktażowe pomagają służą temu, żeby można tą ścieżkę skrócić. Niekoniecznie trzeba się spotkać z panią psycholog na oddziale. Można tą książkę zamówić i gdyby samemu też z własnym dzieckiem ten proces przejść.
11: Co to za startup, który się zgłosił do was z taką propozycją? Nie wiem, jacyś młodzi ludzie?
12: Młodzi ludzie, młode małżeństwo, programiści, którzy na co dzień przygotowują aplikacje, piszą programy i przygotowali taki projekt Bajka o mnie, który uruchomili jakiś czas temu, gdzie dystrybuują książeczki właśnie spersonalizowane z użyciem technologii AI.
11: A to stąd? Tutaj możemy się pochwalić?
12: Oni są chyba z Poznania, z tego co dobrze pamiętam. Serdecznie pozdrawiamy Klaudię i jej męża, bo ich wkład naprawdę tutaj też merytoryczny, technologiczny był bardzo duży. Oni się ogromnie zaangażowali też w ten projekt. I oprócz tego, że tą książeczkę można zamówić na ich stronie, też jeszcze dochód ze sprzedaży tych książeczek jest przeznaczany na fundację, tak więc tutaj bardzo szeroko popatrzyliśmy na te działania. Jest to na razie pilotaż. Sprawdzamy, jak to rozkręcić, jeśli chodzi o możliwości skalowania tego, więc przygotowujemy się tutaj też i finansowo, sprawdzamy też technologię i narzędzia, żeby ten proces maksymalnie usprawnić. Z dobrych wiadomości, czy mogę się już pochwalić, to ten projekt został doceniony na festiwalu Sektor 3.0. To jest takie wydarzenie, które łączy środowisko organizacji pozarządowych z całą branżą IT i od wielu lat pokazuje, jak narzędzia i rozwiązania branży programistycznej mogą pomagać w działaniach społecznych i ułatwiać pracę organizacjom pozarządowym. Tak więc tutaj się też mocno ucieszyliśmy, bo oni zobaczyli bardzo też duży potencjał w tym projekcie. Podoba im się, że jest prosty, nie bardzo kosztogenny, daje szansę dużego skalowania i tak naprawdę pokazuje, jak tą sztuczną inteligencję zastosować w takich po prostu naszych bieżących potrzebach.
11: O nowym projekcie Fundacji Iskierka, projekcie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, mówiła Aneta Klimek-Jędryka. Temat jest rozwojowy, a na razie odbył się pilotaż tego programu. W projekcie wzięli udział podopieczni Fundacji Iskierka, dzieci leczone na oddziałach onkologicznych w Katowicach i Zabrzu.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Rozmowy takie jak ta nieczęsto zdarzają się w naszym programie, tym bardziej zapraszam. To będzie spotkanie radiowca z radiowcem. Naszym gościem będzie Bogdan Widawka, który w śląskim eterze znany jest od jakichś 30 lat. Będziemy rozmawiać nie o radiu.
16: Wiedziałem, że to nie będzie mój pierwszy i ostatni dyżur w szpitalu, chociaż takie było założenie, bo na tym polegała akcja.
11: Porozmawiamy o wolontariacie, ale też o nauce, na którą naprawdę nigdy nie jest za późno. Ola Brodziak, zapraszam.
17: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
11: Porozmawiajmy o tym, co ostatnio pochłaniać bardzo, nie bardziej oczywiście niż radio, ale co to takiego?
16: Wolontariat. Chociaż muszę powiedzieć, że to nie jest moje pierwsze zetknięcie z wolontariatem. Pierwsze było chyba z 10 lat temu. Byłem audiodeskryptorem. Brzmi strasznie, a tak naprawdę chodzi o opisywanie ilustracji tego, co za oknem, wszystkiego w zasadzie, osobom z dysfunkcją wzroku, czyli osobom niewidomym, niedowidzącym. Opisywałem ilustracje do gazet, czy też ilustracje z gazet. Czasem jak braliśmy udział w jakichś wypadach w góry, opisywałem im to, co widzimy, to, co ja widzę. W każdym razie z wolontariatem miałem do czynienia już wcześniej i działałem w tym kierunku z osobami niewidomymi jakieś 3, może 4 lata. I potem była długa przerwa. No i na początku grudnia 2025 roku przeczytałem, że szpital miejski w Gliwicach poszukuje wolontariuszy. A tak naprawdę to bardziej zainteresował mnie najpierw taki fragment aktualności, to chyba w aktualnościach było w TVP3 naszym katowickim, gdzie była rozmowa, czy też materiał o pacjentach szpitala, których nikt nie odwiedza w czasie świąt. To było w kontekście przyszłych świąt, a więc których nikt nie odwiedzi. Dziennikarze TVP Katowice wybrali się właśnie do szpitala miejskiego w Gliwicach i rozmawiali z pacjentami, z pacjentkami, którzy wiedzieli już, że nikt do nich nie przyjdzie. I zrobiło to na mnie tak kolosalne wrażenie. Dosłownie mrówki przebiegły mi po plecach i pomyślałem sobie, to jest coś absolutnie wyjątkowego i trzeba w tym wziąć udział, dlatego że zaraz następny plakat, następny post dotyczył właśnie już wolontariatu w szpitalu w Gliwicach, gdzie szpital informował, na jakich zasadach taki wolontariat mógłby się odbywać. Czyli wymagań nie było wiele. Pierwsze wymaganie to empatia. Drugie wymaganie to czas minimum przynajmniej 1 godzina tygodniowo, no to przyznasz też nie jest specjalnie dużo i żadnego przygotowania, wykształcenia medycznego. Chodzi po prostu o to, żeby przyjść, porozmawiać, pobyć, potowarzyszyć, posłuchać, porozmawiać, przeczytać książkę, zagrać w jakąś planszówkę.
18: Potowarzyszyć,
16: tak. Mhm. Więc pomyślałem sobie, fajnie, to jest to, co chcę robić i w święta będę miał akurat czas na to, więc nie będzie problemu. Ale zobaczyłem, że pod tym postem jest już 200 komentarzy. I wszystkie komentarze były takie same w zasadzie, bo zaczynały się od słów: jestem zainteresowana, jestem zainteresowany, proszę o kontakt w celu ustalenia szczegółów. I pomyślałem sobie, jeżeli 200 osób zgłosiło się, no to gdzie ja się będę pchał, na pewno sobie poradzę. Minęły 2 godziny, nie dawało mi to spokoju. Wszedłem z powrotem, napisałem do szpitala krótkiego maila. Po kilku godzinach zadzwonił telefon, zadzwoniła Mariola Michalska, rzeczniczka szpitala, która jest też koordynatorką wolontariatu w tym szpitalu. Po 20 minutach ustaliliśmy już szczegóły. Rozmowa była bardzo konkretna i ustaliliśmy, że mój pierwszy dyżur będzie w Wigilię od 12 w południe do 18. 6 godzin. To nie jest godzinka tygodniowo, natomiast uznałem, to jest taki fajny czas, żeby coś zrobić. Nie miałem jeszcze zielonego pojęcia, co ja tam będę robił, ale wiedziałem, że 6 godzin to jest to. Tak się składa, że moja żona, która też jest wolontariuszem, akurat też w Wigilię miała dyżur. Więc stwierdziłem, okej, nie będzie problemu, akurat przyjadę i będzie kolacja. I nadeszła Wigilia, czyli dzień wolny już. To jest bardzo ważne. I przekroczyłem bramy szpitala o 12, właściwie przed 12, z biciem serca. Autentycznie byłem strasznie zdenerwowany, przejęty w zasadzie, chyba to jest właściwe określenie, przejęty tym, co za chwilę się tam wydarzy, ale też trochę stremowany, bo do tej pory właściwie znałem szpital z jednej strony, z odwiedzin, tak? Różne sytuacje w życiu się zdarzały w mojej rodzinie, w związku z tym trochę bywałem w szpitalu, delikatnie mówiąc, w różnych szpitalach, cięższych, mniej cięższych oddziałach. Wydawało mi się, że nic mnie nie zaskoczy. Natomiast kiedy po pierwszej godzinie wyszedłem na zewnątrz, żeby zaczerpnąć powietrza, no to ja nawet teraz, jak to mówię, to mam problem, żeby powiedzieć to tak całkiem swobodnie, to powiem szczerze, że miałem duży problem, żeby się opanować i zacisnąć zęby, bo no, najzwyczajniej w świecie chciało mi się płakać, ponieważ z bliska zobaczyłem tą ludzką biedę. Właśnie taka samotność, taka bezradność też, ból. Pomyślałem sobie tak, no nie może być to tak przeze mnie odbierane, bo ja tutaj wiele nie zrobię, jak się tak będę rozklejał nad tym wszystkim. Oczywiście tam u góry w szpitalu nie pokazałem tego po sobie i potem już było okej. Czyli już było tak, jak powinno być. Z uśmiechem na ustach, pogodnie, z rozmową, z różnymi sytuacjami, które albo starałem się rozwiązać sam, albo z pomocą pielęgniarek, opiekunek medycznych. Zresztą to muszę podkreślić, bo to wtedy, nie tylko wtedy, ale akurat ten dyżur to jest takie miejsce szczególne w moim sercu, ten pierwszy dyżur wolontariacki, wigilijny też. Wiadomo, jak my Polacy do tego podchodzimy, do Wigilii. Więc muszę powiedzieć, że ten zespół, który był wtedy na internie Szpitala Miejskiego w Gliwicach w Wigilię, ojej, no to naprawdę jest mistrzostwo świata, bo i wszystkie dziewczyny, mówię dziewczyny, bo tam szybko przeszliśmy na ty, ale też dwaj panowie lekarze. Przez 6 godzin przeżyłem tyle, ile nie przeżyłem przez kilkanaście lat. Mówię zupełnie szczerze i z pełną świadomością.
11: Oczywiście na tym jednym dyżurze w Wigilię nie mogło się zakończyć. Mało tego, nie zakończyło się nawet na wolontariacie, bo ta cała historia ma bardzo ciekawy ciąg dalszy.
17: Jeszcze dziś w programie.
16: Moją pierwszą inspiracją była koleżanka, która mieszka w Świętokrzyskim, jest pielęgniarką, która kiedyś pracowała w korporacji, ale w pewnym momencie pomyślała, że zmieni jednak wszystko w swoim życiu i zmieniła. Dla mnie to było tak kolosalnie nieprawdopodobne, jak to usłyszałem kilka lat temu. Bardzo mi się to spodobało i no, urosła w moich oczach nieprawdopodobnie. Drugą inspiracją był narzeczony mojej córki, który kiedyś tak po prostu rzucił w trakcie rozmowy o wolontariacie. A panie Bogdanie, no a może by pan poszedł do szkoły? Są takie kierunki różne. To przecież można zostać opiekunem medycznym.
11: No właśnie. I Bogdan poszedł za ciosem. Dziś rozmawiamy o drodze od wolontariatu do opiekuna medycznego. Ciąg dalszy spotkania z Bogdanem Widawką już teraz. Zapraszam.
17: Historia, którą warto poznać.
11: Jakie tam są przedmioty do ogarnięcia? Bo ja tak spojrzałam, widziałam, że na przykład jest też język migowy.
16: Tak, masz rację, jest też język migowy. Ja akurat jestem w takiej podstawie programowej, tej nowej, bo są dwie, w której jest już język migowy, między innymi jest też pobieranie krwi, czego wcześniej nie było.
11: Czyli te kompetencje jakby są
16: poszerzane, poszerzane. Jest też język angielski w medycynie, w farmakologii, podstawy oczywiście, o tym mówimy. No, nie muszę mówić o pierwszej pomocy, bo to jest jakby z definicji rzecz oczywista. Są przedmioty, które dotyczą pielęgnacji, higieny, które dotyczą planowania, diagnozy, ale jest też anatomia, patofizjologia, podstawy. No, te tematy są przeróżne, dość szerokie, ale bardzo ciekawe.
11: A jak się czujesz jako osoba w słusznym wieku? Na takich, no chciałam powiedzieć studiach, ale to nie są studia w studium,
16: nie, nie.
11: Tak? Studium?
16: Tak, to jest studium medyczne. Tak, to nie są studia, to jest studium medyczne. Jak się czuję? No, szedłem do tej szkoły z takim dużym znakiem zapytania, bo wyobrażałem sobie, że no właściwie to tam będą sami młodzi ludzie. Ja będę się tam czuł jak taki weteran, jakiś dinozaur. No ale okazało się, że tak źle nie jest, bo rzeczywiście oprócz tego, że są bardzo, bardzo młode osoby, są też osoby wprawdzie młodsze ode mnie, ale no, nie są całkiem po szkole, tak to nazwę, żeby też nikogo nie urazić. Mm-hmm. Ale nie czuję się absolutnie jakimś ewenementem.
11: Mm-hmm. Jakie masz plany, nie? Bo tak, wolontariat wolontariatem, no, opiekun medyczny to już są inne kompetencje troszkę. Czy tutaj chciałbyś to wykorzystać? Bo jak rozmawialiśmy sobie na tak zwanym ofie poza mikrofonem, no to mówiłeś, że radio to radio. To jest jakby jedna podstawowa sprawa, która zostaje. No ale gdzieś tam obok sobie możesz właśnie jeszcze działać, tak? Właśnie będąc takim opiekunem medycznym.
16: Radio to jest pasja numer jeden. I to się nie zmienia i tutaj nie ma nawet nie myślę o tym, bo nie wiem, jakie jest, czy istnieje życie pozaradiowe. To jest takie pytanie odwieczne nasze radiowców, czy istnieje życie pozaradiowe. Ja nie wierzę w takie życie, no ale zobaczymy, kiedyś z czasem może się okaże. Ale drugą pasją, tak, to jest te sprawy związane z pomaganiem, bez względu na to, czy to jest wolontariat, czy to jest już praca w zawodzie opiekuna medycznego, to jest taka moja druga pasja, mogę powiedzieć. Jak to będzie wyglądało, nie wiem na dzisiaj. Na pewno nie chciałbym zmieniać zawodu i nie zmienię. Na pewno nie chciałbym zmieniać miejsca pracy i nie zmienię. Ale na pewno nie chciałbym też, jak to się mówi kolokwialnie, wylecieć z obiegu. Będąc wolontariuszem, pewnych czynności nie mogę wykonywać, czynności medycznych.
11: Ale chciałbyś spożytkować.
16: Ale właśnie tak, mając już wiedzę i uprawnienia, żeby zostać opiekunem medycznym, trzeba zdać egzamin państwowy. To nie są rurki z kremem. To już jest pełna jakaś taka naprawdę poważna sprawa, tak to nazwijmy. W związku z tym, żeby nie wylecieć z tego zawodu, to na pewno chciałbym w jakimś małym stopniu, no nie wiem, może w jakiś weekend czy w weekendy. Trudno mi to teraz powiedzieć, bo jeszcze nie mam tych planów sprecyzowanych, ale na pewno chciałbym też stricte jako opiekun medyczny pracować. To tak, bo też tak sobie myślę, że szkoda byłoby tej wiedzy nie spożytkować w praktyce. Ja ją wprawdzie, tak jak mówię, ona mi pomaga w pracy wolontariackiej bardzo, ale pewnych czynności nie mogę wykonać, bo po prostu mi nie wolno. Mhm. Więc żeby pogodzić jedno i drugie, No to myślę, że tak. Chciałbym to ciągnąć. Tak mówiąc, może niezbyt ładnie, ale chciałbym, żeby to trwało, na pewno. Mhm. I chciałbym też podkreślić to, że znam albo z widzenia, albo osobiście naprawdę wiele osób, które albo zmieniły swoje życie w tą stronę, pomagania, albo troszeczkę przeorganizowały swój czas po to właśnie, żeby mieć większe pole manewru, jeśli chodzi o pomaganie. I wolontariusze, którzy są chociażby w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, to są naprawdę absolutnie genialni ludzie. Począwszy od takich, przepraszam wszystkich wolontariuszy, że takich nazwę, jak ja, zwykły wolontariusz, a czyli takich są niezwykli, bo na przykład przychodzą z psem, albo z kredkami, albo z farbkami i malują z dzieciakami, rysują, opowiadają. Przychodzi pies Willy, a raczej, przepraszam, przychodzi Bettina z psem Willy. Pies rozkłada wszystkich na łopatki, wszystkich pacjentów. Pacjent, który się nie uśmiecha przez 2 tygodnie, nagle zaczyna się uśmiechać. To są nieprawdopodobne sytuacje. Takich ludzi jest bardzo dużo i ja się cieszę, że mam, to wielkie słowa wiem, ale muszę to powiedzieć. Ja się cieszę, że mam zaszczyt być na jednej liście właśnie z tymi ludźmi, którzy takie rzeczy niesamowite robią.
11: Ten znajomy skądinąd głos należy do Bogdana Widawki. Rozmawialiśmy o wolontariacie i o tym, co może z niego wyniknąć.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.
11: Z Agnieszką Batuk, założycielką Fundacji W to mi graj, założycielką Lufcika na korbkę, Teatru Złego, rozmawiałyśmy już nie raz i nie dwa, ale nigdy nie mówiłyśmy o kulisach powstawania spektakli, kulisach powstawania teatru. I teraz taka właśnie rozmowa. Ola Brodziak, zapraszam. Agnieszka Batuk jest z nami.
17: Tydzień na Śląsku i w Zagłębiu.
18: Dawno, dawno temu, ponad dekadę temu, ale jeszcze przed pandemią, byłam współorganizatorką takiego festiwalu artystów ulicy Ulicznicy i tam zawiązaliśmy pierwsze znajomości pod Lufcika na korbkę, tak mi się wydaje. Zarówno tam, jak i z moimi przyjaciółmi, z którymi grałam później w Teatrze Młodego Widza, z którymi organizowałam gry fabularne na Śląsku, tak zaczęliśmy się poznawać. Organizowaliśmy wtedy castingi. Jako ten młodziutki Lufcik, który nie miał jeszcze stałego zespołu, organizowaliśmy castingi, pracujemy ze sobą, z niektórymi z osób, które poznaliśmy tę dekadę temu, pracujemy do dzisiaj. Część zespołu się zmieniła. No i później robiąc coraz więcej rzeczy, rozwijając się coraz bardziej, tak jak pani redaktor była uprzejma powiedzieć, ta marka się rozrastała i dzięki temu bardzo często aktorzy zgłaszają się do nas sami.
11: Już sami, tak?
18: Tak, ale my również jeździmy na festiwale. Oglądamy rzeczy, oglądamy dobre rzeczy, poznajemy kolegów i koleżanki a z braci aktorskiej i lubimy mówić miłe rzeczy, lubimy komplementować, jeśli ktoś na te komplementy zasługuje. I lubimy zapraszać do współpracy. Jest, absolutnie się od tego nie odżegnujemy. Także.
11: To ile osób w tej chwili tworzy Lufcik na korbkę?
18: Na przykład podczas festiwalu Kierunek GZM, kiedy to jest tych wydarzeń tak sporo, czy Industriady, czy Nocy Muzeów, no dochodzimy do 30-40 kilku na pewno. A biorąc pod uwagę, że zespół teatralny to nie zespół aktorski, tylko są też scenarzyści, jest reżyser, są osoby odpowiedzialne za kostiumy, rekwizyty, no to do 50 współpracowników.
11: To jest
18: takich
11: duża firma, że tak powiem.
18: Tak, tak, tak. Współpracujemy na zasadach przeróżnych ze sobą. Czy to są tam powiązania przyjacielskie, czy są to powiązania właśnie takie zawodowe, firmowe, ale myślę, że potrafimy listę współpracowników zrobić taką, żeby było to 50 osób. To jeżeli chodzi o takie teatry instytucjonalne, to nie jest dużo, bo wiadomo, że za instytucją stoi cała machina administracji, która jest nie niejednokrotnie większa niż zespół aktorski. U nas zespół aktorski jest większy. Zespół aktorski, zespół muzyczny, taneczny, puglarski, no bo to jest lufcik na korbkę i to jest teatr zły. To są te przeróżne estetyki, że to nie tylko jest teatr słowa i nie tylko jest teatr przedmiotu czy lalki, ale my jesteśmy też bardzo, bardzo mocno właśnie rozśpiewani, roztańczeni i rozkuglowani. Natomiast za tymi osobami stoją zarówno osoby związane z tym, jak zespół aktorski wygląda, jak i to, co zespół aktorski prezentuje na scenach, które niekoniecznie zawsze są scenami w tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Mamy za mało koordynatorów pracy artystycznej i za mało producentów, więc tutaj zapraszamy olbrzymie do współpracy.
19: Opowiedz o tych scenach. Niekoniecznie profesjonalnych. Mamy jakąś taką najmniej profesjonalną scenę,
18: gdzie graliśmy
19: wystąpić? Tak. Warunki mieć.
18: No to stara fabryka drutów w Gliwicach, stara fabryka drutu, która jest nieczynną fabryką jak najbardziej, ale my często gramy w fabrykach, bo przecież my jesteśmy industrialni i to był pierwsze nasze kroki, były stawiane w obiektach na szlaku zabytków techniki. Natomiast stara fabryka drutu to było miejsce takie typowo niedostosowane do końca do działań teatralnych. Tam właśnie występowali kuglarze, cyrkowcy na festiwalu Ulicznicy, ale my też z takimi typowymi spektaklami fabularnymi. To było świetne miejsce, jeżeli chodzi o działania plastyczne, ale jeżeli chodzi o działania teatralne, jest to wyzwanie, bo tam trzeba postawić całą technikę, oświetlenie, nagłośnienie. Natomiast zdarzało nam się występować na przeróżnych scenach, gdzie teatry instytucjonalne złapałyby się być może za głowę. W przeróżnych warunkach zdarzało nam się występować zarówno w plenerze przy minus 15 stopniach, jak i przy 40 stopniach. Także to jest cudowne wyzwanie. Żaden dzień nie jest podobny do poprzedniego, co daje oczywiście napęd, no ale nie daje takiego poczucia, to co daje rutyna, czasami poczucie bezpieczeństwa. Mm-hmm. To na pewno nie.
19: Mm-hmm. A zatrzymajmy się jeszcze przy Teatrze Złym.
18: Tak jest.
19: Bo Teatr Zły to jest projekt, no nie powiem, że nowy, ale stosunkowo nowy, tak?
18: Postpandemiczny, na pewno.
19: Postpandemiczny. Mm-hmm.
18: Tak mi się wydaje, że to był wtedy się urodził. Urodził się może troszeczkę wcześniej. Urodził się w momencie, kiedy robiliśmy na zakończenie Industriady którejś bal w operze. U nas nazywał się to Bal nad Bale Tuwima. I nie dość, że Tuwim, i nie dość, że lufcik na korbkę, no to wszystko się kojarzyło właśnie, że teatr familijny, teatr rodzinny, teatr dla młodego odbiorca odbiorcy z opiekunami, a zupełnie nie było to dla dzieci. No i wtedy mieliśmy troszeczkę taki zgryz, jak zobaczyliśmy naszą publikę, że musimy to troszeczkę dywersyfikować, żeby ludzie wiedzieli, na co przychodzą. Później przyszła pandemia, która troszeczkę podcięła nam, może nie skrzydła, ale na pewno wywołała w nas emocje. Tym bardziej, że to był rok, kiedy przejęliśmy fundację W Tomie Graj i mieliśmy olbrzymie plany. Byliśmy po pierwszym zagranym spektaklu na specjalnie zbudowanej dla nas scenie w Pre-Zero Arena Gliwice, gdzie 500 osób,

0: zły z Tyrmanda. Tak, tak, tak. I jaki jest rok Tyrmanda zły, a jaka jest teraz nasza sytuacja zła, a nasz teatr jaki jest bardzo, bardzo, bardzo zły. No i tak może z tego takiego troszeczkę niepokoju, ale z tego też pragnienia, żeby grać, nie tylko dla dzieci. Aktorzy i cały zespół teatralny bardzo chciał tworzyć też dla starszego odbiorcy. I pierwsze spektakle Teatru Złego to był Różewicz. To nie były wcale jakieś takie rzeczy, które znacie Państwo ze skansenu, czy z naszych teatrogier, które są robione po zmroku, bo to już nie tylko teraz w ramach kierunku GZM, te nasze spacery. To były wszystkie wieczorne spacery i były to wieczorne spacery organizowane przez Teatr Zły.
1: Agnieszka Batuk, założycielka Fundacji W Tomi Graj, założycielka Lufcika na Korbkę i Teatru Złego, zachęca do spotkania z teatrem. Te spotkania mogą się odbywać w różnych okolicznościach przyrody, w różnych miastach, miasteczkach, w czasie najróżniejszych wydarzeń. Weźmy na przykład Industriadę, czyli Święto Szlaku Zabytków Techniki, albo Noc Galerii w Gliwicach, czy też najróżniejsze wydarzenia w Chorzowskim Skansenie.
2: Aktywnie na Śląsku i w Zagłębiu.
1: Wspominaliśmy już w naszych programach o spacerach krajobrazowych organizowanych przez Uniwersytet Śląski. To taki program pilotażowy, który ma dużą szansę na to, żeby zaistnieć też poza województwem śląskim. Takie spacery odbyły się na przykład w Wodzisławiu Śląskim, w Katowicach czy w Żywcu. Spacerom towarzyszy specjalny e-book, po który można sięgnąć i z którego można korzystać. Zachęca do tego dr Anna Rzemła-Siesicka.
2: To warto wiedzieć.
3: Pani powiedziała taka podpowiedź, pomoc dydaktyczna, czyli osoby, które idą z Państwem na spacer, potem zabierają innych na spacer, tak? I mogą korzystać z tych wszystkich informacji zawartych w e-booku.
4: Tak, oczywiście. Mm-hmm. Czyli jeśli nauczyciel bierze udział w spacerze, może...
3: Taka ściąga do nauczyciela.
4: Tak, najbardziej. Karta pracy, można powiedzieć, tak? Nauczyciel może potem zabrać swoich uczniów i skorzystać z całej treści i przekazać dokładnie, znaczy prawie dokładnie to samo, o czym my mówiliśmy. Ja jeszcze dodatkowo na moim spacerze wykorzystuję coś w rodzaju karty pracy, czyli uczestnicy na początku dostają materiały i podczas spaceru uzupełniają tak zwaną krzywą wrażeń, czyli oceniają krajobraz.
3: Musimy się przy tym zatrzymać. Co to jest krzywa wrażeń?
4: Krzywa wrażeń Weicherta to jest taka metoda oceny krajobrazu, która wywodzi się z urbanistyki, czyli dotyczy oceny miasta. To jest już bardzo wiekowa metoda, ma 70 lat, ale jest bardzo taką, powiedziałabym, przyjazną metodą. Służy temu, żeby ocenić krajobraz podczas poruszania się jakąś trasą, czyli właśnie idealnie się nadaje na taki spacer krajobrazowy. Zatrzymujemy się w jakichś szczególnych punktach, mamy kryteria oceny, zapisujemy je punktowo, czyli oceniamy w pewnej skali i na koniec rysujemy wykres po prostu. To jest ta krzywa wrażeń. I w ten sposób potem możemy sprawdzić, jak poszczególni uczestnicy spaceru ten krajobraz postrzegali. Tak? Na koniec porównujemy te wykresy, czy te odczucia były podobne, czy może się czymś różniły i na koniec rozmawiamy jeszcze na ten temat, omawiamy sobie te wykresy. No i wychodzą uczestnicy z czymś jeszcze, z czymś materialnym, tak, oprócz wrażeń i jakiegoś zasobu wiedzy. No, coś tworzą, więc myślę, że to jest też...
3: Wychodzą ze swoją krzywą.
4: Tak, wychodzą ze swoją krzywą, jeszcze dodatkową z mapą zasobów widokowych, gdzie zaznaczają osie widokowe, punkty widokowe, więc to jest taka wydaje mi się ciekawa wartość dodana tego spaceru.
1: To może jeszcze przypomnijmy, na czym polega idea tych spacerów, jak wygląda taki spacer krajobrazowy, tak, na czym się Państwo skupiacie. Weźmy na przykład Żywiec. Spacer krajobrazowy w Żywcu, czyli jak to wygląda to spotkanie?
4: W Żywcu spacer odbywa się na górę Grojec, no jest to też punkt widokowy. W związku z czym uczestnicy obserwują z góry krajobraz górski, taki krajobraz wiejski, który jest w trakcie przekształceń. I tutaj akurat profesor Michał Sobala zwraca uwagę na procesy, które są widoczne. Też pokazuje historyczne mapy, jak układ wsi i pól wyglądał kiedyś i jakie procesy możemy w tej chwili zaobserwować, procesy zmian. Mhm. Jak postępuje zabudowa, jak zarastają pola uprawne na skutek zarzucania tej działalności.
3: Czyli jak wygląda zmiana po prostu, tak, jak się zmienia. A czy jeszcze osoby, które uczestniczą w tych spacerach, na przykład, nie wiem, ten Żywiec czy Olsztyn, tak, weźmy takie skrajne.

0: inne miejsca. To są osoby, które właśnie są z Olsztyna, z Żywca, czy tutaj Państwo widzicie, że jest migracja, tak? Jak to wygląda?
1: Bardzo, bardzo różnie. Nie wiem, jak to wygląda we wszystkich spacerach, nie wymienialiśmy się aż tak bardzo tymi danymi. Są osoby, którym się bardzo spodobały te spacery i uczestniczą po prostu w kilku z nich, więc niezależnie od tego, skąd pochodzą. Są osoby faktycznie z okolic, które no, traktują to jako taki właśnie spacer, nie wiem, sobotni, niedzielny, tak? W swoich okolicach, ale są osoby, które właśnie jeżdżą z daleka. Mieliśmy raz po serii wykładów, mieliśmy panią, która z Suchej Beskidzkiej przyjeżdżała do nas na każdy spacer. Na moim spacerze była też studentka z Lublina, która specjalnie na ten spacer przyjechała pociągiem z Lublina, także no, te osoby szczególnie zainteresowane faktycznie potrafią no, poświęcić się, tak? Poświęcić mnóstwo swojego czasu. Same spacery zresztą też nie są krótkie, bo one trwają gdzieś od 2 do 3 nawet godzin, tak? To nie jest taka chwila, to już wymaga pewnego zaangażowania.
0: Ale studentka z Lublina to studentka, nie wiem, geografii, czy jakaś w temacie będąca, tak?
1: Tak.
0: W ten sposób.
2: Spacery krajobrazowe to jest projekt naukowców z Uniwersytetu Śląskiego. Sztuka czytania krajobrazu, taki jest tytuł, temat tych spacerów. Opowiadała o nich dr Anna Rzemła-Siesicka z Uniwersytetu Śląskiego. Projekt pilotażowy wymyślony przez naukowców z UŚ, prowadzony przez naukowców z UŚ, ale projekt z potencjałem. Niewykluczone, że takie spacery będą się odbywać także w innych częściach kraju. Wszyscy, którzy mają ochotę zgłębić troszkę temat, mogą zaglądać na profil facebookowy na przykład Polskiego Towarzystwa Geograficznego, oddział katowicki. Tutaj informacje, fotorelacje z tych spacerów, no wszystko to, co fajnie byłoby przed spacerem wiedzieć. A dla tych, którzy chcą wiedzieć jeszcze więcej, Polskie Towarzystwo Geograficzne przygotowało specjalny e-book. Można go ściągnąć ze strony internetowej Towarzystwa.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Śląsk.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: Pani Celinka wie, co jest super.
7: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę 4 dwulitrowe butelki Pepsi tylko 23,96. A papier toaletowy Foxy 8 lub 4 rolki w opakowaniu jedynie 7,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
9: Ania.
8: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
8: Obiecuję.
10: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dużo dobrego!
12: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto, dużo dobrego.
13: O reklamie.
14: Meloradio Śląsk na 95,1 FM.
15: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
16: Siemanko, no i znowu jest weekend, znowu jest sobota i znowu jest weekendowe Melo. Fajnie, że wy też jesteście. O pokaz tej strony Tobi Romeo leci do was numerem Fly High.

Neptunika, What If w Melo Radio 2, weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście z nami. Dzisiaj mamy Dzień Gier Planszowych i w całej Polsce odbywają się różne inicjatywy bardzo ciekawe, do których można się przyłączyć, pograć planszówki, a może poznać jakieś nowe tytuły, a potem zabrać do domu i pokazać rodzinie, dzieciakom, przyjaciołom. Tak spędzić na przykład sobotnie popołudnie. No ja pamiętam, że u mnie za dzieciaka to planszówki się rysowało na dworze, na piasku. Taka gra była w Państwa i Miasta na przykład. Zabierało się po kawałku państwa innemu graczowi, ale trzeba było też w drugiego kolegę rzucić patykiem, żeby w ogóle można było to zrobić. No ciekawe, jak dzisiaj to rzucanie patykiem byłoby odebrane. Just in case, Timmy Trumpet, już teraz w Melo Radio. Dzisiaj będziemy zaglądać do rankingu DJ Mag, bo już się pojawił i już znamy najgłośniejsze nazwiska wśród nich. Ten gość właśnie.

0: Take Me Back, Kygo w Meloradiu w notowaniu DJ Mac Top 100. Zabrakło go i w tym roku niestety. To dziwne, 5,5 miliona obserwujących na Instagramie, biorąc pod uwagę, że Geta, który wygrał, ma 12 milionów, to aż się dziwię, że nie chcieli głosować. Na to od głosów fanów zależy, na którym miejscu DJ się pojawi. No cóż, może w przyszłym roku, Kygo, zobaczymy. Years and Years za kilka minut.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz praliny Lindor aż 337 gramów, 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł.

0: okazji urodzin Carrefoura. W tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99, a polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji. Zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Do soboty. Tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka. Oraz winogrona jasne na wagę 4,99 za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
9: Codziennie
10: odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy Groszek, ABC i Eurosklep? Bo mają lokalnych dostawców, lokalne produkty i sąsiedzką atmosferę. Wpadnijcie i sprawdźcie sami. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki. Różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
13: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
14: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
15: Po reklamie.

Łowcy gwiazd, Cleo. Myślę sobie, że gdy noc pochmurna, to na próżno gwiazd szukać, ale u nas zawsze je znajdziecie, również te, które pojawiają się w rankingu Top 100 DJs 2026, bo właśnie takie kilka dni temu dosłownie się pojawił. No tak, wszyscy już wiemy, że David Guetta na miejscu pierwszym i na pewno do repertuaru tego jego mościa zaglądamy z wielką radością. Zrobimy to już teraz, razem z Marlonem Hofstadem w numerze Catch Up. Zróbcie głośniej.

0: Everlasting, Armin van Buuren i Sasza w Melo Radio. Tak, gramy wam tuż przed godziną 11, żebyście słonka trochę dostali. Mimo że dzisiaj pochmurno i deszczowo i naprawdę jesiennie, to nie jest ta piękna polska złota jesień, tylko liście złote na drzewach.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale z nami to prawdziwe lato się robi i za chwilkę tak będzie. Bo Bibi Rexa przejmuje antenę. Set Girls na początek o 11.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
10: Już to czytałyśmy?
9: Już to wymyśliłam.
11: Czytanie procentuje wyobraźnię. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj.

0: Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Czyta lektor AI.

0: Panie Pascalon,
1: tak?
0: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
1: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
0: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 watów Parkside. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej Ciebie.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Po reklamie. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
11: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
12: Siemanko, 11 na zegarkach, inni gadają, a my gramy Sad Girls, Bibi Rexa i David Guetta w Melo Radio Foka. Cześć. Dajcie znać, co u was. Czekam przy WhatsAppie. Znajdziecie go na meloradio.pl, jak sobie wbijecie na smartfonach. Na dole jest komunikator. Ślijcie głosówki.

Four to the Floor Offenbach niesie w stronę dobrego melod. Dzisiaj o 20 ruszamy. Przypominam, The Best of Tomorrowland na początek, a potem niech was poniosą nasze gwiazdy. PlayerMeloradio.pl, tam pełny line-up. Możecie już teraz sobie sprawdzić, kto będzie grał, żebyście mniej więcej wiedzieli, na jaką muzykę być gotowym wieczorem. Polecamy się bardzo gorąco. A teraz sięgamy do muzyki gościa, który w notowaniu DJ Mag Top 100 2026 zajął miejsce numer 12. Don Diablo z numerem Bad właśnie teraz pojawia się u nas. No, to gość, który w tym notowaniu pojawia się regularnie w stosunku do zeszłego roku jedno oczko wyżej. Czyli ta 13 w zeszłym roku była szczęśliwa dla niego.

0: Lost Frequency z Paraiso, ale żon się bawi tym numerem. Mary Frost śpiewała u niego w utworze i pewnie wszyscy cały czas podśpiewujecie albo przynajmniej nucicie, bo to jest taki numer, który wpadał w ucho, wierci w tej głowie i nie chce stamtąd uciec. Ale podobnie jest z Today 4, to w Law już za chwilę.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy dla Was super okazję na początek jesieni. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa mielona Prima Finezja 250 gramów za 11,99 przy zakupie dwóch. A wafle familijne 180 gramów za 2,99 przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 8 do 10 października w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
12: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
13: Nowy sezon, ta sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
14: Panie Pascalu,
15: tak?
14: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
15: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
14: A to pędzę, lecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
16: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
17: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
18: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
19: Netto przedstawia.
20: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
21: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
20: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
21: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
20: To może zapraszamy?
21: Dobre!
19: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
22: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
23: W 29 urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela praliny Lindor i Nuxor Lind od 150 do 200 gramów 19,99. Oferta ważna do 17 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 24,14.
0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
3: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
24: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
25: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
26: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Ride It Regard w Melo Radio. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Gier Planszowych. Jeśli macie swoją ulubioną, to podeślijcie proszę, albo wspomnijcie, w jakie gry lubiliście grać, kiedy byliście dzieciakami. No właśnie, a może na jakąś planszówkę by się przydało parę złotych, co? Bo to nie są tanie rzeczy. Takie kreatywne, wymagające, to i dla portfela wymagające są. Więc mamy na to radę. Szybka kasa od Melo Radia, parę stówek może być twoje. Wystarczy, że wbijesz na meloradio.pl i dasz znać, na co tych pieniędzy potrzebujesz. To tylko taka sugestia, propozycja, ale pomysłów możecie mieć oczywiście więcej. Meloradio.pl, tam zostawiajcie wasze zgłoszenia, a to już Fisher Rain w Melo.

0: weekendowy Melod jest Toy Chain z numerem Hard to be Around. Tak gramy wam tuż przed godziną 12 i zapraszamy, byście byli z nami również w samo południe, bo wtedy będziemy strzelać do was naprawdę grubymi numerami. Marlon Hofstadt, South Star z numerem I Like. To będzie pierwszy kawałek, który poleci w waszą stronę. Mam nadzieję, że głośniki są na to gotowe.
1: Już o 12 zagramy.

0: Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Dołożyłbym do namiotu, żeby pojechać razem z dziewczyną na wyjazd na rybę.
2: Szybka kasa od Meloradia w tym momencie trafia do ciebie.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
3: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
2: W tę sobotę cytryny tylko 4,99 za kilogram, a wszystkie kiełbasy z naszej Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
5: Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike.

0: kuchnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni – modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
1: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
2: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz. Bo to ostatnie dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
8: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
9: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
10: dobrze być w domu.
9: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
10: Develia. Dobrze być w domu.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko teraz włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
12: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
13: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
14: Po reklamie. Autopromocja. Sobotnie dobre melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Luster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dziś.

0: Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: W tegorocznym Top 100 DJs DJ Mag znalazło się kilka ciekawych nazwisk, które dopiero po raz pierwszy w tym zestawieniu się pojawiły. On nie pierwszy raz, trzy oczka wyżej niż w zeszłym roku. Marlon Hofstadt na 97. A u nas ze swoim numerem Uno, I Like, róbcie głośniej Southstar razem z nim.

Prima Donna, znaczy pierwsza dama od Two Colors w Melo Radio, to weekendowe Melo, które Patryk spędza na przystanku aktualnie. Ciekawe zdjęcie wysłał. Zdjęcie z dziurawym dachem tegoż właśnie przystanku. I uwaga, piękny cytat z filmu. Stary, ja tu na deszczu, wilki jakieś. Pozdro Patryk, mam nadzieję, że autobus wkrótce przyjedzie. Chociaż z drugiej strony, to ja nie byłem pewny, że to były wilki. Może to jednak kojoty były. Pozdro dla kumatych. Dmitry Vegas, Like Mike, już teraz. Thank you. Gramy głośno.

0: All of my love, Eben Easy Bizu w Melo Radio. To weekendowe Melo, rozkręcamy się przed dobrym Melo. Jak je dzisiaj zaczniemy, to skończymy dopiero jutro o 11, bo jutro po raz kolejny o 10 punktualnie w Melo Radio After. Mam nadzieję, że będziecie ze mną, co? Będziecie?
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj. Wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
5: Skoda. Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
7: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii. Obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu, sektor obronny w obliczu nowych wyzwań, local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
8: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
9: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
10: Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

To A-Log, The Chainsmokers, May Stevens z numerem Jungle w Melo Radio. Dobre Melo dzisiaj od godziny 20, a my podróżujemy razem z wami po świecie najgłośniejszych i najgorętszych nazwisk światowej sceny muzycznej, bo pojawił się ranking top 100 DJs, DJ Mac. A-Log na miejscu czwartym, no i spada z podium, ustępując tam miejsca Animie, bo to właśnie on wskoczył na miejsce trzecie. Sprawdźcie, jak radził sobie w tym roku Axwell, bo to właśnie on pojawia się teraz na antenie. Śpiewać będzie Bon, a numer zatytułowany jest Whatever Turns You On.

0: Walk with me, Felix Janiszaus w Melo Radio. Tu weekendowe Melo. Jak się bawicie? Jak wasze samopoczucie? No i czy jesteście gotowi?
1: A już o 13 zagramy.
0: Bo w kolejnej godzinie lubię cię jak lato. Za oknami pada, a u nas zaświeci dla was słońce. Modelki Włodarski punktualnie o 13 w Melo.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W Media Expert taniej masz.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Miksuj dowolnie. I maliny, opakowanie 125 gramów. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie 2, drugi tańszy tylko 1 grosz. Weź też 4 jogurty pitne, a za 2 najtańsze zapłacisz po 1 groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
9: Tato, z czego były pierwsze książki?
10: Z glinianych tabliczek?
9: To jak wtedy zaginali rogi?
11: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
12: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
13: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy?
15: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
14: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
16: Media Expert, taniej masz.
17: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Siemanko, w tej godzinie zagramy sobie w Podejmij Wyzwanie. Bądźcie czujni, bądźcie gotowi, bo wkrótce rzucę hasło z prośbą o telefonowanie do studia. A teraz modelki włodarskie. Opoka, cześć.

Silva Bomba on Tonight na miejscu 22 we wczorajszym notowaniu 30 Meloradia. Może być lepiej, choć na razie trend spadkowy. Wszystko zależy od was. Player Meloradio.pl, tam jest całe notowanie dla was. A ja bym tak chętnie zachęcił, żebyście zerknęli do propozycji, które są na samym dole. Tam na przykład James Hype, król, jeżeli chodzi o technikę podczas grania na scenie. Kolejna rolka wjechała do niego na social media, na której pokazuje, jak dzięki okularom wziętym od swojego fana udowadnia, że on gra na żywo i co on tam za tymi dekami wyprawia. Sprawdźcie sobie. A teraz Anima, Ellie Goulding, Hypnotized, Melo.

0: Sexy Magic, Atrial, Paco Amoroso, Pink Panthers w Melo Radio, a za chwilę podejmij wyzwanie. Jak macie ochotę sięgnąć po Melo Skiety z naszej limitowanej edycji, to proszę dzwonić pilnie do studia 321-321-777. Podejmij wyzwanie już za kilkanaście minut. Czekam na wasze telefony. 321-321-37.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do Twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, więc wszystkie dezodoranty i żele pod prysznic Dove, Rexona, Axe 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 10 października.
5: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
6: Doradczyni klienta.
5: Sporo tych ról, przyda się jej jakieś wsparcie.
7: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Panie Pascalu,
9: tak?
8: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
9: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
8: A to pędzę, lecę, pa!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
12: Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
14: dobrze być w domu.
13: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
14: Develia. Dobrze być w domu.
15: W każdą sobotę ruszaj na sobotobranie w Dino. Tylko dzisiaj wszystkie storczyki, różne rozmiary. Przy zakupie dwóch, drugi tańszy tylko jeden grosz. Weź też cztery jogurty pitne, a za dwa najtańsze zapłacisz po jednym groszu. Takie sobotobranie tylko w Dino. Najbliżej ciebie.
16: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
17: 321-321-777. Dzwoncie za chwilę, podejmij wyzwania, to już Calvin Harris.

0: Nieważne, czy w głośnikach, czy w słuchawkach, ten numer zawsze brzmi dobrze. Animals i Martin Garrix w weekendowym Melo. A teraz podej mi wyzwanie. Terenie, razem ze mną, siemanko.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Tereniu, słuchaj, dzisiaj jest dzień gier planszowych i ja pomyślałem sobie, że taką grę planszową specjalnie dla ciebie stworzę. Zagramy w ramach wyzwania?
1: Gramy, wow!
0: Kochana, no to słuchaj uważnie. Budzisz się w niedzielę rano po dobrym Melo w obcym mieście. Twoim zadaniem jest odnaleźć przyjaciół. Wychodzisz z hotelu. Możesz iść w lewo albo w prawo. W lewo jest znak najlepszy after, a w prawo park miejski. W którą stronę idziesz, żeby ich szukać?
1: Najlepszy after.
0: Bardzo dobrze, idziemy w lewo, świetnie. Dochodzisz, moja kochana, do bloku. Są trzy klatki schodowe i, uwaga, przed jedną stoi babcia z pieskiem, przed drugą kurier z jedzeniem, a przed trzecią policyjny radiowóz. W której klatce są twoi znajomi?
1: Kurier z jedzeniem.
0: Dobra, wybrałaś drugą klatkę, więc uwaga. W pierwszej na pewno byś nie znalazła swoich znajomych, bo tam się nic nie dzieje. Babcia zadzwoniła po policję, bo w bloku grała głośno muzyka i wyszła sobie po prostu popatrzeć. Wchodzisz do drugiej klatki, uwaga, tu nie ma twoich ludzi, ale spotykasz dostawcę jedzenia, który mówi, że właśnie z nimi rozmawiał, bo ma im dostarczyć pizzę i że pomylił klatki i że zabierze cię do nich i to znaczy, że brawka, bo dotarłaś do swojej imprezowej ekipy, moja kochana, gratulacje! Żeby w życiu wszystko szło tak łatwo, co?
1: Jest. Sama jestem babcią i nie wybrałam babcią.
0: Babciu Tereniu, w takim razie zdejmuję skiety ze swoich stóp, pakuję i wysyłam do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Żartuję, będą nowe, świeże i pachnące. Baw się dobrze i super weekendu ci życzę. Pozdrowienia dla ciebie i wszystkich twoich. Pa!
1: Pozdrawiam, pa!

0: Katy Perry, Snoop Dogg i California Girls przed 14, a my już gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo.
1: A już o 14 zagramy
0: Music Sounds, Fast Boy.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Trwają eObuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Cześć, tu Baza!
4: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
5: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
6: I spotkanie z nami na żywo.

0: eventim.pl.
1: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czeladź Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czeladź. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać. Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com.
2: Tato, co znaczy negocjować?

0: szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
2: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kawa Dallmayr 500 gramów, ziarnista Classic i mielona Classic Intense. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie bakalie Bacador. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. I do tego na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
5: O reklamie. Autopromocja. Najlepsze dobre melo w każdą sobotę od 20 w Meloradiu. Dobrze zacząć od The Best of Tomorrowland. Dobre sobotnie melo to sami najlepsi. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre melo. 6 godzin dobrego melo. Słuchaj już dzisiaj po 20. Tylko w Meloradiu. Autopromocja. Meloradio Śląsk na 95.1 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siemanko, to weekendowe melo, rozgrzewamy się przed dobrym melo, sety od 20, a teraz Music Sounds i Fast Boy, to jest pierwszy numer ode mnie o 14. Inni gadają, niech tak robią dalej, a my już wam gramy. Opoka, cześć.

Liwka poza tobą nic, dziś weekendowy Melo. Zaglądamy sobie do rankingu DJ Mag, DJ Stop 100. No i tam kilka ciekawych nazwisk, które po raz pierwszy pojawiły się w tym zestawieniu 100 najlepszych, najpopularniejszych DJ-ów. To najlepszych to nie do końca chyba o to chodzi, bo nie chodzi o technikę, a o to kogo kto lubi, ile osób kliknęło w głosy. No ale na tej podstawie na przykład Mahmud Orhan pojawił się po raz pierwszy. Warto na tego gościa zwrócić uwagę. Z gości, których znacie z naszej anteny, m.in. Shimza, m.in. Sony Fodera, no i debiutuje również wybitny Padre Guilherme. Bez wątpienia najlepszym DJ-em tego zestawienia okazał się One More Time i pewnie nie ostatni David Guetta, którego teraz posłuchacie razem z Alphaville i Avon Max, Forever Young.

0: A w oryginale Kygo, ale remix Take It Back zrobił Robin Schulz, który dzisiaj pojawi się w ramach dobrego Melo Player, meloradio.pl. Tam caluteńki line-up dla was. Sprawdźcie, kogo jeszcze ściągnęliśmy do ekipy dobrego Melo w Meloradiu. A za kilka chwil Huntrix i Golden.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: to promocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły w tym ograniczenia w regulaminie na Allegro.
1: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
2: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej!
3: Bo do soboty 10 października na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95, 6,60. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
4: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
5: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czelać Rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać, lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czelać. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
6: Po reklamie.

Sophia Loren, DJ Remo, Tymek, tak gramy wam w Weekend Melo, w Melo Radio. Czytam sobie, że planują na dwójce zrobić najdłuższy odcinkowy pomiar prędkości, jakiego do tej pory jeszcze nie było, bo ma mieć podobno, uwaga, uwaga, aż 48 kilometrów długości. Przejazd tego odcinka zajmie 41 minut, czyli mówiąc krótko, nie taka szybka ta autostrada. Gdziekolwiek, którędykolwiek jechać będziecie w trakcie weekendu, polecamy się z naszą muzą Happiness is So Sad. Swedish House Mafia gra dla was.

0: Zgaduj, na którym miejscu byli w rankingu top 100 DJs DJ Mac.
1: Na pierwszym?
0: Lucas and Steve. No nie, no chciałbyś.
1: Nie docenili.
0: Na pierwszym Guetta, Lucas and Steve na miejscu 77. No spadli w stosunku do zeszłego roku o 11 pozycji. Do rankingu pewnie zaglądać będzie również Konrad dzisiaj po południu.
1: Tak jest.
0: Baw się dobrze.
1: Słuchaj, jak może być inaczej w takim miejscu?
0: Przynajmniej nie pada u nas, jest słonecznie i pogodnie. Wy też bawcie się cudownie dziś.
2: A już o 15 zagramy.
1: How does it feel?
0: Ciekawe, jak będziecie czuć się jutro o godzinie 10. Zapraszam na after. Bądźcie koniecznie. Do usłyszenia. Hej.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl odkurzacz 3 w jednym z funkcją dmuchawy i rozdrabniania. 2600 W Parkside, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dom jest tam, gdzie chętnie wracasz, a gdy już przekroczysz jego próg, to powiesz:
11: dobrze być w domu.
10: Takie miejsca Develia realizuje już od 20 lat. Wygodne układy mieszkań, duże okna, blisko parków i terenów zielonych. Sprawdź i wybierz swoje miejsce do życia na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamo, ten bohater jest dziwny.
14: Nie lubisz go?
13: Lubię i to jest najdziwniejsze.
15: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
16: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
17: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu.

0: sprzęgi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu, sektor obronny w obliczu nowych wyzwań, local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No to jedziemy z tą sobotą i odparamy before przed dobrym Melo. Dub Dogs, How Does It Feel na początek 15. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Armin van Buuren na 14 minut po 15, tak podkręcamy tempo w Melo. Kiedy ostatnio pożyczaliście od kogoś hajs albo pożyczaliście go komuś, bo zabrakło siana do wypłaty? No, kto tego nie zna, niech pierwszy rzuci kamieniem, ale mam na to rozwiązanie, bo już w poniedziałek w Melo szybka kasa, no i szansa na zgarnięcie 200, których nie będziecie musieli oddawać, a co więcej, nie będziecie też na przykład musieli wysyłać żadnego SMS-a za kasę, żeby je zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i tam piszcie, na co potrzebujecie kasy.

0: Ależ to jest dobry numer. Joel Corey, Hannah Blaine. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Zdarzyło wam się kiedyś udawać przed rodzicami w nocy, że śpicie, jak zaglądali do pokoju, chociaż nie spaliście? No, pewien typek też próbował i to nie przed rodzicami. Za chwilę o tym wam opowiem. Zagra nam też La My Life, jest Going On. To wszystko jeszcze przed 16.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
7: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
8: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
9: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 czelać rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 czelać. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria For You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
0: Po reklamie. Meloradio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.

Sean Paul, David Guetta i Becky G, tak podkręcamy tempo w Melo. To jest mocne story. Typ, słuchajcie, był poszukiwany listem gończym, przyjechał do Polski, no i zapukała policja. Co chłop zrobił? Schował się w wersalce, no tylko trochę był chyba za gruby, bo łóżko było niedomknięte, no więc policja typa wyczaiła, no a ten jeszcze później udawał, że śpi. No najlepsze, że on w ogóle przyjechał, słuchajcie, do Polski do, nazwijmy to, znajomej. No to teraz też będzie miał znajomych w więzieniu, chociaż czy będzie równie zadowolony, to nie wiem. A to świeżynka w naszej playce, Matt Bukowski i Natalia, Grawitacja.

0: Years and Years in Desire, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16, no i żaden deszcz nam nie przeszkodzi w Biforze, no bo przecież w weekend, no to myślę, że każdy ma dobry nastrój, niezależnie od tego, jaka jest pogoda.
1: A już o 16 zagramy
0: Whatever Turns You On. Axwell i Bon punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo.

0: Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze łapią okazję.
2: Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 10 października zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
4: Skoda. Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i obronności. 13-15 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.
7: Czemu tu jest tak ciemno? Halo? Jest tu kto?
8: Jestem. Nie szukaj prądu po omacku. Wejdź na fortum.pl i wybierz ofertę na energię dla domu i firmy. Fortum. I wszystko jasne.
9: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
10: Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
11: Nie wierz własnym oczom, bo od 9 do 16 października w M1 Czelać rzeczywistość. Płata figle. Farma Illusi to niezwykłe instalacje, gdzie grawitacja przestaje działać. Lustra nie mają końca, a zwykły kran lewituje. Farma Illusi w M1 Czelać. Tu przyjdź i sprawdź, czy dasz się nabrać.
12: Po reklamie. Meloradio Śląsk.
13: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

Axwell i Bonto na początek, ale za chwilę też polski akcent, bo Sibul się pojawi, przed nami też Fucha i Liwka i Enklawa, to wszystko w przygotowanej przeze mnie na 16 plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam, zapinamy pasy, no i ruszamy.

na pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

to Color się Primadonna, tak podkręcamy tempo w Melo na kwadrans po 16. To się dopiero nazywa bydlak, a mianowicie największa dynia na świecie. Ostatnio taką wyhodował 65-letni pan z brytyjskiej miejscowości. No i ta jego dynia ważyła, słuchajcie, uwaga, tonę 295 kg 800 gramów. Matko, ile on to musiał hodować? Chociaż ja to i tak, jak typowy jesieniarz, myślę tylko, ile z tego by było pumpkin spice latte.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Melo Radio, to 27 minut po 16, a za chwilę powiem wam, co można zrobić z połączenia dwóch hulajnóg elektrycznych i kanapy. Zagra nam też Calvin Harris, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
11: Gang zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Panie Pascalu,
16: tak?
15: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
16: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo to ostatnie dni przeceny na urodziny w Media Expert.
15: A to pędzę, lecę, pa!
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG, 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
18: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
15: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.

0: otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
2: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
3: Pokaż.
2: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
3: A ile tych linii?
2: Giga.
3: No to będzie Giga Challenge.
4: Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapa.
5: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36, już od 34,99 za parę. Biedronka.
6: Po reklamie. Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Why wait to say, at least I did.

Wieczora jeszcze nie ma, ale zabawa na pełnej, bo to jest właśnie Before. A w nim Daddy Cool na 18 minut przed 17. To dopiero akcja w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie, że dwóch kolesi wpadło na pomysł, że na dwóch hulajnogach elektrycznych położą kanapę, no i w ten sposób sobie jechali, aż ich policja zatrzymała. No, o telewizorach, które leciały przez okno albo skakaniu na stół na domówkach, to ja słyszałem. Ale żeby wykminić kanapę na hulajnogach, to tam chyba nie tylko chipsy i paluszki były grane, coś czuję.

0: No mam nadzieję, że wy w waszych kurkach też robiliście to wo-o-o. Tak podkręcamy tempo w Melo. Jeszcze przed 17 u nas Wasted, a po 17 też dużo muzycznych smakowitości dla was przygotowałem.
1: A już o 17 zagramy
0: Turn the Lights Off. No i tak zagramy oczywiście punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.
1: Melo Radio Śląsk na 95.1 FM. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
4: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
5: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Katowice, stolicą debaty o przyszłości przemysłu. Już w październiku. Forum Nowego Przemysłu. Konferencja Przemysł dla Obronności. Targi obrabiarek, narzędzi i technologii obróbki Tulex oraz wydarzenie branży spawalniczej Expo Welding. W programie konkurencyjność polskiego przemysłu. Sektor obronny w obliczu nowych wyzwań. Local content w produkcji przemysłowej. Zapraszamy specjalistów, decydentów, inżynierów. Wszystko o przemyśle i o

0: Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
3: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
2: Czyli frosty kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
6: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
7: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
8: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
7: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
8: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
7: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
9: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
10: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 zł, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Czy jeszcze leżycie w łóżku i myślicie o tym, jak się przygotować do imprezy, czy już może na pełnych nogach? Mam dla was najlepszą muzę, Turn the Lights Off. Na początek Konrad Traczek, witajcie.

All of my love w Melo, 14 minut po 17, to jest Before, a niemal połowa z nas, zanim zacznie na przykład robotę, ma jakiś swój, słuchajcie, rytuał. No i okazuje się, że 1/3 po prostu przygotowuje coś do picia, no bo wiadomo, najlepiej robotę zacząć od kawusi. 31% po prostu przygotowuje potrzebne materiały, a 28% z nas sprząta sobie na biurku i najbliższe otoczenie. Chociaż myślę, że i tak naszym ulubionym rytuałem, jeśli chodzi o pracę, jest po prostu wychodzenie z niej. No oczywiście nie mówię o mojej, bo tu jest mi bardzo przyjemnie, tym bardziej gdy grałam takie numery. A Armin van Buuren to już teraz przed nami, za chwilę też David Guetta i Alok.

0: To Tiesto i Hard to be around. My podkręcamy tempo 27 minut po 17. No na dworze dzisiaj taka typowa jesienia. Jak wy sobie z tym wszystkim radzicie? Dajcie znać na WhatsAppie Melo, jak radzicie sobie z barową pogodą. A u nas za chwilę The Way RR.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Autopromocja.
3: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
10: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
11: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
12: No ja. Właśnie otwieram firmę.
11: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
12: To tak się da?
11: No ba.
13: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
14: Psst. Cześć, to Influencer, ten od cen.
15: Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
20: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
19: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
21: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
22: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
23: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany Tobą.

0: zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 12 a 13 października. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
1: Po reklamie.

No z nim to może być bajka i to nie tylko Disneya. Kizo w Biforze, a ja parę chwil temu pytałem was o patenty na deszczową, jesieniarską pogodę. No i Karolina napisała na WhatsAppie Melo, że odpaliła sobie w chacie radio, zrobiła pumpkin spice, no i od razu humor lepszy. W podobnym kierunku też Sylwia poszła, która na pocieszenie robi sobie dzisiaj z kolei szarlotkę, a swojego chłopa wysłała po lody do niej i tak sobie będą dzisiaj szamać. No ładnie dziewczyny smaka robicie, ładnie. Ładnie to tak? Tutaj człowiek zazdrosny, bez ciasta, bez kawy, ale z dobrą muzą. Fastboy Music Sounds to już teraz przed nami.

0: Joel Corey i Lionheart, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 18 w Melo. Mam nadzieję, że wy już w imprezowych nastrojach, no bo to jest before, a my coraz bliżej wieczora i nocy, a wtedy oj się będzie działo.
1: A już o 18 zagramy
0: Happiness is so sad. Swedish House Mafia punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc zostańcie z Melo.

0: Rozkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1399 zł. W ratach tylko 35 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma szeba tylko 149 zł, już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
11: Cześć, tu Baza!
12: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
13: Czekają na was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
14: I spotkanie z nami na żywo.

0: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
1: Poznań, płatność zakończona.
2: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
4: O reklamie.

0: Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: No to jedziemy z tą 18, bo nie ma na to czekać. Happiness is so set na dobre otwarcie. Za chwilę też Overdrive, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

pogwizdać sobie przy sobocie można przy takich numerach. Dive into the Ocean to Mel Radio, to Before i to już kwadrans po 18, a my podkręcamy tempo. A ja tymczasem przeglądam internety, bo znowu głośno o Danielu Martyniuku. On ostatnio jakąś taką wielką przemianę podobno przeszedł, że już dobry będzie, ale słuchajcie, trafiłem na nagłówek. Faustyna Martyniuk pochwaliła się roztańczonym synkiem. Czysty Daniel. Widzicie podobieństwo do taty? Ja może jej widzę, ale lepiej, żeby on w ślady taty swojego nie szedł może. J-Lo!

0: No, James Hype to zdecydowanie zna się na podkręcaniu tempa, ale nie tylko on, co za chwilę wam udowodnię, grając dla was świeżynkę w naszej playce, ale zanim ona, to między innymi David Guetta jeszcze przed 19, więc bądźcie z Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama. Premiery, rezydencje artystyczne, produkcje i koprodukcje, spektakli twórców niezależnych, warsztaty, bicie rekordów tańcu oraz wystawa fotograficzna. Słowem, wszystko, co chcielibyście wiedzieć o tańcu, a boicie się zapytać. Teatr Rozbark zaprasza. Od kwietnia do listopada przestrzenie sztuki Taniec Bytom. Szczegóły na teatrrozbark.pl. Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Przestrzenie Sztuki Taniec, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
2: Skoda.
3: Cześć, siostrzyczko.
4: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
4: Ania, po mamie byłaby z ciebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
5: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
9: Szukasz komfortowego i ekonomicznego źródła ciepła do domu? Wybierz pompy ciepła Daikin z 10-letnią gwarancją i zwrotem kosztów za energię. Odwiedź salon Daikin podczas Dni Pomp Ciepła. Szczegóły www.daikin.pl.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
11: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.

0: Pierwszy drop nowych hitów w Melo.
1: Ależ się jaram na to, że będę mógł zagrać wam ten kawałek, czyli świeżynkę w naszej playlistie. Jaram się dlatego, że jak odpaliłem go sobie w furce, jadąc do radia, no to od razu się w taki bardzo dobry nastrój chillowy wprawiłem, taki też trochę imprezowy, taki idealny jednym słowem przy weekendzie, no i stwierdziłem, że muszę wam to zagrać. No to co, jesteście gotowi? Spektrum, Morena z Pydap, to już teraz przed nami. Dajcie głośniej, bo naprawdę warto.
0: Najlepszy drop nowych hitów w

0: No palce same chodzą na kierownicy, co nie? A i nóżka też gdzieś tam chodzi, no bo przy takich numerach to zdecydowanie się nie da inaczej. Back to yours, tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 19:00. A po 19:00 powiem wam między innymi co zrobić, żeby zgarnąć trochę siana. I to już w poniedziałek.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Magnetic. No ja bym tak bardzo chętnie na przykład magnetycznie przyciągał pieniądze. Magnetic u nas punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, zatem koniecznie zostańcie z Melo, bo u nas najlepsza muza.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Mowa. Teraz za 2499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
10: 19 na zegarkach, a Before przed dobrym Melo dopiero się rozkręca. Magnetic otwiera nam tę godzinę, za chwilę Lady Gaga. Ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstadt w Meloradio, tak podkręcamy tempo w Biforze przed dobrym melo. Macie już pomysł na poniedziałkowy wieczór, bo mogę wam parę podrzucić. Na przykład kino, wyjście do restauracji albo kręgle i za to wszystko może zapłacić wam właśnie melo. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Meloradiu, a już w poniedziałek szansa na dwie stówy. Dwie stówy, które mogą być właśnie wasze. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, a już teraz Lanberry.

0: Melo Radio. To jest Melo. To jest nowe.
1: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: To Sexy Magic, to Melo Radio za 29 minut po 19:00, to Before przed dobrym Melo. A ja się, słuchajcie, jaram się po wiadomości, którą dostałem od Gosi na naszym WhatsAppie, niezłej wiadomości. Bo Gośka napisała, że powiedziała tak i podesłała fotkę. No to gratulacje, no i oczywiście trzymamy kciuki. A wy jak wspominacie swoje zaręczyny, albo to jak pytaliście, czy ktoś zostanie waszym chłopakiem albo dziewczyną? Dajcie znać w wiadomości na WhatsAppie Melo, odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż.
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga.
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 tysięcy złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
3: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Krawic, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie.

All I Know w Melo, 15 minut do 20. Jak powiedzieliście, tak, o to pytałem was przed momentem. No i takich historii to się nie spodziewałem. Monika napisała na WhatsAppie Melo, że jej chłopak zabrał ją na roller coaster, gdzie na samej górze wyciągnął pierścionek zaręczynowy, no i była tak zdziwiona, zaskoczona też przy okazji, że dopiero na dole się zgodziła. No piękne story. Weronika z kolei nie jest zaręczona, ale to inne pytanie, czy będziesz moją dziewczyną, padło, uwaga, w basenie na wspólnym wyjeździe. No zapachniało High School Musical. Ale kto z drugiej strony nigdy nie marzył o takiej miłości? Lost Frequencies już teraz przed nami, jeszcze przed 20 też Wiktoria Kidę, Księga Żywiołów, to Melo Radio, to Before przed dobrym Melo.

Axwell i Bon w Melo. My tak podkręcamy tempo i oczywiście to też będziemy robili po 20, bo przed nami The Best of Tomorrowland. Koniecznie zostańcie z Melo. Ja wam życzę dobrej nocki, dobrej zabawy. Bądźcie niegrzeczni. Wracam jutro po 15. Hej!

0: promocja. Sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do

0: 50% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Kiciu, zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: O reklamie. Melo Radio Śląsk na 95.1

0: Reklama.
1: A ty wiesz, że takiej zdrabki jeszcze nie było?
2: Pokaż!
1: Gigalinie. Odkrywasz symbole i szukasz ich w liniach.
2: A ile tych linii?
1: Giga!
2: No to będzie Giga Challenge. Nowa zdrabka Gigalinie czeka na was w punktach Lotto. Do wygrania nawet 740 000 zł. Dołącz do graczy drapaczy. Po reklamie.

0: promocja.
1: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po

is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy. Witam was, Skytech. Zapraszam na 93. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu dużo nowej muzyki, jak zwykle. Nowe traki od Masano, Lucas and Steve, Sidepiece i wiele, wiele więcej. A na początek tajemnicze ID. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie, zacznijcie.

0: słuchacie This is SkyTech. Jeden z moich ulubionych producentów ostatnio, Massano, razem z Echo, Accelerate. Tuż przedtem Belladonna i Damon z numerem Call My Name. A już za chwilę Andrea Casta z numerem Awake. Dajcie głośniej.
1: This is SkyTech. SkyTech.
2: There are so many stars in the sky, and we know lots of them. Yet we haven't unearthed everything on our planet.

słuchacie, this is SkyTech. Piękny, progresywny, hipnotyczny groove od Sary Jane, Party Bringers. Tuż przedtem Arco z numerem Slow Down, a już za chwilę Tungewach i Tandy z numerem Rare. Dajcie głośniej.

słuchacze SkyTech, nie wyłączajcie odbiorników i nie wyłączajcie swoich mózgów wbrew temu, co mówi tytuł tego numeru. Duke and Jones, Turn Off Your Brain w remiksie Rewired. Tuż przedtem holenderski duet Lucas and Steve z nowym numerem This Ain't Just Music. A już za chwilę ciekawy cover od Holophonic i Booth, We Are Your Friends. Dajcie głośniej.

0: Wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój

0: Melo Radio Śląsk. Słuchaj na 95.1 FM. Autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

edition of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio.